0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk. Dzisiaj może mniej polityczna tematyka, ale tak jak uprzedzałem na początku sezonu, historia cały czas w obrazach z historii Kościoła będzie nam się łączyć z dniem codziennym. I dzisiaj audycja, która właśnie wspaniale będzie nam tą historię łączyć ze współczesnością. Modlitwa ciała. Jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, co to w ogóle znaczy modlitwa ciała? Przewodnikiem po tych zagadnieniach będzie mój i Państwa gość, ksiądz Przemysław Krakowczyk ze Zgromadzenia Księży Palotynów. Proszę księdza, dziękuję za przybycie do studia. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Również dziękuję za zaproszenie.
1: Dobrze by było, żebyśmy na samym początku naszej audycji ustalili sobie kilka definicji, o czym w ogóle będziemy rozmawiać. Modlitwa ciała, już sam tytuł może troszeczkę zdezorientować naszych słuchaczy, bo kojarzy nam się modlitwa zawsze ze słowem, tak, z mówieniem. Ciałem można się modlić?
2: Nawet trzeba. Rzeczywiście w teologii coraz częściej mówi się o potrzebie modlitwy serca, żeby modlitwa wypływała gdzieś tam z głębi serca. Więcej teraz się akcentuje także modlitwę nie tyle słowem, ale właśnie modlitwę myślną, czyli rozmyślanie, rozważanie Słowa Bożego. I to wszystko jest bardzo ważne. Ale wielcy święci, chociażby święty Dominik, zwraca uwagę także na zaangażowanie ciała w ten proces, w proces modlitwy, bo jesteśmy istotą spójną. Nie modli się w nas tylko dusza, czy tylko intelekt, bo modlitwa nie może być ani emocjonalna, ani nie może być przeintelektualizowana. Modli się cały człowiek.
1: Czyli również to ciało.
2: Tak jest.
1: Nie tak jak twierdzili gnostycy, że to człowiek to jest ta dusza uwięziona w tym plugawym ciele. Nie, ciało też jest częścią człowieka.
2: Dokładnie, a w chrześcijaństwie jest to jeszcze bardzo mocno podkreślone przez fakt wcielenia. Bóg przyszedł na ziemię w ludzkim ciele.
1: W prawdziwym ciele.
2: Tak jest. I dlatego też święty Paweł mówi o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, stąd to takie dość mocne dowartościowanie ludzkiego ciała właśnie w teologii chrześcijańskiej.
1: Ksiądz jest autorem książki niewielkiej, podręcznika w zasadzie, o takim właśnie tytule, modlitwa ciała. Bardzo ładnie są różne definicje rozpisane. Myślę, że warto byśmy nad jednym pojęciem jeszcze się chwilę zastanowili, zanim przejdziemy już do większych szczegółów. Gest, tak? W książce księdza pojawia się słowo gest kilkakrotnie i ten gest jest szalenie ważny w owej modlitwie ciała. Jakbyśmy dali prostą na potrzeby naszej audycji definicję gestu? Czymże jest gest?
2: No gest jest znakiem, tak? Gesty odgrywają dużą rolę także w procesie komunikacyjnym. Chociażby witając się z ludźmi, podajemy dłoń. Więc
1: jest to gest.
2: Jest to
1: jeden
2: gest,
1: przykład gestów.
2: Który komunikuje o tym, że wyciągamy tą rękę na zgodę, że nie mamy noża, nie mamy pięści, ale zależy nam na pokoju. Więc w codziennej komunikacji z ludźmi posługujemy się gestami. I tymi gestami też posługujemy się w komunikacji z Bogiem, czy w komunikacji wewnątrz wspólnoty kościelnej, gromadząc się właśnie na liturgii.
1: Chciałbym się zatrzymać teraz przy takim fragmencie, już właściwie częściowo ksiądz zaczął o tym mówić, gdy rozdzielaliśmy te różne rodzaje modlitwy i to, że nie można żadnej zaniedbać i że już dawni mistrzowie modlitwy do tego w ten sposób podchodzili, że modli się i intelekt, i uczucia, i ciało. I modlitwa jest wyrażana słowami, może być, jak widzimy,

0: słyszymy wyrażana także owym gestem. Natomiast po co modlitwa w ogóle jest potrzebna? Tutaj zacytuję słowa z książki księdza. Modlitwa sama w sobie nie jest potrzebna Bogu, bo On sam do szczęścia niczego nie potrzebuje, gdyż jest pełnią wszystkiego. Zatem nasza modlitwa niczego dodać Mu nie może. Modlitwa potrzebna jest człowiekowi. Ja myślę, że to jest szalenie ważne rozróżnienie podejścia do modlitwy chrześcijańskiej, czy także starotestamentowej, bo przecież Żydzi w ten sam sposób chyba definiowali modlitwę, a wieloma modlitwami pogańskimi, gdzie pogańscy bogowie muszą być podtrzymywani, tak, na życiu wręcz często, przez modlitwy swoich wiernych. Dlatego nie zabiegają.
1: No tak, i tu jest właśnie całkowita różnica między chrześcijaństwem, czy jakąkolwiek inną religią, a zwłaszcza religiami pogańskimi. Bo rzeczywiście w religiach pogańskich było to przeświadczenie ludzi, że Boga trzeba ubłagać, Boga trzeba przekupić. I traktowano Boga jak jakiegoś kontrahenta, jak jakiegoś człowieka, którego się po prostu da przekupić modlitwami, kadzidłami, ofiarami, tak, ze zwierząt, czy nawet z ludzi, prawda? W chrześcijaństwie jest zupełnie inne. Bóg nie chce naszych ofiar. I o tym mówi wprost już w Starym Testamencie.
0: Nie jest mu tak naprawdę potrzebne.
1: Obrzydły mi wasze całopalenia, ofiary kadzielne, mówi przez usta proroka Izajasza. On sam przychodzi na świat i to jest paradoks niesamowity. Przychodzi Bóg na świat po to, żeby służyć człowiekowi. Nie chce służby od człowieka. On przychodzi w Jezusie Chrystusie, aby człowiekowi służyć, aby pochylać się nad jego stopami. Piękna scena w Ewangelii świętego Jana podczas ostatniej wieczerzy, kiedy obmywa uczniom stopy. Taki jest Bóg chrześcijan. Przychodzi na świat, aby służyć człowiekowi, aby pokazać drogę, jaką człowiek powinien naśladować też Boga, tak?
0: Gest, po raz kolejny pojawia nam się to pojęcie, gest obmycia stóp, prawda? Jest to właśnie pewna forma, znak, którym się komunikuje nauczyciel ze swoimi uczniami, Zbawiciel ze swoim ludem. No i ten znak jest powtarzany w tej chwili przecież w Wielki Czwartek w Kościele. I to też jest forma w jakiś sposób modlitwy. Prawda, pewnego elementu rytualnego, nie wiem nawet do końca jak to określić, pewnego gestu, który ma nam coś zakomunikować.
1: Modlitwy liturgiczne to mają właśnie dwa takie elementy, o których warto też pamiętać. Pierwszym jest element anamnezy, czyli przypomnienia. We wszystkich modlitwach prezydialnych, mszalnych, którymi się księża posługują podczas sprawowania mszy świętej, pierwsze zdanie najczęściej to jest przypomnienie jakiegoś faktu z historii zbawienia. I taką rolę ma także ten gest wielkoczwartkowy.
0: Obmycia.
1: Czytamy Ewangelię, jak Jezus obmywa uczniom stopy i od razu po homilii czynimy ten gest, po to, żeby sobie przypomnieć tamto wydarzenie, żeby stać się niejako świadkami tego wydarzenia. Drugim elementem oczywiście każdej modlitwy to jest prośba, tak? Czyli oprócz tego, że przypominamy sobie jakieś dzieło zbawienia, jakiś moment historii zbawienia, to oprócz tego w kontekście tego wydarzenia składamy Bogu prośby.
0: Za Kościół, za wiernych, za pokój i tak dalej, i tak dalej. Padło tutaj pojęcie modlitwa liturgiczna i ja przyznam się Państwu, że ze sporym zaskoczeniem znowu się czegoś dowiedziałem, czytając właśnie książkę księdza Krakowczyka, że

i tak dalej, i tak dalej. Padło tutaj pojęcie modlitwa liturgiczna i ja przyznam się Państwu, że ze sporym zaskoczeniem znowu się czegoś dowiedziałem, czytając właśnie książkę księdza Krakowczyka, że

0: liturgiczne, zwane modlitwami publicznymi, i modlitwy prywatne. I ku memu zaskoczeniu okazało się, że modlitwa publiczna może być przez jedną osobę odprawiana, nazwijmy, czy sprawowana, natomiast modlitwa prywatna może być przez 1000 osób odprawiana. Liczebność uczestników tej modlitwy nie ma tu absolutnie nic do rzeczy. Na czym to polega?
1: Modlitwą liturgiczną nazywamy tą modlitwę, która jest modlitwą Kościoła. To znaczy Kościół ją opisuje, ustala jej zasady, reguły, po to, żeby, co jest ważne, dbać o czystość przekazu wiary. Bo jest taka starożytna zasada prospera zakwitani, lex credendi, lex orandi, czyli prawo wiary ma się przekładać na prawo modlitwy. I działa to zupełnie też i na odwrót. Jak my się modlimy, w ten sposób też kształtujemy swoją wiarę. I jak wierzymy, w taki sposób też się modlimy. Więc modlitwy Kościoła, te modlitwy publiczne, oficjalne, liturgiczne, są odbiciem wiary Kościoła. Modlitwy prywatne już takiego charakteru nie muszą mieć, nie muszą go spełniać. No i do takich modlitw prywatnych należy chociażby różaniec, czy rozmyślanie, koronka do Bożego Miłosierdzia, a znowu takie modlitwy jak

0: forma, kształt, jak mają wyglądać, przez prawo liturgiczne.
1: I rozumiem, że ten podział na te dwie zasadnicze grupy modlitw ma bardzo starą metrykę od samego początku Kościoła, kiedy Kościół się jeszcze jako drobna wspólnota spotykał w Jerozolimie, już istniał ten szalenie ważny podział w modlitwach.
0: Tak, tak. Oczywiście to w ciągu historii zmieniało się i było doprecyzowywane, ale pewne schematy już widzimy na kartach Biblii, na kartach Nowego Testamentu. Widzimy wspólnotę, która najpierw się spotyka w świątyni jerozolimskiej albo w synagodze na czytaniu Biblii.
1: I to jest właśnie ta modlitwa liturgiczna.
0: I to już jest modlitwa liturgiczna. To jest ten pierwszy moment, który dziś mamy w liturgii eucharystycznej, liturgię słowa. Potem oni udawali się do swoich domów, gromadzili się wspólnie właśnie na łamaniu chleba, czyli na tym dzisiejszej drugiej części mszy świętej, czyli liturgii eucharystycznej. Więc już Nowy Testament, Dzieje Apostolskie kreślą nam obraz liturgii, którą my dzisiaj sprawujemy.
1: Skoro mówimy o tych pierwszych chrześcijanach, tym jeszcze początku takim częściowo żydowskim, bo przecież pierwsi chrześcijanie wciąż byli Żydami, nawet nie czuli się jeszcze wykluczeni z synagogi, znów sięgnę do książki księdza. Ksiądz zwraca tutaj uwagę na szczególny związek między męczennikami Kościoła a modlitwą Kościoła. Jest tutaj nawet takie zdanie, znalazłem, począwszy od świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, wszyscy męczennicy w chwili śmierci modlą się do Boga. I to nie tylko za siebie, ale również za cały Kościół Chrystusowy. Dlaczego ten związek między męczeńską śmiercią, męczennikami, a właśnie modlitwą jest tak istotny w Kościele?
0: To, co na mnie też osobiście wywarło ogromne wrażenie, to fakt, że ci pierwsi chrześcijanie pragnęli męczeństwa. Oni nie uciekali od śmierci. Dla nich było zaszczytem umierać za Jezusa, za wiarę w Jezusa. Stąd też stąd właśnie ci męczennicy byli mocno cenieni przez tych, którzy jeszcze pozostawali na tym świecie. Widzieli w nich orędowników, mieli przeświadczenie, że skoro oddali życie za Jezusa, to Jezus ich przyjął do raju, więc też stawali się w sposób naturalny orędownikami. Więc w czasach, kiedy Eucharystia była sprawowana w katakumbach w Rzymie, była sprawowana na grobach męczenników. Stąd też przyjęła się tradycja, że przez wiele wieków obowiązkowo były relikwie świętych umieszczane w mędzie ołtarzowej, tak, w specjalnej niszy, chociażby cząstkę kości, bo właśnie wierzono w to pośrednictwo tych, którzy już są po tamtej stronie i za nami orędują przed tronem Boga.
1: Mówimy o pierwszych, tych najbardziej romantycznych, najbardziej przemawiających chyba do naszej takiej imaginacji mszach, eucharystiach, które odprawiane były początkowo rzeczywiście w podziemiu, później w pierwszych już na ziemi kościołach. Jak one były odprawiane, jeżeli powiemy tutaj o postawie wiernych, postawie w czasie trwania całej Eucharystii, całej liturgii. Która z postaw jest najważniejsza?
0: Takim momentem rzeczywiście przełomowym był edykt mediolański, kiedy to chrześcijanie zaczęli swój kult już sprawować oficjalnie, publicznie i musieli się kryć z tym i uciekać przed cesarzem. Powstają pierwsze bazyliki. Od samego początku też chrześcijaństwo przyjmuje jako swoją podstawową postawę modlitewną, postawę stojącą. Tak modlą się Żydzi i tak modlili się i modlą chrześcijanie. Nawet do tego stopnia, co warto zauważyć, że na Soborze Nicejskim zabroniono klękać w niedzielę i dni okresu wielkanocnego pod karą ekskomuniki.
1: Czyli to jest IV wiek, jeszcze dość wczesny okres, czyli postawa stojąca jest postawą najważniejszą wtedy.
0: Swój początek bierze oczywiście, czy nawiązuje do faktu zmartwychwstania Jezusa. Czyli przyjmując postawę stojącą, niejako wyznaje wiarę, fakt, że Jezus zmartwychwstał, że On powstał z grobu, ja już nie muszę czuć się jak niewolnik przed Bogiem, klęcząc przed Jego majestatem, ale On mnie z tych kolan podnosi, On mnie czyni człowiekiem wolnym. Więc ten, kto stoi, to jest człowiek wolny. Ja zostałem wyzwolony spod władzy grzechu, spod władzy śmierci, dlatego jako człowiek wolny przyjmuję tą postawę na modlitwie.

0: Czyli wiemy, że ta postawa stojąca jest tak naprawdę najstarszą i najbardziej godną postawą wyznawcy Chrystusa, chrześcijanina w czasie modlitwy. Tak. Byłem jakiś czas temu w wschodniej części Europy, mnóstwo zwiedzałem dawnych cerkwi, byłem także w Turcji, oglądałem tam te dawne greckie, bizantyjskie jeszcze cerkwie. Rzecz, która natychmiast rzuca się w oczy, poza oczywiście ikonami, całą tą stroną plastyczną, artystyczną, brak jakichkolwiek ławek, krzeseł. Tam się nie siada, tam się wyłącznie stoi. Dlaczego pod tym względem wygląd kościołów tradycji łacińskiej i tradycji ortodoksyjnej wschodniej tak się różni? Dlaczego te drogi się rozeszły?
1: To znaczy, tak naprawdę do XV-XVI wieku w kościele katolickim ławek też nie było.
0: Wszyscy stali.
1: Wszyscy stali, tak jak jeszcze dziś w cerkwi. Choć już w niektórych cerkwiach rzeczywiście ławki się gdzieś tam, gdzie niegdzie pojawiają. Tak. Zwłaszcza gdzieś tam przy ścianie właśnie, żeby ktoś starszy mógł sobie usiąść. Liturgia przecież jest długa w prawosławiu. Ławki pojawiają się w kościołach protestanckich. I to jest taki element, który myśmy jako rzymskokatolicy przejęli właśnie od protestantów. Żeby ta postawa siedząca też jest ważna i pomocna w modlitwie, ponieważ najlepiej się słucha wtedy, kiedy się siedzi.
0: Czyli u nas w kościele zachodnim ławki, siedziska dla zwykłych wiernych, bo trochę inaczej to wyglądało chyba z prezbiterami, z kapłanami, ale dla zwykłych wiernych możliwość przesiedzenia jakiejś części mszy zaczyna się dopiero tam, nie wiem, XV-XVI wiek, tak wraz ze zmianami reformacyjnymi.
1: Tak. Oczywiście to, co pan też zauważył, w pierwszych wiekach były miejsca siedzące, było to krzesło dla przewodniczącego liturgii, przede wszystkim dla biskupa. W większości liturgii w tych pierwszych trzech wiekach przewodniczyli wyłącznie biskupi. Prezbiterzy byli do pomocy, przede wszystkim sprawowali liturgię gdzieś tam bardziej na wioskach, w miastach, tych większych ośrodkach zawsze był biskup, do którego głównych zadań należy właśnie nauczanie.
0: Czyli taki podstawowym kapłanem, księdzem jest biskup w rozumieniu tych pierwszych wieków chrześcijaństwa.
1: Tak, dziś także, bo dziś prezbiter sprawuje chociażby Eucharystię z mandatu biskupa, czy sprawuje wszystkie sakramenty. Słucha spowiedzi, także potrzebuje na to właśnie mandat biskupa do słuchania spowiedzi. Więc w tych pierwszych wiekach to jedynym miejscem siedzącym w świątyni była katedra biskupa, jako miejsce, z którego on nauczał. Bo to też jest taki element wschodni, że nauczyciel siedzi, a uczniowie stoją i słuchają nauczyciela. Więc tak też było w tych pierwszych wiekach chrześcijańskich. Dziś się to zmieniło, bo dziś jest właśnie na odwrót.
0: To ksiądz naucza stojąc.
1: Kaznodzieja stoi na ambonie i wygłasza homilię, a pozostali siedzą. Choć w liturgiach papieskich też zauważamy, że papież, czy czasem też i w liturgiach biskupich, biskup też siedzi na swojej katedrze i naucza z katedry.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: Zaczęliśmy mówić już o różnych postawach w Kościele, o tym, że na wschodzie cały czas jest utrzymywany ten rytm pierwszych wieków chrześcijańskich. Tak, postawą właściwą wiernego wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstałego jest postawa stojąca. Wiemy, że do średniowiecza, nawet późnego średniowiecza, dokładnie tak samo było w naszych kościołach tradycji rzymskiej, katolickiej. A jak z postawą klęczącą? Tak? Wydaje się bardzo wielu ludziom, mnie również, że klęknięcie do modlitwy jest czymś takim zupełnie naturalnym. A tu ksiądz zacytował sobór z IV wieku, sobór powszechny dla całego chrześcijaństwa, który wręcz nakłada ekskomunikę na wiernych, którzy w niektórych momentach liturgicznych chcieliby uklęknąć w kościele. No to jak to jest z tym klękaniem?
1: Oczywiście, klękanie jest też postawą liturgiczną, też jest postawą modlitewną w kościele. I ma bardzo głębokie też podstawy biblijne. Widzimy Mojżesza, który modli się, kiedy Bóg się mu objawia w krzewie gorejącym. Widzimy Jezusa, który modli się w ogrójcu.
0: Klęcząc.
1: Klęcząc, nawet padając na twarz. Więc

0: jest to postawa, która występuje w Biblii. Ona ma bardziej, ona ma kilka wymiarów. Najważniejsze to jest oprócz tego właśnie charakteru adoracyjnego, czyli wtedy, kiedy wpatruje się w Boga, chociażby podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, przyjmuje tę postawę, wyrażając do Boga, Bogu szacunek w ten sposób. A drugi wymiar to oczywiście wymiar pokutny. Ta postawa już właśnie od pierwszych wieków, wtedy, kiedy się pojawia dyscyplina pokuty, kiedy pojawiają się chrześcijanie, którzy popełnili grzechy ciężkie i pokutują, to oni przez liturgię, przez całą liturgię klęczeli w kościele. W specjalnym miejscu z tyłu kościoła, przy drzwiach wejściowych, było miejsce właśnie dla tych, którzy jeszcze nie są ochrzczeni, dla katechumenów, dla osób, którzy i dla tych osób, które pokutują.
1: Więc czyli tak to... jak wierni ci pozostali stali przez całą liturgię, to właśnie owi pokutnicy klęczeli. To była dla nich pozycja właściwa.
0: Tak, tak. To był ten wymiar właśnie pokuty, tak? No zgrzeszyłem, muszę się uniżyć przed Bogiem. Właśnie zgięcie kolana to jest właśnie uniżenie. Żydzi mieli przeświadczenie, że kolano jest tą, tym elementem mocy, siły i jeśli zginam kolano przed kimś, to znaczy pokazuję, że jestem jemu poddany.
1: Jestem bezsilny w tym wobec, zakresie.
0: Wobec tej osoby, tak.
1: Ale w takim razie skąd się ta kontrowersja wzięła? Ja wiem, że ona do dzisiaj czasem jest takim elementem pewnej przeszkody w kontaktach, w jakichś rozmowach o na przykład interkomunii między Kościołem Wschodnim a Zachodnim. Właśnie kwestia klękania w Kościele, kwestia klękania w czasie świąt wielkanocnych, że dla prawosławnych jest to szalenie ważne, właśnie, żeby nie klękać. A wiemy, że klękają również w innych okolicznościach.
0: Tak, tak. Ten przepis dotyczy ewidentnie tylko tego czasu wielkanocnego, a więc od Wigilii Paschalnej do Świąt Pięćdziesiątnicy oraz wszystkich niedziel, a poza tym
1: właśnie, że prawosławni w niedzielę nie klękają w czasie świętej liturgii, jak to nazywają.
0: Tak, a poza tym czasem także klękają, nawet w okresie postnym te przyklęknięcie jest bardzo głębokie, dotykając czołem posadzki świątyni. Więc ta forma przyklęknięcia też jest obecna u prawosławnych.
1: Tyle tylko, że właśnie nie w czasie Wielkiej Nocy, nie w niedzielę. No i jest to jakiś element, który nas, mówię o chrześcijanach katolikach, chrześcijanach rzymskiej tradycji, od prawosławnych odróżnia, trochę dzieli. Trochę dzieli, może dałoby się to za jakiś czas jakoś uładzić, ale ksiądz mówi tutaj także o kolejnych gestach, postawach liturgicznych, postawach modlitewnych, mających bardzo starą metrykę, dotykanie czołem ziemi, też ma to wszystko jakiś związek chyba z klękaniem, i padanie na twarz. Te wszystkie formy występowały dawniej w Kościele i występują obecnie. Jaka jest ich metryka, jakie jest ich znaczenie?
0: One rzeczywiście wywodzą się z tej kultury wschodniej. One są obecne, były obecne w judaizmie. Nie wiem, jak jest dziś. Na pewno są obecne w islamie, jak obserwuje się zdjęcia, jak można zobaczyć, jak się modli muzułmanin.
1: Pięć razy dziennie musi się modlić i uderzać czołem
0: dokładnie.
1: W ziemię.
0: Bije pokłon do samej ziemi. To też uświadamia nam ludziom, że my jesteśmy z tej ziemi. Że my jesteśmy z prochu ziemi.
1: To jest materia, z której stworzyliśmy. Ale na moment się zatrzymam przy tym islamie, bo znalazłem zresztą w lekturze książki księdza taką sugestię, że wręcz to dotykanie czołem ziemi i ta modlitwa z padaniem na twarz u muzułmanów jest wręcz zapożyczeniem od chrześcijan. No, chronologicznie to by się zgadzało, bo islam powstał w parę stuleci po chrześcijaństwie.
0: To chrześcijaństwo z tych religii monoteistycznych, które mamy dziś, jest najstarsze. Bo judaizm też jest późniejszy, prawda?
1: No właśnie, to jest rzecz, o której mało kto zdaje sobie sprawę, że współczesny judaizm tak naprawdę powstał już w jakiś czas po chrześcijaństwie. Judaizm oparty na Talmudzie, który jest w gruncie rzeczy młodszy od Nowego Testamentu, tak, i od chrześcijaństwa.
0: Chrześcijaństwo wywołało wielki kryzys na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi

0: religię mojżeszową, bo rzeczywiście po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego chrześcijaństwo rozwija się w niesamowitym tempie. Większość narodu żydowskiego przeszła na chrześcijaństwo, przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Została mała grupka, przede wszystkim ludzi, którzy mieli w tym jakiś tam interes swój. Arcykapłanów, kilkudziesięciu czy kilkuset jakichś bardziej znaczących Żydów. I oni zaczynają tworzyć nową religię, budując ją praktycznie od podstaw na tym dziedzictwie, które przejmują od Mojżesza, od Tory, ale także i od nauczania talmudycznego.
1: To już są wieki, kiedy chrześcijaństwo rozwija się bardzo burzliwie. Wróćmy teraz do tych gestów, tak jak ksiądz powiedział, bardzo stary gest dotykania czołem ziemi, albo wręcz padania na ziemię. Wielu współczesnych, oświeconych ludzi patrzy na to z nieukrywanym niesmakiem i pogardą. Tak? Jak ci ludzie mogą się w XXI wieku tak bardzo poniżać? No przecież to jak dzicy zupełnie, padają na ziemię.
0: Jest to jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, gestów w liturgii, dość rzadko stosowanym. Gest leżenia krzyżem

0: XXI wieku tak bardzo poniżać? No przecież to jak dzicy zupełnie, padają na ziemię.
1: Jest to jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, gestów w liturgii, dość rzadko stosowanym. Gest leżenia krzyżem

0: piątek jako znak głębokiego uniżenia przed tajemnicą śmierci Jezusa. Kiedy to przed nagim ołtarzem, nienakrytym obrusem, celebrant w zupełnej ciszy pada na twarz i modli się przez chwilę w skupieniu. Ten sam gest towarzyszy ważnym momentom liturgii, zwłaszcza liturgii święceń. Przed przyjęciem diakonatu, prezbiteratu czy święceń biskupich, kandydaci na czas litanii do wszystkich świętych padają na twarz, pokazując w ten sposób gotowość służby Bogu, całkowitego oddania. Ty władasz teraz moim ciałem, ty władasz moją duszą, ja oddaję tobie moją wolę. Chcę być tobie posłuszny, gdziekolwiek mnie poślesz. I ten gest leżenia krzyżem uświadamia, no właśnie, to jest też swoje, stąd ta nazwa się wywodzi, że to jest też naśladowanie Jezusa, tak? Przyjmowanie postawy, którą Jezus przyjął na krzyżu.
1: Ksiądz mówił o tym, że w chwili obecnej takie wielkie uniżenie, właśnie padnięcie na twarz, rozłożenie rąk, leżenie krzyżem na ziemi jest już bardzo rzadkie w naszych obrzędach, ale wcześniej występowało chyba znacznie częściej, prawda, w tych dawnych formach liturgicznych w przeszłości. Czytamy nawet o, wprawdzie to literacka postać, Michał Jerzy Wołodyjowski w Kamieńcu przed złożeniem przysięgi, że będzie bronił do śmierci, również leży krzyżem, czyli nie tylko prezbiterzy, kapłani przyjmowali taką formę, ale także wierni, zwykli wierni. Rozkładali ręce, kładli się krzyżem w kościele na ziemi.
0: Rzeczywiście jest też ten element taki pokutny w tej postawie i zdarza się, że ludzie, dziś też świeccy współcześnie, przyjmują postawę leżenia krzyżem jako zadośćuczynienie za popełnione grzechy.
1: Czyli takie pogłębienie klęknięcia.
0: Tak. To ma też taki wymiar, no właśnie bardziej psychologiczny, tak, żebym sobie uświadomił, że przed Bogiem jestem niczym, że tak naprawdę gdyby Bóg przestał o mnie myśleć, gdyby przestał mnie pragnąć, to ja bym przestał istnieć, o tak, w jednej sekundzie, w ułamku sekundy, ale że On o mnie myśli, że On mnie pragnie, mimo tego, że ja jestem słaby, grzeszny, ułomny, że tak naprawdę jestem garścią prochu, zlepkiem pierwiastków, które żyją dzięki woli Boga. Więc ta postawa uczy mnie pokory, a pokora jest bardzo ważna w relacji z Bogiem.

0: wyłącznie przed Najświętszym Sakramentem. Jeden wyjątek, który stanowi właśnie w liturgii Męki Pańskiej, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, kiedy przyklękamy również przed krzyżem w geście adoracji. Przyklęknięcie jest też oddaniem czci i szacunku. Ten element też analogicznie został przejęty przez kulturę świecką i w momencie, nie wiem, tam pasowania na rycerza, także przyklękano przed królem, tak? Więc ten gest też jest obecny w takiej obrzędowości świeckiej.
1: Tu ważne jest to, że przyklękanie to jest uginanie jednego kolana, ten element rycerski. Ja czytałem kiedyś taką wersję, że dlatego, że klęknięcie na oba kolana to jest sytuacja dość trudna, jeżeli mamy dwa pasy na biodrach, jeden z mieczem, drugi ze sztyletem, i dość trudno jest klęknąć na oba kolana, a jeszcze trudniej potem wstać z tej pozycji. Że to właśnie przyklęknięcie na jedno kolano w dużej mierze wiąże się z sprawami czysto praktycznymi. Oporządzenie rycerskie. Że taka jest geneza tego właśnie gestu.
0: Przepisy liturgiczne, co ciekawe, nawet precyzują, które to ma być kolano. To kolano zgięte do ziemi to jest prawe kolano według przepisów liturgicznych. Myślę, że nie ma jak gdyby jakiegoś tam teologicznego uzasadnienia do takiej formy, ale jedynie estetyczne. Rzeczywiście ładnie wygląda, jak idą ministranci w procesji i wszyscy przyklękają na prawe kolano, a nie tak jak każdy tam woli, jeden na prawe, drugi na lewe kolano.
1: Ale możemy sobie łatwo wyobrazić wojownika, który ma na pasie, na prawym biodrze krótki sztylet, ale na lewym długi miecz, i jeżeli przyklęknie na lewe kolano, to prawie na pewno rękojeść tego miecza grzmotnie w posadzkę. Przy wstawaniu jelec, czyli ta poprzeczka w mieczu, zaplącze mu się w osłony nogi, w zbroję, i może się wywalić, więc to zalecenie liturgiczne, by przyklękać na prawe kolano, zdaje się, że ma bardzo praktyczne odniesienie do tych czasów, kiedy te przyklęknięcia wykonywane były właśnie w opancerzeniu, z bronią, bo do kościoła wchodzono z bronią w średniowieczu. Nawet w naszej tradycji, to też taki ciekawy gest skądinąd, staropolskiej, w czasie czytania Ewangelii, szlachta dobywała szabel i podnosiła je wysoko w kościele. Coś, co nas by w tej chwili zszokowało, a dla nich to była właśnie postawa i gest, no, jesteśmy defensor fidei, obrońcami wiary, obrońcami Słowa Bożego.
0: No i właśnie podczas lektury Ewangelii, słuchania Ewangelii, obowiązuje postawa stojąca jako postawa szacunku. Przemawia ktoś, kto jest ważny. Tak jak w sądzie. Myślę, że tu sąd wziął to ten zwyczaj także z kościoła, z liturgii. Ewangelia, którą słyszymy w kościele, to jest wyrok, który my słyszymy, czyli wola Boga, którą mamy wypełniać i mamy ją przyjąć do swojego życia. Nawet to, co jest tam ciekawe, starcy nie mogli się na Ewangelię podpierać swoimi laskami. Więc laski odkładano wtedy na bok i stano wyprostowanymi, żeby słuchając słów Chrystusa, słuchać z szacunkiem i przyjmując tą postawę stojącą jako wyraz gotowości do właśnie walki o to. Stąd te miecze też wyciągnięte, bo my jesteśmy gotowi walczyć za te słowa Jezusa aż do przelania krwi i do śmierci.
1: I ostatnia z tych istotnych postaw, które w modlitwach liturgicznych, ale i w modlitwach prywatnych przyjmujemy, ona już nam się pojawiła w czasie rozmowy, zdawać by się mogła wyrażająca najmniejszy szacunek albo wręcz nonszalancję, czyli postawa siedząca, a okazuje się, że nie, że ona też jest uprawniona i była od zawsze.
0: No tak jak już wspomniałem na początku, głównie jest to postawa medytacji. Postawa, kiedy ja bardziej mogę się skupić na słuchaniu tego, co mówię, więc rzeczywiście pomaga to w słuchaniu chociażby homilii, pomaga w słuchaniu lektury Starego czy Nowego Testamentu. Człowiek, który siedzi, lepiej otwiera wtedy swoje uszy, bardziej jest gotowy do słuchania i do zapamiętywania.
1: I wiemy, że takie sytuacje zdarzały się w czasie życia i wędrówki, i nauczania Jezusa, tak, że on

0: nauczał siedząco, gromadzili się wokół niego także
1: i ludzie siadali. Na polanach, siadali nad brzegiem jeziora, chociażby Jezus nauczał z łodzi. Oni siedzieli i słuchali. Zresztą nauczanie Jezusa nie trwało tak jak dzisiejsza homilia 12 minut, ale trwało ileś tam godzin. Nawet mamy relację, że już od 3 dni, Jezus zauważa, już od 3 dni siedzą i słuchają mnie, są głodni, zanim ich puścimy do domu, dajcie im jeść. Co jest preludium do wielkiego cudu rozmnażenia chleba.
0: Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: Rozmawialiśmy tutaj o takich zasadniczych postawach liturgicznych, jakie nasze ciało może przyjąć w czasie modlitwy, czy to publicznej, czy prywatnej. Rozmawialiśmy też już o niektórych gestach istotnych, o ich rodowodzie, że czasem mają bardzo starą metrykę, bardzo długą. Chciałbym, żebyśmy się teraz nad takim gestem bardzo ważnym zatrzymali i zastanowili. Gestem z chrześcijaństwem związanym bardzo silnie, wiedzą już Państwo doskonale, o czym będę mówił, czyli znak krzyża. Jaka jest jego metryka? Dlaczego jest tak istotny? Co tu dużo mówić? Ludzie umierali za ten znak i umierają dalej, o czym trzeba pamiętać na wielu rejonach świata.
1: Krzyż na stałe jest wpisany w chrześcijaństwo i to też jest taką cechą odróżniającą chrześcijaństwo którejkolwiek z innych religii. O ile inne religie uciekają od cierpienia, od śmierci, to Bóg chrześcijan, Jezus Chrystus, pokazuje, że cierpienie i śmierć jest drogą do zbawienia. On w ten sposób nas zbawił. W tych pierwszych wiekach rzeczywiście trudno mówić o tym, żeby ten znak był jakoś tam, szczególnie na pierwszym miejscu.
0: Ryba, tak.
1: Wśród symboli była właśnie ryba. Krzyż dopiero się pojawia, krzyże się pojawiają w tych pierwszych 3 wiekach, ale bez pasyjki. Jest to spowodowane tym, że chrześcijanie widzą ten znak na ulicach. Ciągle do trzeciego, początków IV wieku używa się krzyża do zabijania ludzi. Jest to narzędzie zbrodni, więc jeśli już jest krzyż w tamtym czasie, to on jest bez pasyjki, czyli bez postaci Jezusa. Dopiero po edykcie mediolańskim chrześcijanie na nowo przyjmują ten krzyż, na którym też umieszczają wizerunek Jezusa. Oczywiście trochę inaczej on wygląda na zachodzie, trochę inaczej na wschodzie. Na zachodzie bardziej jest przedstawiona męka Jezusa, korona cierniowa, ślady po biczowaniu, krwawiące rany. Na wschodzie Jezus na krzyżu jest już zmartwychwstały.
0: Już jest władcą świata tak naprawdę. Jest ten Chrystus Pantokrator na tych bizantyjskich mozaikach. On już zwyciężył.
1: Tak, tak. Tam właśnie prawosławie mocniej trochę akcent stawia na zmartwychwstaniu Jezusa. Stąd nawet wszystkie ikony, tak, przedstawiają twarze ludzi przebóstwionych, przemienionych w Jezusa. Kościół zachodni pozostał przy tej formie Jezusa umęczonego, zakrwawionego. Ten znak także stał się znakiem sakramentalnym. Udzielamy błogosławieństw, podczas modlitwy eucharystycznej kreślimy znak krzyża nad chlebem i winem, podczas rozgrzeszenia kreślimy ten znak nad penitentem, udzielając błogosławieństwa także kapłan udziela go, kreśląc znak krzyża nad ludźmi. Ten znak jako znak zbawienia, jako znak błogosławieństwa został przyjęty przez chrześcijan dość szybko i także przyjęła się taka tradycja rozpoczynania wszelkich modlitw właśnie od znaku krzyża i kończenia ich znakiem krzyża. Kiedy wchodzę do świątyni, moczę rękę w wodzie święconej i czynię znak krzyża, ten gest ma mi przypomnieć mój sakrament chrztu, że ja kiedyś tam, może nie ja osobiście, ale moi rodzice zanieśli mnie do świątyni, przedstawiając Bogu, wyrażając wolę udzielenia mi sakramentu chrztu. Ja dziś, wchodząc do świątyni, moczę rękę w wodzie świętej.

0: poświęconej, aby przypomnieć sobie, że ja jestem chrześcijaninem. Kreślę ten znak krzyża, wyznając jednocześnie wiarę, że to właśnie Bóg mnie zbawił, że to Jezus na krzyżu mnie zbawił. Dlatego wydaje mi się, że jest to no, najważniejszy z gestów, które są w liturgii, którymi my jako chrześcijanie się posługujemy.
1: Ale on nie od początku wyglądał, przynajmniej tu, w naszej części chrześcijaństwa, tak jak wygląda teraz, prawda? Chrześcijanie nie od pierwszego wieku żegnali się tak jak my w chwili obecnej, dotykając obszernym gestem tych samych części ciała, których teraz dotykamy.
0: Jeśli chodzi właśnie o ten, to znaczy forma znaku krzyża, to rzeczywiście ulegała takim wielkim zmianą, tak? Początkowo rzeczywiście kreślono mały znak na czole, później ten znak powtarzano na przykład na ustach czy na sercu i dzisiaj przed Ewangelią w ten sposób też błogosławimy siebie samych, jak gdyby przygotowując czy otwierając swój umysł na przyjęcie intelektualne słowa, swoje serce, wyrażamy w ten sposób, że chcemy to słowo przyjąć do swojego serca i swoje usta wyrażamy w ten sposób to, że chcemy to słowo usłyszane głosić innym. Podobnie przy udzielaniu sakramentu chorych namaszcza się ciało chorego na czole i na dłoniach, kreśląc znak krzyża poświęconym olejem. Więc taka forma kreślenia znaku krzyża na różnych częściach ciała już występuje w pierwszych wiekach podczas udzielania sakramentu chrztu. Namaszczano wiele części ciała, bo nie tylko namaszczano, tak jak dziś się namaszcza czoło czy głowę chrzczonego, katechumena, ale namaszczano chociażby oczy, uszy, nos,

wiele części ciała, bo nie tylko namaszczano, tak jak dziś się namaszcza czoło czy głowę chrzczonego, katechumena, ale namaszczano chociażby oczy, uszy, nos,

0: Jezusowi. To jest też wyraz taki, że ja staję się chrześcijaninem nie w jakiejś tam części, tylko moja głowa jest chrześcijańska, a reszta już nie jest chrześcijańska. Ręce mogą kraść, bo nie są chrześcijańskie, albo zabijać. Nie, ja oddaję się Jezusowi całe. Namaszczam swoje dłonie, namaszczam swoje stopy, bo oddaję Mu swoje ciało.
1: A jak to jest z tą różnicą, dość widoczną, dostrzegalną, między wykonywaniem znaku krzyża przez chrześcijan tradycji łacińskiej, rzymskiej, a chrześcijan wschodnich, prawosławnych? Widzimy natychmiast różnicę, wiemy, kto jest prawosławny, kto katolik, bo się inaczej żegna.
0: Tak, tych różnic nie było w pierwszym tysiącleciu i to jest ciekawe, że różnice dopiero pojawiają się w XI wieku w sposobie wykonywania znaku krzyża. Chrześcijanie na zachodzie przez te pierwsze 1000 lat, do XI wieku, wykonywali znak krzyża dokładnie tak, jak wykonują go dziś prawosławni.
1: Czyli powiedzmy może dla naszych słuchaczy, jak to wygląda.
0: Trzema palcami złączonymi kreślą znak krzyża, najpierw dotykając czoła, brzucha, potem prawego ramienia i na końcu lewego ramienia. My dziś żegnamy się, nie zginając palcy tych trzech, tylko całą ręką, pięcioma palcami, dotykając rzeczywiście najpierw czoła, brzucha, a potem lewego ramienia i prawego na końcu, czyli odwrotnie niż prawosławni. Myślę, że tak jak my wykonujemy ten krzyż, to jest trochę łatwiej, tak?
1: Tak, jeśli chodzi o, tutaj pozwolę sobie na małą dygresję, jeśli chodzi o samą mechanikę ruchu, akurat jestem instruktorem szermierki również, rzeczywiście wykonanie ruchu w prawą stronę, po tym zejściu dłonią do brzucha, jest z przyczyn czysto motorycznych trudniejsze, niż tak jak my to wykonujemy obecnie. To fakt. Ale dla prawosławnych jest to dowód pewnego odstępstwa łacinników od tradycji. Jest to szalenie ważne, skoro gesty są ważne, a na samym początku już powiedzieliśmy sobie, że są ważne, że to, co wykonuje ciało, jest istotne. To nie jest tylko wędrowanie i machanie laską na spacerze, czy pogwizdywanie, ale ważne jest, co robię ze swoim ciałem. I prawosławni mówią tutaj, że my się źle żegnamy, że my odeszliśmy od tradycji.
0: Tak. Gest ten ma pewną swoją symbolikę, swoje znaczenie symboliczne. Najpierw dotykając czoła, wyrażamy, że Jezus, będąc prawdziwym Bogiem, mieszkając u Ojca w niebie, stąd czoło, stąpił na ziemię, brzuch. To drugie dotknięcie ciała, dotknięcie brzucha, to jest przyjście Jezusa na świat. Przyjście najpierw do Żydów, a potem do pogan, wyraża ten ruch najpierw od prawej strony do lewej. I tak jest tłumaczone ten gest właśnie, który wykonują prawosławni. Inne tłumaczenie jest oczywiście gestu wykonywanego przez łacinników. Oczywiście ten pionowy ruch ręki pozostaje bez zmian. To jest wyznanie wiary, że Jezus przyszedł z nieba na ziemię, stał się człowiekiem. Wyznanie tajemnicy wcielenia Boga. Ale ruch z lewej strony na prawą oznacza, że nas, grzesznych ludzi, przeniósł do Królestwa Niebieskiego, które symbolizuje prawa strona. Tak jakoś człowiek ma takie skojarzenia, że to, co jest na lewo, to jest złe, negatywne, czarne, ciemne, a to, co jest z prawej strony, to jest właśnie prawe, dobre,
1: praworządne i tak dalej, i tak dalej. Zaskakująca rzecz, jak ten podział stron świata, podział człowieka i podział polityczny ze sobą współgrają. Wróćmy jeszcze do gestów, chociaż to się na pewno wiąże ze sobą. Znak krzyża, stary, jak żeśmy sobie już powiedzieli, znak, ale w modlitwie przyjmuje się także i wykonuje inne znaki, inne gesty. Jak byłem małym chłopcem, to uczono mnie podstawowego położenia rąk, złożenia dłoni. I tak mi się gdzieś zakodowało, że modlenie się to jest składanie dłoni ze sobą.
0: Nie robienie takiego koszyczka.
1: Koszyczka, tak? Tylko dłonie muszą się ze sobą skleić, tak? Złączyć, dosłownie związać.
0: Tak, żeby palce były ukierunkowane w górę.
1: Tak.
0: I to właśnie to też

0: ma znaczenie. Ten gest złożonych rąk, kiedy palce są skierowane ku górze, pokazuje kierunek mojej modlitwy. Tak, że ja się modlę do Boga. Ale ten gest także występuje w liturgii w innych kontekstach, w innych miejscach. Na przykład przy wspomnianym już udzielaniu sakramentu święceń, kandydat do diakonatu czy prezbiteratu wkłada ręce swoje, w ten sposób złożone, w ręce biskupa. W ten sposób wyrażając chęć służby i wykonywania, współdziałania z tym, do którego rąk ja wkładam. Ja swoje ręce wkładam do rąk mojego biskupa, wyrażając w ten sposób posłuszeństwo i wolę współdziałania, bo ręka to jest działanie, współdziałania razem z nim. Czyli jak on mnie posyła do głoszenia Ewangelii w tej parafii, czy w takiej lub innej formie, to ja idę, odczytując to jako wolę Bożą. I ja modląc się, składając ręce, niejako wykonuje ten sam gest w relacji do Boga. To jest moja gotowość do posłuszeństwa. Cokolwiek Ty mi, Boże, na tej modlitwie powiesz, bo modlitwa to nie tylko mówienie, ale przede wszystkim powinno być słuchanie, cokolwiek mi powiesz, to ja chcę to wypełnić. Piękną ilustracją, myślę, tej zasady i tego gestu jest kaplica w Krościenku, w siedzibie Ruchu Światło Życie, kiedy figura Jezusa sługi przedstawia właśnie Jezusa z podniesionymi nad głową rękami złożonymi, które niejako wchodzą w ręce Boga, zobrazowane na witrażu, który znajduje się z tyłu. Piękne przedstawienie wyrażenia posłuszeństwa i woli Chrystusa, posłuszeństwa i oddania się Chrystusowi, woli swojego Ojca. To, co Ojciec pragnie, aby Jezus wypełnił, On chce wypełnić w duchu posłuszeństwa.
1: No i tu mamy kolejną koincydencję z dawną kulturą rycerską średniowieczną, ponieważ dokładnie ten sam gest, czyli złożone dłonie, wkładał rycerz, który w dłonie swojego suwerena, gdy otrzymywał lenno, w dłonie księcia bądź króla, mamy to na bardzo rozlicznej ikonografii średniowiecznej, to dokładnie tak wyglądało. Klęczący rycerz wkłada złożone dłonie w dłonie swojego suwerena podczas nadawania lenna rycerskiego. Dokładnie ten sam element. Jeszcze jeden gest, który w tej chwili, no może w tej chwili właśnie więcej już jest używany, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu używany był w czasie modlitwy świeckich bardzo rzadko, ale jest bardzo stary. Występuje w tych właśnie starych ikonografiach bizantyjskich jeszcze. Gest modlitwy związany z otwarciem rąk i rozłożeniem ich, gest oracji. Wręcz mówi się o pewnej formie ikony prawosławnej, na przykład Matka Boska Orantka, tak? Czyli modląca się z rozłożonymi na zewnątrz dłońmi.
0: To jest swego rodzaju nowum chrześcijaństwa. O ile możemy powiedzieć, że postawa stojąca, klęcząca, czy inne gesty występują u Żydów, czy u muzułmanów, tej postawy nie ma w innych religiach. Przede wszystkim ona nawiązuje do sceny ukrzyżowania Jezusa. Jezus w ten sposób modli się swoją najpiękniejszą modlitwą. Modlitwą wisząc na krzyżu, oddając swoje życie za moje, za nasze zbawienie. Ta postawa też pokazuje naszą bezsilność i bezradność. No, nie ma chyba lepszej formy wyrażenia prośby, jak właśnie rozłożenie rąk, pokazanie, że ja mam ręce puste. Panie Boże, ja przychodzę przed Tobą, przed Twój ołtarz, staję przed Tobą i ja przychodzę z niczym. Jedyne, co mam, to grzech. To moja słabość, moja ułomność. Daj mi łaskę, której pragnę, której potrzebuję. I to jest ta właśnie gotowość, przyjęcie od Boga, co on ześle.
1: Cóż, program nasz powoli ku końcowi zmierza. Myślę, że udało się z niego wynieść sporo informacji o tym, co te gesty oznaczają. Myślę, że ważne jest, abyśmy wykonując je mieli świadomość tego, co robimy i po co to robimy, po co te wszystkie gesty są. Dla mnie oczywiście ciekawym było prześledzenie pochodzenia tych gestów, tak, że właściwie

0: One towarzyszą nam, czyli Kościołowi, od samego początku. Że to też jest jakaś tradycja, jakaś historia, która oczywiście podlegała zmianą, modyfikacją, tak jak mówiliśmy, ale była zawsze z nami, żeby wykonując znak krzyża, no właśnie mieć tą świadomość, skąd on się wziął, co oznacza, jaki ładunek emocjonalny i jakiś teologiczny w nim jest zawarty.
1: Bo jeśli nie rozumiem tego, czym się posługuję, no to jest wyłącznie tak naprawdę teatr, tak? Gdzie odgrywam jakieś role, przyjmuję jakieś postawy, wykonuję jakieś gesty, które oderwane właśnie od tego głębokiego sensu, tej treści, którą noszą, stają się po prostu płytkie. Nie?
0: Aktor kończy się seans, aktor rozbiera się, zdejmuje z siebie makijaż, idzie do domu, jest zupełnie innym człowiekiem, a przed chwilą umierał jako Hamlet z przebitym bokiem na scenie, ale to był tylko teatr.
1: Tak, więc my chrześcijanie, posługując się tymi znakami, tymi gestami, przyjmując te postawy, powinniśmy się też uczyć, tak? Te postawy powinny nas formować. Ja wchodzę na liturgię, wykonuję pewne gesty, pewne postawy, które mnie przemieniają. Ja staję się chociażby troszkę innym człowiekiem, trochę bardziej podobnym do Jezusa.
0: O modlitwie ciała, o gestach modlitewnych opowiadamy.

0: wykonuję pewne gesty, pewne postawy, które mnie przemieniają. Ja staję się chociażby troszkę innym człowiekiem, trochę bardziej podobnym do Jezusa.
1: O modlitwie ciała, o gestach modlitewnych opowiadamy.

0: Eska Rock Warszawa. Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Prawie połowa Polek i Polaków regularnie odczuwa silny stres. Główne przyczyny to rosnące koszty życia, inflacja, przepracowanie oraz nadmiar bodźców cyfrowych. Badania pokazują, że Polska należy też do najbardziej obciążonych stresem społeczeństw. Czy tak być musi? Co możemy zmienić w naszym życiu, żeby stres nam go tak nie demolował? A przecież długotrwały stres nieprawdopodobnie obciąża nasz organizm, krok po kroku niszcząc po prostu nasze zdrowie. Tymczasem odstresowanie się jest w zasięgu ręki każdej i każdego z nas. I o tym dziś w Drogowskazach. W studiu ze mną i z wami jest Joanna Zaręba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania przy radiowym stole, mianowicie Jak się odstresować, wydawnictwa RM. Witam Ciebie, Joanno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Cześć, cześć.
1: Praca, rodzina, zdrowie. Te obszary dostarczają nam chyba najwięcej powodów do stresu, tak wyczytałem, ale może, wiesz, jakby obecna rzeczywistość przynosi ich znacznie więcej. Co może nas dodatkowo dziś konkretnie stresować, a z czego nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę? Czy może to być na przykład przytłaczający nadmiar informacji, często właśnie negatywnych, które nas bombardują z każdej strony? Tego wszystkiego po prostu jest dla naszego mózgu za dużo, prawda?
2: Za każdym razem, jak wstaję rano i popełniam ten błąd, że sprawdzam wiadomości, czy to na Onecie, czy na WP, pierwsza strona: kogoś zamordowali, albo kogoś zgwałcili, albo ktoś miał wypadek. Jeżeli cała pierwsza strona jest skupiona tylko i wyłącznie na tym, na zmianę z reklamami oczywiście, więc jest morderstwo, płatki śniadaniowe, gwałt, kup nowy samochód, wypadek i tak dalej, to nasz mózg to rejestruje jako środowisko, w którym jesteśmy zagrożeni. Mózg nie przewiduje czegoś takiego, że jest zagrożenie, o którym wiemy, a które nie jest blisko nas. Nasza ewolucja tak nas zbudowała, że szukamy tych zagrożeń, żeby móc ich uniknąć. Więc jeżeli widzimy wiadomości, że tutaj znowu kogoś zamordowali, to dla mózgu to nie jest informacja taka jak dla naszej świadomości, że okej, nie wiem, w Radomiu, a ja jestem w Gdańsku, więc nic mi nie grozi. Nasz mózg mówi, o, tutaj gdzieś na pewno mordują, jestem zagrożony. Mhm. Jeżeli widzimy cały czas takie wiadomości i nie widzimy dobrych, dobre się nie klikają, to za każdym razem czujemy się tylko gorzej, gorzej, gorzej i bardziej zagrożeni. Mhm. A niestety ludzie klikają takie wiadomości, bo takie wyszukujemy. Mózg jest tak zaprogramowany, żeby szukać problemów. W związku z tym wyszukują jeszcze więcej złych wiadomości i dzięki temu czują się jeszcze bardziej zestresowani. Mhm.
1: A jak się czuje osoba zestresowana? Jak to wpływa na funkcjonowanie jej ciała i umysłu?
2: Och, to bardzo jest indywidualne. Przede wszystkim są osoby, które mają wyższą wrażliwość.
1: Tak.
2: Czy to na hałas, czy to na stres, czy to na właśnie taką ilość negatywnych informacji, czy to na bodźce. U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej. Niektórym się mogą posypać relacje, bo będą skupieni bardziej na tym, jak utrzymywać siebie ponad tą przysłowiową wodą, żeby nie zatonąć w tym stresie i przestaną pracować na przykład nad relacją. Może być tak, że w pracy ktoś będzie popełniał błędy, że nie będzie skupiony. Ja u siebie poznaję na przykład, że w okresach silnego stresu przestawiam się całkowicie z książki czytanej na audiobooka, bo skupienie po prostu szwankuje. W związku z tym każdy ma troszeczkę to inaczej, ale u większości po pewnym czasie takiego długotrwałego stresu, który nie ustaje, wchodzą też problemy zdrowotne. Bóle głowy, bóle mięśni, problemy z odpornością, problemy z układem trawiennym. Bo jednak kiedy nasze ciało jest przekonane, że jesteśmy w zagrożeniu, bo te hormony, które tam się wtedy wydzielają, one się skupiają na walce, na ucieczce, czyli tak jakby dofinansowują mięśnie kosztem tych układów, które pracują w czasie spokoju, czyli na przykład układu pokarmowego.
1: Mhm. A w jaki sposób taki permanentny stres wpływa na nasze relacje z otoczeniem?

0: Przed chwilą o tym powiedziałaś zresztą, ale chciałbym ten temat nieco rozszerzyć. W pracy, w domu, tak jak się wówczas zachowujemy wobec otoczenia?
1: No, niektórzy potrafią się zrobić naprawdę kąśliwi i wredni. I to nie jest ich wina. Oni po prostu zostali przeładowani tak bardzo tym stresem, że już zupełnie nie wiedzą, co z tym robić. I czasami rzeczy, które nie wywołałyby reakcji stresowej zwykle, ani złości, są taką ostatnią słomką, którą się temu wielbłądowi przysłowiowemu położyło na grzbiecie i która go złamała, i wybuchają. Zwłaszcza osoby, które są tak zwanymi ticket collectors, czyli osoby, które nie mówią od razu, że coś im nie pasuje, tylko nagromadzą ten stres, tę złość, i wybuch otrzyma w gratisie od nich ta osoba, która po prostu dołoży tą ostatnią słomeczkę, ta ostatnia kropka,

Ja tylko nagromadzą ten stres, tę złość i wybuch otrzyma w gratisie od nich ta osoba, która po prostu dołoży tą ostatnią słomeczkę, ta ostatnia kropka.

0: 40 poprzednich osób, które ten stres powodowały.
1: Strona 224 twojej nowej książki, jej tytuł to Jak się odstresować. Stres nie zawsze jest wrogiem, zatem kiedy jest naszym sprzymierzeńcem? Czy w ogóle można tak go nazwać?
0: No, stres jest ewolucyjnie naszym sprzymierzeńcem. Musimy uciekać przed, powiedzmy, wilkiem, tygrysem, niedźwiedziem jaskiniowym, to znaczy nasi przodkowie musieli. W ich wypadku reakcja stresowa miała zadanie pobudzić mięśnie, dostarczyć im krwi, spowodować, że będziemy biegli szybciej, że będziemy szybciej reagowali, że nie będziemy się zastanawiali, czy tam coś szeleści w krzakach, to jest tygrys, czy nie, tylko od razu zaczniemy uciekać. I to był nasz przyjaciel. Stres może też motywować. Może być tak, że mamy egzamin i uczymy się do tego egzaminu, ponieważ obawiamy się, że go nie znamy. Wielu studentów całkiem skutecznie się motywuje stresem przed egzaminem i dzięki temu się uczy. Stres zaczyna być problemem, kiedy jest albo tak długotrwały, że nie jesteśmy go w stanie uniknąć, albo kiedy nie potrafimy sobie z nim w ogóle radzić i jest tak silny, że utrudnia nam funkcjonowanie.
1: A od czego zaczynamy pracę związaną właśnie z takim odstresowaniem się, żeby dobrze, wiesz, rozłożyć siły, żeby też nie wypalić się na samym starcie tej zmiany, tej przemiany, tak? Jakie zmiany wprowadzamy w pierwszej kolejności?
0: Najpierw zaczynamy nie od zmian, tylko od obserwacji tak naprawdę,
1: źródło.
0: Żeby zobaczyć, co jest źródłem naszego stresu. Bo nam się może wydawać, że stresuje nas rodzina, bo się z nami kłócą. Ale jak zagłębimy się w temat, może się okazać, że my się kłócimy z rodziną, ponieważ mamy w pracy jakąś trudną sytuację, która jest długotrwała i która nas zjada. Musimy zobaczyć, czy nie mamy toksycznych osób dookoła siebie. Czy ktoś nam po prostu w ten sposób nie szkodzi, że nie bombarduje nas negatywnymi informacjami, albo nie jest dla nas non-stop niemiły, albo nie jesteśmy tym jednym członkiem rodziny, na którym wszystko leży i my myślimy, że ktoś się stresuje w pracy, a potem się okazuje, że po prostu jest człowiek przemęczony w domu, bo sam wszystko musi robić i nikt z nim nie rozmawia, nikt mu nie pomaga. Więc trzeba ustalić, co jest tym pierwszym, oryginalnym źródłem stresu i też przyjrzeć się swojemu ciału, jak ono reaguje na ten stres. Czy to, co się u nas dzieje, to jest niepokój, czy to jest bezsenność, czy to jest złość, czy to są bóle głowy, czy to są jakieś bóle właśnie spięte mięśnie, niemożność zrelaksowania się, niemożność rozluźnienia tych mięśni.
1: Bezsenność na przykład.
0: Trzeba sprawdzić, jak ten stres wpływa na naszą relację z na przykład mediami społecznościowymi. Jeżeli człowiek jest zestresowany, to już pomijając ten drugi kierunek, że media społecznościowe powodują stres, ale zestresowany człowiek, jak dostanie do ręki telefon z rolkami na Facebooku albo Instagramem, będzie siedział i będzie tylko to scrollował, bo to jest dokładnie to, na czym on się może skupić. Krótkie, szybkie treści, które w dodatku jeszcze bardziej mu podbiją ten stres, ale on wtedy nie usiądzie, nie poczyta sobie, nie wiem, Prusta, bo nie da rady, bo to wymaga skupienia, a skupienie wymaga jasnego umysłu i relaksu, więc musiałby się najpierw trochę odstresować.
1: 114 strona twojej książki, Jak się odstresować. Co miałaś na myśli, pisząc podrozdział pod tytułem Zrób sobie przerwę od zbawiania świata?
0: Ludzie mają tendencję do uważania, że jak oni czegoś nie naprawią, a konkretnie jak oni wszystkiego nie naprawią, to świat będzie nienaprawiony. Często w pracy widzę na przykład mikromanagerów, którzy są pewni, że jeżeli oni wszystkiego nie zrobią i nie dopilnują, żeby wszyscy robili tak, jak oni chcą, żeby to robili, jak oni wszystkich nie skontrolują, nie każą wszystkim raportować co 5 minut, to wszystko się zawali. I mamy tak samo w rodzinie. Jeżeli ja nie zrobię śniadania, nie posprzątam, nie uspokoję dzieci, nie znajdę mężowi kluczy, panowie mają z kolei, jeżeli ja nie przyniosę większej pensji,

0: chyba robi więcej, w związku z tym oni sobie odpuszczają, my bierzemy jeszcze więcej. I w rezultacie kończymy w sytuacji, w której faktycznie w momencie, w którym my przestaniemy, to przynajmniej na jakiś czas coś się zawali. I to jest dla nas straszne, więc musielibyśmy ten świat zbawić, uratować, poprawić, skontrolować zachowanie każdej osoby dookoła, żeby oni nie robili błędów, żeby dzieci rozumiały, jak ważna jest przyszłość na studiach, żeby partner albo partnerka znaleźli lepszą pracę, żebyśmy nie mieli więcej pieniędzy właśnie na zainteresowania dzieci. I tak popychamy wszystko tak po trochu i męczymy się, męczymy. A świat, tak prawdę mówiąc, się nie zawala tak łatwo, a nawet jak się czasem trochę zawali, to się nie zawala na amen.
1: Muszę to, muszę tamto, a może przyczyną naszego nadmiernego zestresowania jest właśnie taka, wiesz, samodyscyplina, taka ponad siły, to mam na myśli. Sami zbyt wiele od siebie wymagamy, nie dowozimy, no i potem się tym stresujemy, że nie dowieźliśmy, tak? Także piszesz o tym w swojej książce, czyli muszę, a stres. Jak to połączyć?
0: Im bardziej mamy poczucie, że musimy, tym bardziej mamy poczucie, że nie mamy wyjścia. Sytuacje, w których nie mamy wyjścia, to są sytuacje zagrożenia jednak.
1: Podbramkowe takie,
0: tak,
1: trudne.
0: Włącza się nam wtedy jedyna reakcja, jak organizm zna na sytuację bez wyjścia, czyli pełna mobilizacja. Czyli pełna reakcja stresowa, która w takiej sytuacji będzie długotrwała. Bo jeżeli uważamy, że ciągle coś musimy i ciągle po prostu ten cały świat leży na naszych barkach, no to nie będziemy się mogli od tego uwolnić.
1: Nie da się też skutecznie odstresować, kiedy nie będziemy się porządnie wysypiali. Temu zagadnieniu także poświęcasz sporo uwagi w swojej nowej książce. Co to znaczy w ogóle porządnie się wyspać? Jak to osiągnąć?
0: To jest cały wielki
1: Mówisz
0: zagadnienie.
1: Mówisz to do faceta, który wstaje bardzo często o godzinie 4:30 w nocy, bo dla mnie to nie jest jeszcze poranek.
0: Czy masz koty?
1: Nie mam kotów. Mam pracę, która tego wymaga.
0: No tak, praca wyjaśnia. Praca i koty usprawiedliwiają takie. Przez jakiś czas sama tak wstawałam do pracy w szkole. Jeśli chodzi o porządne wyspanie się, trzeba upewnić się, że tego snu jest odpowiednia ilość. To jest troszeczkę indywidualne, nie tak, że każdy musi mieć równe bite 8 godzin, ale jak są ludzie, którzy twierdzą, że ja tutaj jestem zwycięzcą, wstaję codziennie o 5, a kładę się o 2, a przez ten cały czas słucham podcastów i samodoskonale, to nie, on się nie samodoskonali, on po prostu zajeżdża swój organizm. Sen jest po to, żeby mózg mógł sobie z jednej strony odpocząć i usegregować wiedzę, ale też w czasie snu, na przykład w czasie fazy REM, mózg sobie tworzy całe sieci skojarzeń. Jeżeli się uczymy do egzaminu na przykład do późnej nocy i nie pójdziemy spać, to nie będziemy mieli tak efektownej nauki, jakbyśmy się wyspali, bo mózg potrzebuje snu, żeby te rzeczy pamięć krótkotrwałe i poprzenosić na właściwe miejsce. Więc trzeba odpowiednią ilość snu. Warto mieć odpowiednio zaciemnione pomieszczenie, bo światło w sypialni spłyca sen i powoduje wybudzenia.

0: ale jeszcze spięty albo zirytowany, bo zazwyczaj bombardują nas takim kontentem, który przyciąga właśnie tę uwagę negatywnymi rzeczami. No i też warto się upewnić, że mamy wygodne łóżko, wygodny materac. Teraz zmieniłam łóżko z wąskiej 90 na 120, żeby kotki się zmieściły. I to jest mega duża różnica. To jak śpimy, jaką możemy przyjąć pozycję, jak możemy się wygodnie ułożyć, żeby ten materac był dobry dla kręgosłupa, żeby to nie była jakaś kanapa stara czy tapczan z tych, co człowiek kładzie się rano, jest jak królewna na ziarnku grochu, obolały cały. Więc to jest cała duża nauka, jak należy spać.
1: Czyli higiena snu.
0: Tak.
1: Po prostu. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie grupy NN, Polki i Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych społeczeństw na świecie. Według znawców tej tematyki wynika to przede wszystkim z braku poczucia, ciekawe, z braku poczucia kontroli nad rzeczywistością, z życia w ciągłym biegu i też przepracowania. Jak sobie skutecznie pomóc? Okazuje się, że można znacznie zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, co zauważalnie wpłynie na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne. To ważne, bo stres w nadmiarze bywa śmiertelny. Tak, śmiertelny. Więc sprawa jest naprawdę poważna. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów na moje pytania odpowiada Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, czyli Jak się odstresować. Michał Pokrękowski do rozmowy z Asią wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. W Polsce długotrwały stres jest absolutnie powszechnym problemem. Ponad połowa Polek i Polaków odczuwa silne napięcie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, a badania wskazują na to, że nasz kraj jest jednym z liderów w Unii Europejskiej pod względem stresu związanego z pracą. Problemy finansowe, niepewność jutra oraz troska o zdrowie własne i bliskich. No, lista przyczyn naszego powszechnego stresu jest bardzo, bardzo długa. Czy jako społeczeństwo zdajemy sobie sprawę z powagi tej sytuacji, z jej konsekwencji. Czy potrafimy z naszym stresem skutecznie zmagać się, pozbyć się go, albo chociaż zredukować do takiego bezpiecznego, satysfakcjonującego poziomu. Poziomu, który nie będzie na raty niszczył naszego zdrowia. O tym dziś w Drogowskazach w roli ekspertki Joanna Zaręba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki Jak się odstresować, to i tytuł, i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu. Witam Ciebie, Asiu, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Często bywa też tak, że stresujemy się tym, że jesteśmy zestresowani. Tworzymy takie błędne koło, prawda? Także piszesz o tym w swojej nowej książce. Nie potrafimy się zmusić do zrelaksowania się. Dlaczego to jest takie trudne dla tak wielu z nas?
2: Przede wszystkim nie zawsze jest możliwe, żeby się zrelaksować. Ja w pewnym momencie odkryłam, że jest taki paradoks. Powiedzmy, coś się dzieje u mnie w pracy, co jest mega stresujące. I to coś nie pozwala mi zasnąć. Powiedzmy, nie, muszę zwolnić pracownika za każdym razem, kiedy to muszę robić, a w firmach czasami takie rzeczy się dzieją. Ja mam bezsenną noc. Przez pewien czas zakładałam, że ja się muszę zrelaksować, że teraz muszę usiąść, pomedytować, poćwiczyć, rozciągnąć się, napić się herbaty, zrobić co mogę i ja się mam uspokoić, albo nie wiem, co się stanie. Ale teraz dochodzę do wniosku, okej. Zwalniam pracownika, to jest bardzo stresująca sytuacja. To jest dla niego przede wszystkim, ale dla mnie, jako dla jego przełożonego, który spędził z nim ileś lat, to jest też mega stresujące. Dlaczego ja oczekuję od siebie, że ja mam się teraz zmusić do tego relaksu? W pewnym momencie zaczęłam akceptować, że pewne sytuacje w życiu będą wywoływały reakcje, będą wywoływały emocje i to nie znaczy, że ja jestem jakimś, nie wiem, lamusem, który się nie umie zmusić i zdyscyplinować do relaksu, tylko po prostu mam prawo do przeżywania tych emocji. To też paradoksalnie spowodowało, że ja się czuję z tym lepiej. To, że się stresuję, no to dalej muszę funkcjonować, dalej muszę pracować, dalej muszę rozmawiać z ludźmi, koty dalej chcą śniadanie, więc świat się nie zmienia, ale ja już nie mam tej takiej presji, że nie tylko się stresuję, ale że jeszcze się źle czuję, że się stresuję. Możemy ograniczać skutki stresu, możemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, możemy sobie zmieniać podejście do życia, dokonywać różnych ocen i ponownych ocen tego, co jest dla nas ważne, ale w pewnych sytuacjach po prostu musimy zaakceptować, że no nie odstresujemy się. Mhm. Są sytuacje kryzysowe, które będą musiały po prostu być przetrwane i
1: przepracowane. Tak. Praktyka uważności, a odstresowanie się, jak to wygląda w praktyce? Chociaż kilka słów poproszę.
2: Powiem tak, każdy, kto poszedł zestresowany czymś zewnętrznym do dentysty i usiadł na fotelu albo u tatuażysty, to też świetnie działa, szybko odkrywa, że w czasie wizyty u dentysty albo w czasie wykonywania tatuażu temat, z którym on się stresował wcześniej, znika. Ponieważ my mamy na czym się skupić. Jesteśmy tu i teraz, rzadko kiedy jesteśmy tak bardzo tu i teraz, jak u dentysty. Więc jeżeli jesteśmy w stanie skupić się na tym, co jest w tej chwili, co nas otacza w danym momencie, nie myśleć o tym, co będzie jutro, co było 5 tygodni temu, nie przemyśliwać, co głupiego powiedzieliśmy, nie wiem, cioci Halinie na imieninach w zeszłym roku i teraz to pamiętamy, nie zastanawiać się, co będzie, jeżeli stracę pracę, bo na przykład ludzie mają taką tendencję, że stracę pracę, to nie będę mógł znaleźć nowej, skończą mi się pieniądze, wyrzucą mnie z domu, nie będę mógł płacić czynszu, skończę pod mostem, rodzina mnie wyklnie, generalnie umrę jako bezdomny. I nasz mózg potrafi nas przeprowadzić od pomyślenia o utracie pracy do tego końca pod mostem smutnego przy akompaniamencie gry na skrzypcach w tle w 15 minut. Maksymalnie nam to podniesie ciśnienie. I w takich sytuacjach jest to ćwiczenie uważnościowe takie zakotwiczające się, czyli trzeba zobaczyć, co widzimy dookoła siebie, co słyszymy, jakie zapachy mamy w otoczeniu, jakie mamy odczucia z naszego ciała. Czasami nawet smak na języku czegoś, nie wiem, piliśmy wcześniej kawę, albo zjedliśmy cukierka, albo popiliśmy herbatę. Chodzi o to, żeby po prostu ciało skupiło się na tym, co jest w tej chwili i mózg będzie musiał trochę wtedy zwolnić i nie będzie mógł biec w tych swoich katastroficznych kierunkach, a mózg to uwielbia, no bo po to to jest. Umówmy się, mózg mamy po to, żeby znajdywał problemy i dawał nam rozwiązania. A jak nie ma żadnego problemu, to on musi ocenić, jaki problem może się pojawić.
1: No, potencjalny więc, problem, tak.
2: Więc on będzie je znajdywał niezależnie od tego, o czym my chcemy, czy nie. Musimy po prostu umieć go jakoś wyrwać z takiej pętli katastroficznej, po prostu skupiając się na tym, co się w tej chwili dzieje z nami.
1: W odstresowaniu się pomaga też znalezienie jakiejś pasji, tak? Też o tym piszesz, Asiu, w swojej książce. Jakie w tym wypadku jest tu połączenie? Jaka jest zależność? Zbieranie znaczków, nie wiem, kamieni, owadów preparowanych, a poziom stresu. Ja na przykład zbieram muszle morskie, tak? Klasyfikuję je, oznaczam. Od 35 lat jestem konchistą, bo tak fachowo się mówi o takich ludziach jak ja. Takie mam hobby i nic mnie tak nie odstresowywuje właśnie jak grzebanie się w swoim zbiorze.
2: Zbieram minerały, więc potwierdzam, tak, grzebanie w zbiorze jest bardzo stresujące. Plus to też daje, oprócz samego faktu, że angażuje uwagę, że się zbiera, że się poszukuje informacji, że wymaga często też aktywności fizycznej, w związku z tym ruszamy się, musimy gdzieś wyjść. Muszle na progu u nas nie leżą, więc trzeba ich poszukać.
1: Tak jest.
2: Trzeba się w coś zaangażować. Trzeba dać mózgowi jakąś pożywkę w postaci tego hobby, wtedy on się nie skupia na różnych rzeczach, na których mógłby się skupiać, a na których nie chcemy, żeby się skupiał. Ale też daje nam troszeczkę takie poczucie bycia kimś, mienia sensu, zwłaszcza osoby, które są bardzo zorientowane na pracę, są pracoholikami i perfekcjonistami często, one mają potworny problem z tym, że jeżeli tracą pracę, to przestają być sobą. Jakbyś stwierdził, że rzucam
1: wali,
2: radio.
1: Życie się wali tak naprawdę.
2: Tak, to zawsze możesz powiedzieć, rzuciłem radio, a teraz jestem konchistą. Ja mogę powiedzieć, że jestem pisarzem, jeśli z jakiegoś powodu będę musiała opuścić korporację. Więc to nam daje poczucie, że jesteśmy kimś poza tym, czym jesteśmy w pracy albo w życiu codziennym.
1: Strona 81 twojej książki. Wygadaj się. Wygadanie się, a walka z nadmiernym stresem. Czyli co?

0: się trajkotanie z przyjaciółmi działa terapeutycznie w tym wypadku? Czy
1: często
0: to spłycam
1: trajkotanie
0: trochę?
1: Z przyjaciółmi może działać terapeutycznie. Mam sporo sytuacji w życiu, gdzie w wyniku stresu w pracy mam taką sytuację, że nagle nie jestem w stanie nikomu powiedzieć o tym, co mnie stresuje. Powiedzmy, nadchodzi czas, kiedy będę musiała kogoś zwolnić. Nie mogę tego powiedzieć pracownikom z wiadomych powodów. HR moich płaczów nie wysłucha, bo nie od tego trzymamy HR-y. Moi rodzice nie zrozumieją, o co mi chodzi, bo są w zupełnie innym momencie swojego życia. Ale jeśli pójdę do mojej koleżanki, która jest w innej firmie i która miała podobne sytuacje, i powiem mi, kurczę, znowu muszę. I ona powie, tak, rozumiem, też tak miałam, opowiedz mi o tym. I ja w tym momencie czuję, że

która miała podobne sytuacje i powie mi, kurczę, znowu muszę. I ona powie, tak, rozumiem, też tak miałam, opowiedz mi o tym. I ja w tym momencie czuję, że

i będą takimi ofiarami. Ja miałam dwie babcie, które się uwielbiały angażować w takie aktywności. Tak wyglądało, że się dały naprzeciwko siebie. Jedna mówiła, a ja to mam wyrostek robaczkowy, a druga mówiła, a ja to mam kamienie żółciowe. I tak się przez, nie wiem, pół

0: jeszcze raz o tym i jeszcze raz, i one będą przeżywały to na nowo. Mam znajomą, która ma problem, który jak mniej więcej raz na 3 miesiące nie rozmawiam. I ona co 3 miesiące powiada o tym samym problemie. I mam wrażenie, że to jej nie pomaga, tylko jej to pogarsza, bo sobie odkurza ten problem, ładnie stawia na półeczce, może o nim znowu pogadać, pokazać komuś. Więc to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy i czego oczekujemy od takiego wygadania się.
1: Jasne.
0: Ale wsparcie przyjaciół i znajomych pomaga.
1: W ramach odstresowania proponujesz też swoim czytelnikom prowadzenie dziennika. Co moglibyśmy w takim dzienniczku zapisywać? I po co tak naprawdę?
0: Przede wszystkim są dowody, badania, że prowadzenie dziennika pozwala nam lepiej opanować emocje, poznać emocje, wyrazić emocje i zmniejszyć poziom stresu. Pomaga też na problemy ze snem, które są wywołane niepokojem, który wynika z tego stresu. Za każdym razem, kiedy zapisujemy, co się stało, co odczuwaliśmy, my zmuszamy samych siebie do tego, żeby to nazwać, żeby to opisać, żeby to uporządkować sobie jakoś. I w tym momencie też zajmujemy się czymś konstruktywnym, czymś kreatywnym, zamiast siedzieć i po prostu przemyśliwać, jak nam jest źle z tym problemem. Dzienniki są o tyle pomocne, że nawet jak nie mamy komu się wygadać, to możemy się wygadać temu papierowi. Papier, mówią, o wszystko przyjmie, czasami to jest wada papieru, ale w tym wypadku to naprawdę pomaga.
1: Skutki nadmiernego stresu łagodzą też zwierzęta domowe. Wiem, że, zresztą przyznałaś się też tutaj w pierwszej części drogowskazów, że ty postawiłaś na koty konkretnie, tak? W jaki sposób one ciebie odstresowują? Pod warunkiem oczywiście, że w nocy nie skaczą tobie po głowie, nie grają na perkusji, co jak wiadomo, koty domowe
0: grać
1: potrafią.
0: Nie grają, ale skaczą po głowie, dają koncerty.
1: Tak.
0: Więc o 4 rano koty nie są odstresowujące, ale również z badań wynika, że zabawa ze zwierzęciem, głaskanie, przytulanie, jego obecność powoduje, że ten poziom hormonów stresu w organizmie u człowieka się obniża. Mhm. Zwierzę też powoduje, że mamy jakieś takie poczucie sensu i odpowiedzialności, że zajmujemy się czymś, co wyraża swoją wdzięczność, co nas bezwarunkowo akceptuje. Możemy widzieć, jak to zwierzę dzięki nam ma lepsze życie, jakie są nasze efekty naszych działań pozytywne, jak ona nas lubi, jak te koty mruczą, jak one są przytulaśne, jak nie można iść nigdzie

0: kolosalne znaczenie w walce ze stresem. W jaki sposób właściwy oddech sprzyja obniżeniu właśnie poziomu stresu? Bo my mamy problem z oddychaniem, z taką prozaiczną, codzienną, dotyczącą każdego z nas czynnością, prawda? Że nie potrafimy oddychać. Jest coś na rzeczy.
1: Czy oddychamy na poziomie podstawowym?
0: Dokładnie, fizjologicznym, żeby się nie udusić, tak.
1: Natomiast to, co jest naszym problemem z oddychaniem, to jest, że najczęściej oddychamy tylko górą płuc. Nasz organizm, żeby się prawidłowo dotlenić, potrzebuje tego powietrza jak najwięcej, więc jedną z technik takich uspokajających jest napełnianie pełnych płuc włącznie z brzuchem. Brzuch musi zrobić wypukły, musimy wziąć porządny wdech, przytrzymać go, wypuścić go powoli i wtedy organizm widzi, ok, oddychamy powoli, znaczy nic nas nie goni. I trochę się będzie relaksował, nawet dzięki samemu takiemu mechanizmowi czysto technicznemu. Natomiast my bardzo często oddychamy płytko, oddychamy szybko. Kobiety często zapną, nie wiem, pasek, niektóre nawet gorset, żeby się dopiąć bardziej, żeby mieć tą talię, więc to nie dopuszcza oddychania z brzucha, z przepony, to dopuszcza tylko oddychanie szczytami płuc. Im szybciej oddychamy w stresie, tym mamy tego tlenu mniej. Organizm z jednej strony uspokaja się poprzez nabranie tego tlenu, ale z drugiej strony też jest to dla niego wskaźnik. Jeżeli oddychamy szybko, to znaczy coś się dzieje nie tak. Więc jeżeli zdołamy uspokoić oddech, brać regularny oddech, wykonywać te ćwiczenia oddechowe z odpowiednią regularnością, to nasz organizm nam za to podziękuje, bo przejdzie z tego stanu, gdzie non-stop ma hormony stresu, w stan, w którym będzie bardziej zrelaksowany i nie będzie traktować wszystkiego jako zagrożenie.
0: W walce z tym pomoże też leżenie plackiem, o czym też piszesz na dokładnie 102 stronie swojej nowej książki, ale ta praktyka nie jest jednak dla wszystkich, prawda? No ja się średnio bym chyba odnalazł w takiej praktyce, chociaż na przykład nie mam ADHD.
1: Teraz leżenie plackiem nie dla mnie. Teraz pytanie, czy byś się nie odnalazł, bo nie próbowałeś, albo się nauczyłeś, że trzeba biegać?
0: Zdemaskowałeś mnie, chyba nie próbowałem.
1: Bo to nie jest to coś, co się wykonuje z miejsca, jest jak z czytaniem książek. Nie od razu człowiek to lubi, najpierw musi się przemęczyć, a potem odkryć, że leżenie plackiem ma swoje dobre strony. Mhm. A my nie lubimy leżeć plackiem, bo lubimy ciągle być zajęci. Jak jesteśmy ciągle zajęci, znaczy jesteśmy coś warci, zasługujemy na coś, udowodniliśmy, że jesteśmy pracowici, że jesteśmy dobrymi pracownikami, dobrymi gospodyniami, dobrymi żonami, mężami, dobrymi dziećmi. Mam koleżanki, które jak ich dzieci usiądą na 5 minut, to jest od razu, a pracę domową zrobiłeś? Zrobiłam. A z geografii też? Też. A posprzątałeś pokój? Tak. To jeszcze byś okno umył. Nie ma, że człowiek usiądzie. Po prostu nauczymy się, że biegać trzeba i jeżeli się kładziemy, to w tym momencie tam nasz organizm mówi, nie, tu jest coś nie tak, ja tak nigdy nie robię, to jest coś na pewno nie tak, muszę biegać, muszę coś zrobić. No i potem kończymy jako osoby, które mają idealny porządek w domu, bo każde ziarenko kurzu zostało wyeksmitowane, ale nie mamy idealnego porządku w naszym umyśle, nie mamy tego spokoju, nie możemy się zrelaksować. Mhm. Nie odpoczywamy, przemęczamy się, no bo jednak te, jak chcemy zmęczyć te nerwy i to będzie nasza główna strategia non-stop, czyli biegam, żeby się zmęczyć, to nie uspokoimy się tak naprawdę. Będziemy po prostu biegali, szukali nowych rzeczy, które trzeba poprawić, zmienić, posprzątać. Trafimy przy okazji na przeszkody, na dodatkowe stresy, a tymczasem warto się położyć, popatrzeć na chmury. Najlepiej się leży plackiem w przyrodzie. Może być na plaży, może być w lesie, może być gdzieś nad wodą, nad jakimś jeziorkiem albo strumykiem. Płynąca woda świetnie działa podobno. Tylko trzeba sobie pozwolić na to, żeby przez co najmniej 5 minut poleżeć plackiem, a niektórzy nie wytrzymują i nawet 30 sekund.
0: Polacy należą do najbardziej zestresowanych i przemęczonych narodów w Europie. Z badań wynika, że blisko 59% pracowników w Polsce czuje fizyczne i psychiczne zmęczenie, a ponad połowa społeczeństwa doświadcza silnego stresu co najmniej raz w tygodniu, co wiąże się z nadmiarem m.in. obowiązków, presją oraz cyfrowym też przebodźcowaniem, to znak czasów. Czy we własnym zakresie możemy zrobić cokolwiek, żeby ten poziom stresu w naszym życiu zmniejszyć, dzięki czemu poczujemy się po prostu lepiej? Okazuje się, że tak, możemy. W studiu ze mną dziś ekspertka, która podpowiada, jak to zrobić. Z moimi pytaniami mierzy się Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająco

0: SK-ROK. Drogowskazy.
1: I zgodnie z naszą starą zasadą, jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nie możesz spać albo budzisz się w środku nocy i rozmyślasz o wszystkich swoich problemach. Wstajesz rano już zmęczony i pełen obaw. Zmagasz się z napięciowym bólem głowy. Tracisz apetyt albo przeciwnie, coraz częściej sięgasz po słodycze i przekąski. A twój żołądek protestuje przeciwko tempu, jakie sobie narzucasz, a może ostatnio łatwo się irytujesz. Masz wrażenie, że otaczający cię ludzie stale wystawiają twoją cierpliwość na próbę? Jeśli te objawy brzmią aż nazbyt znajomo, to prawdopodobnie żyjesz w przewlekłym stresie. To fragment opisu książki, która wywołała temat tej edycji drogowskazów. Już wiecie, o czym dzisiaj rozmawiamy. Na moje pytanie odpowiada Joanna Zaręba, autorka książek, w tym tej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu pod tytułem Jak się odstresować. Witam ciebie, Jasiu, po raz trzeci i ostatni.
2: Cześć, cześć.
1: Czy można zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, pomagając też innym? O co chodzi? Też piszesz o tym w swojej książce. Ciekawy wątek.
2: Pomaganie innym ma kilka aspektów. Jeden to jest faktycznie, jesteśmy altruistami, więc czujemy się lepiej z po prostu zrobieniem dobrych uczynków. To powoduje, że czujemy się lepszymi ludźmi. Daje naszemu życiu sens, którego nam bardzo często brakuje. Wiele osób wbrew pozorom stresuje się tym, że nie mogą przyszpilić w życiu tej jednej rzeczy, która jest dla nich naprawdę ważna. Więc pomaganie innym powoduje, że mamy cel, mamy jakąś wyższą wartość, a nie tylko, nie wiem, przychody w pracy, szybkie odpowiadanie na maile i ładnie posprzątaną podłogę. Dodatkowo to też daje poczucie sprawczości. Organizm potrzebuje takiego bezpieczeństwa, które wynika z tego, że nasze działania przekładają się na konkretne wyniki, konkretne akcje i reakcje ze strony otoczenia. Jeżeli widzimy, że cokolwiek robimy, nie przynosi żadnych efektów, to popadamy w bezradność, czujemy się zagrożeni. Jeżeli widzimy, że zmieniliśmy czyjeś życie, że zrobiliśmy coś skutecznego, co zadziałało, co komuś pomogło, to czujemy się bardziej sprawczy, a to nam powoduje, że czujemy się silniejsi, bezpieczniejsi. To jest kontrola nad naszym otoczeniem, które paradoksalnie rzadko kiedy mamy. Nie mamy kontroli nad tym, jak się w szkole ułożą sprawy, bo mogą nas nie lubić nauczyciele, może mieć złych kolegów. Nie mamy kontroli w pracy, jakiego będzie mieli szefa. Nie mamy kontroli nad tym, z kim pracujemy, kto tam będzie w tym naszym zespole. Nie mamy kontroli, kogo spotkamy na ulicy, czy kierowca nas przepuści, czy nam zajedzie drogę, czy wyjdziemy na pasy i śmignie nam ktoś przed oczami nagle, bo się nie zatrzymał. Nad taką masą rzeczy nie mamy kontroli, że dla nas cokolwiek, co za jednym zamachem odhacza poczucie kontroli, sprawczości, bycia dobrym człowiekiem i wyższego celu, to jest jak manna z nieba.
1: Właśnie, bardzo często przyczyną naszego zestresowania,

0: naszego stresu. Są zjawiska, są sytuacje, na które absolutnie nie mamy żadnego wpływu, a mimo to się nimi stresujemy, prawda? Jakie to mogą być rzeczy i w jaki sposób możemy też przestać się nimi zadręczać? No trochę o tym powiedziałaś przed chwilą.
1: No przykładowo, moja sąsiadka jest bardzo wrażliwa na dźwięki, ale w przeciwieństwie do mnie, bo ja się też nie lubię hałasu, tylko ja nie lubię, jak sąsiedzi słuchają głośnej muzyki. Ona nie lubi stukania. Jana ma kaloryfer. Kaloryfery w Polsce mają to do siebie, że zimą często wydają z siebie te takie...
0: Bulgoczące dźwięki.
1: To pół biedy, to są takie stuknięcia. Jeżeli zawór jest jakiś nieprawidłowy albo coś mu dolega, to kaloryfer w losowych momentach puka. Ona nie jest w stanie spać w pokoju, w którym ten kaloryfer puka, ponieważ ją to tak przeraźliwie stresuje. Więc to jest coś, na co nie mamy wpływu. Odpowietrzaliśmy cały pion kilka razy, a kaloryfery i tak stukają. Więc teraz jesteśmy nagle w takiej sytuacji, że cokolwiek my nie zrobimy, kaloryfer będzie stukał. Możemy się albo z tym pogodzić, albo chodzić wiecznie wściekli, zestresowani.
0: I czekać na stukanie,
1: tak,
0: kiedy
1: czekać
0: nastąpi.
1: Na stukanie.
0: I się tym denerwować.
1: I spać w kuchni, ponieważ kaloryfer wygnał nas z naszej własnej sypialni. Więc czasami trzeba zaakceptować to, czego faktycznie nie możemy w żaden sposób zmienić, ale czasami trzeba od tego chociażby uciec. Są sytuacje, w których faktycznie rzeczy, których nie możemy zmienić, to są rzeczy, które trzeba zostawić za nami.
0: Używki a stres, jaka tutaj występuje korelacja? 247 strona twojej książki. Bardzo często się też słyszy, prawda, że ktoś idzie sobie zapalić, żeby się odstresować, prawda, że to mu pomaga, prawda, w walce ze stresem. Używki a stres.
1: Używki są taką iluzją. Człowiekowi się wydaje, że on się odstresuje dzięki tym używkom, ale one tak naprawdę działają szybko, dają pewną fizjologiczną odpowiedź. Na przykład alkohol powoduje, że robi się nam trochę cieplej, trochę się nam mięśnie rozluźniają. W zeszłym roku w ogóle Nagroda Ig Nobla chyba poszła za udowodnienie, że po alkoholu człowiek naprawdę mówi lepiej w obcym języku. Więc my mamy takie złudzenie, że jak mamy takie uczucie w ciele, tej ciepłości, rozluźnienia, taka lekka ciężkość, to że to jest odstresowanie. No ale ten stres nie znika, bo wystarczy, że ten alkohol przestanie działać, albo ten efekt tego strzału nikotyny przestanie działać i znowu jesteśmy na tym polu zerowym, wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc korci nas, żeby jeszcze raz, bo może jak wypije, nie wiem, drugi kieliszek, to się odstresuje bardziej. No tylko, że w pewnym momencie przechodzimy z tej sytuacji, gdzie mamy tą chwilową, taką fizjologiczną ulgę, do sytuacji, kiedy musimy non-stop pić, żeby w ogóle utrzymać jakikolwiek minimalny efekt. My się bardzo szybko habituujemy, czyli przyzwyczaja się organizm do wyższych dawek różnych toksyn i domaga się większych. A w pewnym momencie zaczyna to szkodzić na relacje, zaczyna to szkodzić na zdrowie, rujnować nam życie. I w tym momencie się okazuje, że coś, co miało być odskocznią od stresu, po prostu wpędziło nas w taką sytuację, w której ten stres dodatkowy nie tylko jest, ale i niszczy nas jeszcze bardziej niż to, przed czym miały te używki nas ratować.
0: Stres też zajadamy, co prowadzi do nadwagi, czasem nawet do otyłości. Dieta, kiedy jesteśmy, Joanno, zestresowani, jak powinna wyglądać i też jakie jej składowe, no nie pomagają nam w pozbyciu się stresu na przykład.
1: Wszystkie fast foody. Tłustym, mocno słonym, ze smakiem umami, które organizm kocha w stresie. W ogóle kiedy jemy, to organizm uważa, że my jesteśmy bezpieczni, bo jeżeli by coś nas goniło, to byśmy przecież nie jedli. W związku z tym, skoro jemy, to jest jasne dla niego, że jesteśmy w tym momencie bezpieczni. Więc przehandlowujemy ten moment poczucia bezpieczeństwa za dodatkowe kalorie. A no, nasze organizmy kochają kalorie, bo wychowaliśmy się jako gatunek w warunkach, kiedy to wcale nie było oczywiste, że mieliśmy dość jedzenia. Więc nie mamy takiej klapki gdzieś w mózgu, która mówi, teraz już jestem najedzony dość z tymi kaloriami, tylko będziemy więcej i więcej i im bardziej tłuste i słodkie, tym lepiej dla mózgu. Natomiast no, to też jest złudzenie, no bo w pewnym momencie przekraczamy nasze fizjologiczne możliwości, to nam szkodzi. Natomiast w stresie faktycznie my potrafimy ten stres zajadać, żeby poczuć się bezpiecznie i spokojnie, ale też są osoby, które

0: Znaczy, dobrze jest mieć odpowiednie witaminy, dobrze jest mieć odpowiednie składniki w diecie, dobrze jest pograniczać niektóre składniki, ale żeby ta dieta była skuteczna, należy się bardzo dokładnie przyjrzeć relacji z jedzeniem. Ja przez całe dzieciństwo miałam taką sytuację, że jak wracałam ze szkoły i chciałam obejrzeć Czarodziejkę z Księżyca, to musiałam iść do babci, babcia dawała mi obiad. Ja ten obiad jadłam, ale odcinek się nie kończył, w związku z tym prosiłam o dokładkę. Dla mnie przez długi czas jedzenie to było taki moment wolności, kiedy ja mogę siedzieć i jeść. Wtedy nikt ode mnie nic nie chce. Mogę sobie obejrzeć mój film, mogę sobie przeczytać książkę. Nie muszę nic robić. W momencie, w którym stawiam talerz, muszę iść robić pracę domową. Trochę mi zajęło, zanim się zorientowałam w tym wzorcu, ale na przykład bardzo mi to pomogło w zrozumieniu, dlaczego wracam z pracy i najchętniej to bym zjadła bardzo dużo rzeczy naraz, pomimo tego, że dopiero co jadłam coś w pracy.
1: Zakupy odstresowują, czy może stres właśnie wzmagają? Jak wydamy oczywiście ponad stan naszego posiadania, tak? Zakupy, a poziom stresu? Poproszę o takie krótkie chociaż rozszerzenie tego
0: Płacenie
1: wątku.
0: Za zakupy stresuje.
1: No na pewno.
0: Same zakupy do pewnego stopnia. Jeżeli jesteśmy w stanie iść i kupić sobie coś, czego potrzebowaliśmy, coś, na co zasługiwaliśmy, coś, powiedzmy, co nas troszeczkę tak dopieści. Na przykład przez cały rok ciężkiej pracy odmawialiśmy sobie kupienia nowej pary butów, którą wiemy, że potrzebujemy i wtedy pójdziemy i ją sobie kupimy, bo uznamy, że zasługujemy na to, to tak. Ale zakupy powodują ten wystrzał dopaminy, a wystrzały dopaminy też są uzależniające. Więc można przejść płynnie z kupiłam sobie coś, czego potrzebowałam, co mi poprawiło samopoczucie, to kupię sobie jeszcze raz i jeszcze raz. Na drugim końcu tego spektrum jest sytuacja, w której kupuje się rzeczy, dostaje się strzał dopaminowy, wraca się do domu, bo tak robią osoby uzależnione od zakupów, odkłada się te torby i więcej się do nich nie zagląda.
1: Tak.
0: Tylko idzie się na następne zakupy, bo to nie chodzi o to, żeby mieć jakąś przyjemność z tego, co się kupiło, tylko z samego faktu kupienia. Więc zakupy mogą być pułapką w tej kwestii.
1: Mhm.
0: Plus, no, finansowo to jest duże obciążenie i w pewnym momencie
1: zaczniemy się stresować tym, że po prostu zacznie nam brakować środków, funduszy po prostu.
0: Tak.
1: Ja zakładam, że będziemy się też stresować mniej, jeśli zaczniemy unikać po prostu stresujących sytuacji, też problemów. Tylko tak, czy tak się da? Przecież problemy są po to, żeby je rozwiązywać, przez co też, no, niejako uczymy się, prawda, chociażby na błędach, tak? Nikt nam po urodzeniu nie zagwarantował łatwego życia. No takie unikanie właśnie, licząc na to, że będziemy się mniej stresować, to jest droga dokąd? W sumie unikanie wszystkiego.
0: To jest droga donikąd.
1: No właśnie.
0: Znam kogoś, kogo rodzice wychowywali w ten sposób, że nie poszedł na studia, ponieważ się stresował egzaminami. Nie poszedł do wojska, bo stresowałby się wojskiem. W związku z tym kupili mu ziemię rolną, żeby był rolnikiem, ale stresował się rolnictwem. Nie wyprowadził się z domu, bo stresował się. Nie poszedł do pracy, bo się stresował. No i w pewnym momencie zabrakło rodziców. I to była tragedia.
1: I to była tragedia, tak.
0: To był człowiek, który się nie miał czym stresować przez całe życie. Cała rodzina dookoła niego biegała i starała się go osłonić przed stresami. Ale jeżeli nie mamy żadnych stresów, to nie uzyskujemy odporności. Nie sprawdzamy się przeciwko różnym okolicznościom. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyjść i porozmawiać z osobą, która się z nami nie zgadza, bo to już nas przerasta, to znaczy, że coś jest nie tak z tym naszym unikaniem sytuacji stresowych. My musimy mieć pewien poziom odporności i akceptacji tego, że będzie ten stres w naszym życiu. Jeżeli chcemy wyjść nawet na zakupy, nie mamy gwarancji, że nie spotkamy, nie wiem, tej takiej typowej amerykańskiej Karen, która się wbije przed nas w kolejce, nakrzyczy na kogoś przed nami, nakrzyczy na nas, zabierze nam ostatni proszek do prania z półki i nagle zostaniemy zdziwieni, że w ogóle ktokolwiek coś takiego zrobił. No nie mamy. Są ludzie, którzy mają różne zachowania. Ja ostatnio miałam nieprzyjemność spotkać niemiłego pana na przystanku, który przyczepił się do nas i nas tak zbluzgał, że w pewnym momencie sama rozważałam, że chyba bluzg wtórny. Ale takie rzeczy się dzieją. Nie ma uratowania mnie przed tym, że nie spotkam kogoś takiego na przystanku. Mogłam zostać w domu i nigdy nie wychodzić z domu. No ale wtedy z kolei będę się bała wyjść z domu.
1: Mhm.
0: Nawet jeśli się zamknę w domu na amen i będzie tylko Frisco przyjeżdżać i kurier z kocim żwirkiem i kocim żarciem, będę się stresowała czymś na pewno. Znajdę sobie coś. Mózg sobie wyszuka zawsze jakiś sposób. Można się martwić, że wojna wybuchnie, będę musiała wyjść, albo można się martwić, że sąsiedzi z góry są hałaśliwi. Nie ma ucieczki przed stresem. Jeżeli będziemy próbowali uciec przed

0: wszystkimi rzeczami, które nas stresują, to nas zje.
1: Kiedy jesteśmy zestresowani, też o wiele łatwiej nam jest wyładowywać się na innych, prawda? Możemy nawet poczuć chwilową ulgę, tak? Po takim wyładunku, tak? Na żonę, męża, przyjaciółkę, przyjaciela i tak dalej, prawda? Ale to też jest droga donikąd.
0: To jest bardzo kusząca droga donikąd, muszę przyznać.
1: Jest kusząca, tak? Ale to ma krótkie nóżki.
0: Raz w życiu miałam nieprzyjemność wezwać policję do sąsiada, który uprawiał awantury domowe i kiedy policja już przyjeżdżała, sąsiad powiedział, ale po co pani wzywała tę policję, bo to jest jak w każdej rodzinie, tam się odbywało rzucanie meblami, krzyki, ryki i jeszcze płacze dziecka. I jak wtedy na niego nakrzyczałam, to przez tydzień potem spałam jak dziecko, bo mi wszystkie napięcia poschodziły, no ale to nie jest zalecana metoda. Generalnie czasami faktycznie takie rozładowanie emocji może zadziałać, ale umówmy się, nie zawsze mamy pod ręką sąsiada, który na to zasłużył. Zazwyczaj mamy pod ręką członków rodziny, którzy na to nie zasłużyli, którzy z nami muszą mieszkać i znosić nasze fochy i nasze krzyki. I w tym momencie musimy się jakoś bardziej zająć swoimi emocjami i pamiętać, że to, że nam jest źle, że my jesteśmy zestresowani, to nie znaczy, że my mamy prawo atakować i krzywdzić kogoś. Nam się może poprawić, jak sobie pokrzyczymy, no ale tak jak powiedzieliśmy, to ma krótkie nóżki i to nas donikąd nie zaprowadzi. To nam popsuje relacje, zrazi do nas przyjaciół, zrazi do nas ludzi w pracy. Szefowie raczej nie cenią pracowników, którzy chodzą i krzyczą na innych. Rodzina też nie za bardzo. Więc to nam tylko pogorszy sytuację, w której jesteśmy.
1: To już kończąc, zamykając nawiasem naszą dzisiejszą rozmowę w studiu. Gdzie szukać pomocy, kiedy poziom stresu w naszym życiu przekroczy taką akceptowalną dla nas formę? No dumę i wstyd w tej sytuacji no trzeba głęboko schować, prawda? Bo niektórzy też mogą, dla niektórych to może być bariera właśnie, prawda? Nie do pokonania, ten wstyd, że jak to, no nie radzę sobie ze swoim życiem, prawda? No nie, no nie pójdę przecież szukać pomocy na zewnątrz, prawda? Muszę sam sobie z tym poradzić, z tym stresem.
0: I zbawić świat przy okazji.
1: I zbawić świat przy okazji, tak.
0: No są pewne momenty, w którym już trzeba powiedzieć, okej, ja na tym etapie nie jestem w stanie zrobić nic więcej i muszę iść do psychiatry. Muszę poprosić o leki, muszę powiedzieć, że mam takie a takie objawy, że nie mogę spać, nie ma takiej ilości uważności, która człowieka wyleczy z bezsenności, z depresji, z nerwicy. Czasami po prostu potrzebujemy wsparcia farmakologicznego. Jeżeli nasz mózg nie produkuje odpowiedniej ilości albo produkuje za dużo jakichś neuroprzekaźników, to jest tak jak z grypą. Nie powiemy człowiekowi, że muszę sobie sam grypę wyleczyć siłą woli, będę twardym człowiekiem, jak się skupię i pójdę pobiegać, to mi się grypa wyleczy. Tak samo jest z problemami psychicznymi, które nas przerastają. Mhm. Jeżeli jesteśmy tak rozregulowani, tak skatowaliśmy nasz układ nerwowy stresem, zbawianiem świata, byciem w sytuacji, która jest toksyczna, którą powinniśmy opuścić, no to jest ten moment, w którym trzeba faktycznie udać się po pomoc. No i niestety czasami trzeba zaakceptować fakt, że będą w naszym otoczeniu ludzie, którzy powiedzą, o, to wariat jest, był psychiatry. Jeżeli chcemy ich uszczęśliwić, żeby oni się nie musieli martwić, że byliśmy u psychiatry i jesteśmy gotowi poświęcić nasz dobrostan, żeby oni się czuli dobrze, no to okej, ale to jest taka, to nie jest dobra droga. No, my powinniśmy martwić się przede wszystkim o siebie. To, że jakiś Kowalski gdzieś z klatki obok będzie gdzieś tam się śmiał na klatce schodowej, że byliśmy u psychiatry, no trudno, no to jest jego prywatna tragedia. My mamy obowiązek zadbać o siebie.
1: Stres pomaga nam podejmować nowe wyzwania, szybko reagować w sytuacji niebezpieczeństwa, przełamywać swoje ograniczenia. Dzięki niemu stajemy się bystrzejsi, silniejsi, możemy też odnosić sukcesy. Łatwiej też nam jest znosić, przepracowywać porażki. Stres pomaga nam rozwijać się, a nawet dodaje odwagi. Stres potrafi też jednak szkodzić i to bardzo. Dlatego trzeba mieć go niejako pod kontrolą. Okazuje się, że odstresowanie nie musi być wcale takie trudne i są sposoby na to, by było skuteczne. I dziś o tym rozmawialiśmy. Moją rozmówczynią była Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka pozycji, która doprowadziła do tego spotkania w studiu przy radiowym stole, czyli Jak się odstresować. W tej pozycji znajdziecie bardzo wiele praktycznych rozwiązań, podpowiedzi, ćwiczeń, prawda, Asiu? Tak jest.
0: Dokładnie
1: właśnie,
0: tak. Mówię.
1: Nieustannie zapraszam do nasłuchiwania podcastu Drogowskazów w sieci, na YouTubie, na Spotify czy na Mediatece. Jeśli uznacie, że warto, to subskrybujcie nasz kanał. Wszystkiego spokojnego i jak najmniej stresującego. Michał Poklękowski, dziękuję i do usłyszenia. I tobie, Asiu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za owocną rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Zaczną działać od przyszłego roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Zgodnie z ustawą aktywa inwestycyjne, na przykład akcje, będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym, na przykład obligacje i lokaty, do 25 tysięcy złotych. Wszystkie zgromadzone aktywa przekraczające limity mają być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Ten nie będzie przekraczał 1% i ma być wyliczany według szczegółowego algorytmu. Wysokość podatku będzie publikowana w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów.
1: Wskazówki GIS-u mają poprawić bezpieczeństwo w salonach Beauty. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe zalecenia dla fryzjerów, tatuatorów i salonów.

0: wypadku będzie publikowana w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów.
1: Wskazówki GIS-u mają poprawić bezpieczeństwo w salonach beauty. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe zalecenia dla fryzjerów, tatuatorów i salonów.

0: Art, pomysł jest dobry, bo chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.
1: I tak naprawdę po każdej pracy poświęcić 15 czy pół godziny czasu, to no, myślę, że to nie jest żaden problem.
0: GIS podkreśla jednak, że nowe wytyczne nie są sztywnymi przepisami, a jedynie z zaleceniami.
2: Skandal na kolonii w małopolskich Gorlicach. Nauczycielka opiekująca się grupą dzieci została odsunięta od swoich obowiązków aż do momentu wyjaśnienia sprawy. Chodzi o możliwe znęcanie się psychiczne nad uczestnikami. Szczegóły zna Jakub Solarz.
3: Małopolskie Kuratorium Oświaty broni kierowniczki kolonii.
4: Bardzo jest możliwe, że jest to przerysowane,
3: twierdzi Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty. Jednak z relacji dzieci wynika co innego. Nauczycielka miała na nich krzyczeć, poniżać je i karać. Moja córka była siwa, blada, fioletowa od płaczu. Nie mogłam jej uspokoić, przekazała w mediach społecznościowych zaniepokojona mama uczestniczki kolonii, która odebrała swoje dziecko jeszcze podczas trwania wypoczynku. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, lecz planowane są przesłuchania świadków.
5: Było tam 46 dzieci, no to muszą być one przesłuchane.
3: Mówi Arleta Osikowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach. Teraz policja i prokuratura będą wyjaśniać, czy na kolonii rzeczywiście doszło do takich naruszeń.
2: Zgniłe jaja i śmieci to zapach, z którymi muszą mierzyć się mieszkańcy warszawskich Bielan. Od kilkunastu lat w północno-zachodniej części Warszawy co jakiś czas pojawia się uciążliwy odór. Pomimo upływu czasu wciąż nie ma rozwiązań. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
6: Brak tak zwanej ustawy odorowej sprawia, że dopóki wyniki pomiarów konkretnych substancji są w normie, to problemu prawnie nie ma. Nawet jeżeli w rzeczywistości smród staje się nie do wytrzymania.
7: Inspektorzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeprowadzili na terenie zakładu kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Kontrola nie stwierdziła występowania uciążliwości zapachowych oraz dźwiękowych,
6: mówi Jakub Turowicz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Władze dzielnicy tłumaczą, że nie mają praktycznie żadnego pola do działania. To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które regulowałyby kwestie nieprzyjemnych zapachów.
2: Według danych dzielnicy tylko w czerwcu odnotowano 62 godziny, w których występował ten bardzo nieprzyjemny zapach. 3 lata i ponad 28 milionów złotych. Kanał regatowy w Tauron Parku Śląskim ponownie otwarty po gruntownym remoncie. Nasza reporterka Agnieszka Kucjas sprawdziła, co o rewitalizacji myślą mieszkańcy.
8: Piękne miejsce do spędzenia czasu z rodziną. Można wyjść, pójść na rowerze, pospacerować, pooglądać prawie czystą wodę. Jesteśmy zadowoleni z nowej infrastruktury, która powstała w naszym parku.
9: Bardzo ładne, naprawdę. Od wielu lat nie było tutaj tak otwartej przestrzeni, a przede wszystkim takiej czystej.
10: Naprawdę mi się bardzo podoba, jest ładnie, urocza.
11: Fajne miejsce na spędzenie wolnego czasu?
9: Jak najbardziej.
12: Lepiej niż przed. Nie no, fajnie jest. Można pospacerować, pooglądać nowe kafelki ładniej. Na rolkach można pośmigać.
2: Zbiornik ma 500 metrów długości. Można na nim popływać na supach. W najbliższej przyszłości pojawi się też wypożyczalnia łódek, desek, kajaków i rowerów wodnych.
13: Przegląd wydarzeń.
2: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się wielka manifestacja. Powodem jest brak działań rządu w sprawie obywatelskiego projektu złożonego przez związkowców. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
0: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
14: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską. Będziemy walczyć o podwyżki.
0: Mówił Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu z ZNP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
14: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
0: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
2: 4,5 tysiąca zwolnionych pracowników i duża kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. To po lipcowej redukcji w pyszne.pl. Inspekcja ma sprawdzić, czy zatrudnionym w aplikacji nie powinna należeć się umowa o pracę. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
6: Jeżeli PIP stwierdzi, że kurierzy powinni być zatrudnieni na UOP, to dla firmy oznacza to ogromne koszty.
12: W sytuacji, w której tym osobom
13: należałyby się umowy pracy, no to mielibyśmy czynienie ze zwolnieniami grupowymi, należałyby się odprawy i inne rzeczy, no, które nie przysługują w przypadku tego zatrudnienia cywilnoprawnego.
6: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele Pyszne.pl twierdzą natomiast, że firma jest gotowa, by rozmawiać z kurierami.
15: Jesteśmy gotowi, żeby usiąść i rozmawiać na temat zapewnienia kurierom po prostu pewnego poziomu, który oczekują.

0: Mówi Aleksander Rosa, rzecznik Pyszne.pl. W Polsce według szacunków jako kurierzy czy taksówkarze w aplikacjach może pracować nawet 340 tysięcy osób.
1: Według unijnych dyrektyw Polska ma czas do 3 grudnia tego roku, by uregulować kwestię tzw. pracy platformowej. Odpowiednia ustawa trafiła już do konsultacji społecznych. Niebawem do emerytów i rencistów ruszą dodatkowe świadczenia z ZUS-u. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tzw. 14 emerytury. Pełna kwota wyniesie w tym roku 1978 zł 49 groszy brutto. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
2: Wypłata 14 ZUS ruszy tuż przed 1 września. Każdy uprawniony dostanie swoją 14 razem z podstawową emeryturą lub rentą w tym samym przelewie czy przekazie pocztowym we własnym terminie płatności.
1: Osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, dostaną 14 do 1 października. Co ważne, nie trzeba nic robić, by dostać świadczenie. Można leżeć plackiem. ZUS wypłaci pieniądze automatycznie. To ma być oaza dla mieszkańców. 29 sierpnia mają zakończyć się prace budowlane związane z budową mikrouzdrowiska w krakowskich Sfoszowicach. Na mieszkańców i kuracjuszy będą czekać m.in. ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i strefa relaksu z ławkami, wymienia Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej w stolicy Małopolski.
3: Prawie 500 nowej zieleni, derenie, hortensje, lilowce. Wszystko to właśnie uzupełni tą przestrzeń, aby mogła być takim zacisznym miejscem, taką oazą, w której będzie można nie tylko właśnie bawić się przez najmłodszych, ale i odpocząć, czyli będzie nawiązywała do tego uzdrowiska.
1: Koszt całej inwestycji przekracza 2 miliony złotych. Koniec urzędniczego przeciągania liny nad mozaikami Fangora. Zabytkowe dekoracje na dworcu Warszawa Śródmieście są zabezpieczane. Kolejarze rozpoczęli prace zabezpieczające najbardziej zagrożonych elementów. To wykonanie decyzji konserwatora zabytków, której utrzymanie w mocy potwierdził sąd.
4: Wykonano takie podstawowe, wstępne zabezpieczenie w postaci montażu siatek, które już uniemożliwiają odpadanie elementów. I Polskie Koleje Państwowe uzyskały też już pozwolenie na demontaż 18 paneli, które trafią do pracowni konserwatorskiej i w pierwszej kolejności zostaną już kompleksowo zakonserwowane.
1: Mówi Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, i dodaje, że właściwa konserwacja ma zostać przeprowadzona podczas remontu dworca. Wtedy możliwe będzie m.in. uzupełnienie ubytków oraz odtworzenie uszkodzonej kolorystyki.
4: Nie mogliśmy czekać z tego powodu, że mozaiki są zalewane przez nieszczelności. Dostaje się tam woda opadowa. Część mozaik uległa już uszkodzeniu mechanicznemu. Są problemy ze spoiwem, w związku z tym pojedyncze elementy ceramiczne odpadają.
1: Przypomnę, że 79 abstrakcyjnych kompozycji Fangora zdobi dworzec kolejowy Warszawa Śródmieście od ponad 60 lat.
5: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zwrócił uwagę na organizację wyjazdów pielgrzymkowych. Za taką podróż odpowiada nie tylko przewoźnik, ale także organizator całego wyjazdu, w tym przypadku biuro pielgrzymkowe. Czym charakteryzują się takie biura? No i jak wygląda organizacja tego typu wyjazdów? Sprawdził to Krzysztof Płowecki.
6: Biura pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów.
7: To jest turystyka religijna związana z wyjazdami klientów w dane sanktuaria, dane miejsca.
6: Tłumaczy Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Na sposób organizacji takich wyjazdów wpływa m.in. mały budżet. Ograniczone środki mogą wpływać na sposób planowania całej podróży i dlatego nocne przejazdy autokarem są częstą praktyką.
7: Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
6: Ekspert przypomina także, że przed wyjazdem, czy na pielgrzymkę, czy na inną wycieczkę, warto sprawdzić, czy organizator posiada wymagane uprawnienia.
1: Można to zrobić w internecie, w centralnej ewidencji organizatorów turystyki. Będzie finansowa pomoc dla rodzin ofiar i dla poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Samorząd województwa podkarpackiego chce przekazać pieniądze gminom, które będą mogły wypłacać zasiłki celowe.
8: Te osoby będą prawdopodobnie potrzebowały środków finansowych po to, aby na przykład sprowadzić zwłoki, czy uzyskać odpowiednią pomoc prawną przy różnego rodzaju procedurach, które wiążą się z tym wypadkiem.
1: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Na razie nie ma konkretnej kwoty, która zostanie przeznaczona na pomoc. Jej wysokość ma zależeć od potrzeb. Samorząd chce również przekazać pieniądze powiatom na długoterminową pomoc psychologiczną i kompleksowe wsparcie dla osób poszkodowanych w wypadku oraz rodzin ofiar. Grupa 35 polskich strażaków wciąż walczy z pożarami w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na północy tego kraju. Płoną tam lasy i łąki. Do niedzielnego wieczora obszar pogorzelisk szacowany był na ponad 17,5 tysiąca hektarów. Podczas gaszenia ratownicy stosują m.in. nowatorską metodę kontrolowanego wypalania, tłumaczy nam Wojciech Rosiński z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.
5: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
1: Obecnie w Hiszpanii przebywają strażacy z Olsztyna, Łodzi i Poznania. Jeśli będzie taka potrzeba, pojadą tam kolejni z innych polskich miast. Przez ponad dwa tygodnie zebrano 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego i całej Rady Miasta, poinformował w mediach społecznościowych inicjator akcji Maciej Wilk. Wiemy, co stanie się z mozaikami na dworcu Warszawa Śródmieście. Kolejarze rozpoczęli prace zabezpieczające najbardziej zagrożone mozaiki Wojciecha Fangora na dworcu Warszawa Śródmieście. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: To wykonanie decyzji mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, której utrzymanie w mocy potwierdził sąd. Właściwa konserwacja zabytkowych dekoracji ma zostać przeprowadzona podczas remontu dworca.
10: Nie mogliśmy czekać z tego powodu, że mozaiki są zalewane przez nieszczelności. Dostaje się tam woda opadowa. Część mozaik uległa już uszkodzeniu mechanicznemu. Są problemy ze spoiwem, w związku z tym pojedyncze elementy ceramiczne odpadają.
9: Mówi Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. 79 abstrakcyjnych kompozycji ze szkliwionych elementów ceramicznych wykonano ponad pół wieku temu w zakładach fajansów we Włocławku.
1: To ma pomóc w rozwoju nowych tenisowych talentów. W całym kraju trwa wręczanie samorządom pieniędzy od rządu na infrastrukturę potrzebną do rozwoju tenisa ziemnego. Jedno z dofinansowań w kwocie prawie 3 milionów złotych na budowę dwóch całorocznych krytych kortów wręczono właśnie na ręce władz i Ławy, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
11: Jeżeli mówimy o tenisie na najwyższym poziomie, my potrzebujemy rozwoju dla tych chłopców i dziewczynek, nie tylko od kwietnia, maja do września czy też października, ale żeby ten proces treningowy mógł trwać cały rok.
1: W sumie w ramach programu Tenisowe Orły na budowę w kraju ponad 30 obiektów do uprawiania tenisa ziemnego przeznaczono 80 milionów złotych. Burmistrz miasta Como na północy Włoch, Alessandro Rapinese, który został potrącony przez rower, postanowił zabronić ruchu tych jednośladów w centrum miasta. Mieszkańcy podzielili się w sprawie zakazu, a jego przeciwnicy zarzucili panu burmistrzowi, że wykorzystał swoje osobiste problemy, opracowując nowe przepisy.

0: Reklama.
1: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Już co czwarty Polak kupił w ostatnich tygodniach rower, a dla 34% z nich jednym z impulsów były rosnące ceny paliw. Dlaczego Polacy kupują rowery? Czym różni się rower gravelowy od roweru szosowego? A czym te dwa z kolei różnią się od rowerów MTB? Porozmawiamy o tym w porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie tak naprawdę o rowerach. O tym, że podobno porzucamy samochody na rzeczy roweru, że przesiadamy się z samochodów na rowery, że kupujemy rowery używane. Oczywiście kupujemy też nowe rowery. Dzisiaj moim gościem Michał Leśniczak, menadżer rozwoju kategorii ZOLX. Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Porozmawiajmy o tych rowerach, na które się podobno rzuciliśmy. Mam przed sobą badania OLX. Okazuje się, że kupujemy rowery. Kupujemy rowery używane, a kupujemy je dlatego, że nie stać nas na benzynę. Czy ja mogę tak postawić pierwsze pytanie i założyć taką tezę?
2: Jak najbardziej. Polska jest 13 krajem na świecie, jeśli chodzi o liczbę kupionych rowerów w ciągu roku, a pamiętajmy, że nie jesteśmy najliczniejszym krajem w Europie, tylko Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Włochy tych transakcji rowerowych odnotowały więcej. Także Polska się rozwija, oczywiście pod kątem też infrastruktury, więcej jest ścieżek rowerowych, na to czasem narzekają mieszkańcy dużych miast, ale te remonty trwają, także infrastruktura jest lepsza, rowerów jest coraz więcej, rowery są coraz bardziej różne, no i każdy chyba znajdzie po prostu coś dla siebie.
1: Styl życia, hobby oraz wzrost cen paliw sprawiają, że Polacy przesiadają się na inne środki transportu. Tymi innymi środkami transportu są rowery, które dzisiaj weźmiemy sobie na tapet. I aż 22% respondentów, tak wynika z waszego badania, zaczęło częściej korzystać z roweru. Częściej korzystać z roweru. To nie oznacza, że te osoby porzuciły transport, nie wiem, publiczny albo własny, prywatny.
2: Tak, raczej chodzi o to, żeby mieć alternatywę. Często zakorkowane miasta, tak jak mówię, infrastruktura pomaga, dojeżdżamy do pracy tym rowerem. Jest też ciepło, jest szybciej często, także nie bez powodu. Ludzie może niekoniecznie porzucają samochody, ale zostawiają te samochody na jakieś trudniejsze wyjazdy, dalekie i tak dalej, i tak dalej. A rower można podjechać do pracy, można podjechać do sklepu, można podjechać, nie wiem, z rodziną, z dziećmi, żeby takiego sportowego ducha im trochę włożyć do głów.
1: Bo dzisiaj, drodzy Państwo, nasz program jak zwykle podzielony będzie na trzy części, ale w każdej z tych części poruszymy nieco inny temat około rowerowy. Na razie rozmawiamy o tym, że Polacy przesiedli się na rowery, na razie rozmawiamy o tym, że również kupują rowery używane. Później porozmawiamy o tym, jak wygląda w ogóle rynek rowerowy w Polsce. No i rzecz najważniejsza z perspektywy uczestnika ruchu drogowego. Trochę porozmawiamy także o przepisach i o tym, jakie rowery teraz są najmodniejsze. Ale chciałbym porozmawiać także właśnie o tych modnych rowerach, bo czytam między innymi, że dla 34% osób z tej grupy, która kupiła rowery, wyższe koszty tankowania były jednym z tych czynników wpływających na ich decyzję. No właśnie, kupować czy na przykład wypożyczać? Co zrobić w takiej sytuacji? Wydawać pieniądze na rower, który być może mi się spodoba, być może nie, być może złapie bakcyla, czy może wypożyczyć?
2: Tak, ta sytuacja, która miała miejsce na świecie w okolicach późnej zimy czy wczesnej wiosny, to wszystko pokazuje, w jak kruchym świecie aktualnie żyjemy. Także chcemy mieć alternatywę, chcemy być pewni, no i nie chcemy być zdani też właśnie na rosnące ceny paliw. Jeśli chodzi o posiadanie roweru czy wypożyczanie, kilka lat temu ta moda do nas przyszła. Te popularne Next Bike'i, jest ich bardzo, bardzo dużo. Co ciekawe, wydawało się, że one trochę zostaną przesunięte na bok przez hulajnogi elektryczne, na które też był ogromny boom, ale okazuje się, że w Polsce nadal jest to hit. Coraz więcej miast, nie tylko tych największych, ale także powiatowych czy mniejszych, inwestuje w wypożyczalnie rowerów. No i widzimy doskonale, że okej, 89% osób deklaruje, że swój rower ma, tylko 12% go wypożycza. Ale ten trend i tak rośnie. I właśnie na bazie Europy okazuje się, że 1/3 wszystkich wypożyczeń firmy, która ma te rowery w całej Europie, to 1/3 wypożyczeń było właśnie w Polsce.
1: A jak decydujemy się na wybór roweru? Bo zastanawiam się, czy to są nasze naprawdę konkretne potrzeby. Znamy się na rowerach i wybieramy rowery, bo wiemy, że będziemy jeździli w terenie, albo wiemy, że będziemy jeździli po mieście. Czy raczej decydujemy się na wybór roweru, dlatego że pojawiła się moda na tego typu rowery? I mam na myśli teraz gravele, bo o nich też sobie później porozmawiamy. Wytłumaczymy Państwu, czym gravele są, jeżeli Państwo nie wiecie. Ale skąd takie zainteresowanie gravelami? Bo tutaj, jeżeli chodzi o liczbę, nie wiem, zapytań, czy liczbę transakcji z gravelami w roli głównej, no to ich jest najwięcej.
2: Tak, rzeczywiście obserwujemy ten trend, zwłaszcza jeśli chodzi o rowery z rynku wtórnego. Mhm. Na gravele ogromny boom był po pandemii. Wtedy, kiedy ludzie potrzebowali czegoś, żeby w końcu porzucić domy i gdzieś zaczerpnąć świeżego powietrza, ten boom się właśnie narodził. Przede wszystkim mężczyźni kupują tego typu rowery, ponieważ one są i nadadzą się na jakiś trudniejszy, powiedzmy, teren, na właśnie przejażdżkę po lesie, ale też na gravelu można dojechać właśnie do pracy, czy używać go na co dzień. Także ten boom jest ogromny. Widzimy, że coraz więcej tych ogłoszeń jest z roku na rok, ale też rosną ceny. Także okazuje się, że taki rower gravelowy może być inwestycją. Może się okazać, że kupujemy go, a później wymieniamy na lepszy model, wcale nie tracąc pieniędzy.
1: Chce pan powiedzieć, że mogę taki gravel po jakimś czasie odsprzedać, no choćby w tej samej cenie, już pomarzmy przez chwilę, a może nawet na nim zarobić?
2: No nie chcę tutaj startować fliperów rowerowych, bo nie o to chodzi, nie tego potrzebujemy aktualnie, ale chodzi o to, że przy dobrym utrzymaniu, a większość Polaków deklaruje też, że dba o ten rower, to też ciekawa kwestia, że połowa respondentów mówi, że sama o rower dba, także może jeszcze nie jest to najlepszy moment dla serwisów rowerowych, ale i tak ten procent rośnie. A wracając do gravelów, inwestycja na lata może to nie jest, ale po prostu nie stracimy pieniędzy. Pamiętajmy, że te gravele są dosyć drogie.
1: To prawda. Drodzy Państwo, i teraz tak, te dane też, o których Pan wspomniał parę chwil temu, jeżeli chodzi o liczbę ogłoszeń, rok do roku to blisko 20% wzrosła liczba ogłoszeń dotyczących rowerów gravelowych, o blisko 17% to rowery crossowe, gravele podrożały, o czym Pan powiedział, o około 11%, natomiast zaskoczeniem jest dla mnie to, że rowery crossowe, które też są w kręgu zainteresowań słuchaczy i ewentualnych kupujących, one z kolei potaniały. O 9% nawet cena rowerów crossowych spadła w porównaniu do tego, co było rok temu.
2: To jest ciekawe. Jest takie przysłowie gdzieś na wschodzie Polski, które kiedyś zasłyszałem, że coś powinno być proste jak rower. A tutaj okazuje się, że ta selekcja rowerowa jest bardzo różna aktualnie. Wynika to trochę z tego, że właśnie jedne rosną, drugie przez to spadają. No i tak jak wspomniałem, właśnie gravele są bardzo modne, ale też ogromna moda na rowery elektryczne. Także te wypożyczane. Okazuje się, że według badań warszawskich to flota zaledwie 300 elektrycznych rowerów wygenerowała

0: aż 15% wszystkich przejazdów w sezonie. Także to też jest ciekawe, że te rowery elektryczne mają dwie bardzo skrajne grupy, bo to są głównie seniorzy, którzy dzięki temu mogą po prostu przejechać więcej, no i tak zwani młodzi dorośli, czyli ludzie w wieku 25-34, którzy mogą już sobie pozwolić na zakup trochę droższego roweru i właśnie wybierają rowery elektryczne. Mhm.
1: No właśnie, ale czy ta flota rowerów elektrycznych, jeżeli chodzi o wypożyczenie w mieście, może zostać poszerzona o flotę hulajnóg, o których też pan przecież wspomniał, elektrycznych. Wiemy, że nie mają dobrej prasy. Wiemy, że zostały ograniczone ich maksymalne prędkości. Wiemy, że miasta europejskie, Paryż na przykład, wycofały się z hulajnóg elektrycznych wypożyczanych na minuty. Czy to jest ślepy zaułek, jeżeli chodzi o sposób poruszania się po mieście? Za jakiś czas to UTO, czyli urządzenie transportu osobistego, jakim jest hulajnoga elektryczna, zniknie z naszych ulic?
0: Problem chyba w tym, że one weszły na rynek bardzo nagle. Mhm. Nie było żadnego takiego procesu przygotowawczego. Okej, mamy te ścieżki rowerowe, ale nadal ludzie hulajnogami preferują na przykład jazdę po chodnikach. Albo co najgorsze, jadą ulicą jak... Jadą drogą, później przenoszą się na ścieżkę rowerową, kiedy mają czerwone światło na drodze, zaczynają jeździć chodnikiem. Ten proces, powiedzmy, wydaje się, że powinien się cały czas ulepszać. Chociażby od 3 czerwca mamy obowiązek jazdy z kaskiem dla ludzi poniżej 16 roku życia. Także te procesy trochę ruszyły, żeby o to bezpieczeństwo zadbać. Kary są też srogie za nieprzestrzeganie przepisów. Także mam nadzieję, że trochę się ta kwestia wyhamuje. No i pamiętajmy też, że jednak mimo, że rower elektryczny, to jakiś wysiłek musimy w niego włożyć. Mhm.
1: Drodzy Państwo, ja cały czas zapraszam też na część drugą naszej rozmowy, która za kilka minut na naszej antenie. Wtedy porozmawiamy, albo właściwie wytłumaczymy Państwu, czym są te rowery gravelowe, czym one się różnią od rowerów miejskich, od crossowych, od rowerów MTB i od rowerów szosowych. I teraz do szosy chciałbym przejść. Kiedyś moim marzeniem było posiadanie roweru szosowego, a teraz jak czytam, że ich sprzedaż spadła o 7%, a wzrosła ich cena, to zastanawiam się, o co chodzi. Coraz mniej chętnie kupujemy rowery szosowe, a rosną ich ceny. One są z coraz wyższej półki, coraz lepiej wyposażone.
0: Tak, po prostu powstaje tyle różnych modeli. Kwestia tyczy się też tego, że niektóre modele bardzo zawyżają średnią cenę. Już są rowery, które po prostu kosztują tyle, co samochody. Mhm. Każdy człowiek, który jest coraz bardziej zaangażowany w te rowerowe kwestie, docenia, nie wiem, wagę tego roweru, jakąś taką moc, mhm, że w przypadku elektrycznych, ile ten rower może kilometrów pokonać na jednym ładowaniu. Także po prostu rynek tak się rozwinął, powstaje tyle różnych bajerów, dodatków, feature'ów, że te sceny są bardzo skrajne. Tak jak mówię, kiedyś mieliśmy wcześniej jeden rodzaj roweru, a teraz przez to zróżnicowanie ceny bardzo różnią się od siebie.
1: Panie Michale, ale muszę dopytać, bo o tym też będę pewnie jeszcze rozmawiał w części drugiej i części trzeciej. Zastanawiam się, jak jest z cenami ewentualnych podzespołów. Oczywiście rower to jest składak tak naprawdę. To nie jest tak, że każdy producent rowerów sam produkuje ramę, sam produkuje osprzęt i sam produkuje jeszcze ogumienie do tego roweru. Producenci wyspecjalizowali się w różnego rodzaju elementach rowerowych. Jedni produkują ramy, inni koła, inni jeszcze przerzutki, czyli cały ten osprzęt do rowerów. Czy te podzespoły są tak drogie, że po złożeniu roweru do kupy cena takiego roweru jest z roku na rok coraz wyższa? Czy z czego to wynika? Czy producenci wyczuli modę na rowery? Klienci kupują, no to cena sky's the limit.
0: To też jest taka kwestia. Nawet media społecznościowe pomagają w tym, żeby promować się, promować swój rower i rzeczywiście przedstawiać go jako samochód na dobrą sprawę. Także producenci widzą też, że ta średnia zarobków idzie w górę. Powiedzmy, ten poziom życia Polaków idzie w górę. No i nie da się ukryć, że trochę też wykorzystują tę sytuację. No i dlatego też widzimy zdecydowanie więcej ogłoszeń na rynku wtórnym, czy w serwisie OLX właśnie. Rok do roku liczba ogłoszeń w kategorii akcesoria rowerowe wzrosła o 12%. Także cały czas tych ogłoszeń jest coraz więcej, no i ludzie szukają alternatyw.
1: A czy kupowanie roweru elektrycznego na rynku wtórnym to jest dobry pomysł? Oczywiście cena zakupu może być niższa, to raz, dwa, że to może być pewnego rodzaju inwestycja, o czym też pan powiedział, trzy, że kategoria wiekowa, ta nieco starsza, która potrzebuje roweru, który będzie jej pomagał w przemieszczaniu się z punktu A do punktu B, to jest wszystko zrozumiałe. Ja pytam tylko, czy to jest podobnie jak z samochodami elektrycznymi? Nie wiem, czy ma pan wiedzę, ja takowej nie mam. Kupienie samochodu elektrycznego, którego akumulatory mają 5, 8, 10 lat, zaczyna być nie najlepszym pomysłem.
0: Jeśli chodzi o rowery, to często są w serwisie na rynku wtórnym rowery bardzo młode nadal. Mhm. Gdzieś, które mają około roku, dwóch i tak dalej, i tak dalej. To są nadal dobre sprzęty, a tak jak mówię, mimo tego oczywiście, że koszty życia rosną, no i ludzie szukają alternatyw, jeśli chodzi o finanse. Często można znaleźć nadal na rynku wtórnym po prostu perełki.
1: Panie Michale, to wróćmy jeszcze na sekundę do tych zakupów dokonywanych przez nas klientów, bo przesiadamy się, od takiej tezy wyszliśmy, z samochodu na rower, bo to jest tańsze, mimo tego, że rowery też drożają. No i kupujemy rowery nie tylko droższe, ale też te najlepiej wyposażone. W swoim badaniu użyliście takiego fajnego terminu. Jakie my te rowery kupujemy?
0: No dziękuję, że zostałem po prostu wkopany, żebym ja użył tego słowa, ale tak, jest to premiumizacja. To tyczy się właściwie wielu kwestii życiowych, jakieś ulepszanie, dodawanie dodatkowych możliwości tego roweru. Ta premiumizacja rzeczywiście trwa i ma się dobrze. Ja tylko mogę powiedzieć, że są rowery, które zostały sprzedawane w zeszłym roku za ponad 1 000 000 zł. Mm-hmm. To jest ta premiumizacja oczywiście już najwyższego szczebla, ale to już nie jest tak, że chcemy mieć po prostu dwa koła, ramę i kierownicę. Chcemy mieć swój super wypasiony rower, którym, o którym możemy też dbać i traktować właśnie trochę jak samochód.
1: Kiedyś znany trener kolarstwa w Polsce, zapytany o to, ile może kosztować najdroższy rower, to co prawda było wiele lat temu i tak ta kwota mnie zatrważała, powiedział, że za 40 000 zł jesteśmy w stanie kupić rower wyposażony absolutnie topowo, a wszystko co powyżej 40 000 zł to tylko kolorowe naklejki i dodatki, które tak naprawdę nie mają wielkiego sensu. Dzisiaj pewnie jest ta granica nieco wyżej, to nie 40 000 zł, ale załóżmy 60, niech będzie. Mówi pan 1 000 000 zł za rower, to o co chodzi, żeby postawić go przed domem, pokazać sąsiadowi? To jest takie właśnie, no nie wiem, dzisiejsze przedłużanie sobie za przeproszeniem?
0: Tak, no bardzo luksusowy wypad po bułki po prostu. Mm. I na dobrą sprawę to tak jak upiększamy dom, właśnie samochód, czy jedziemy na super, ultra wypasione wakacje, to wszystko może też na koniec ma na celu właśnie pokazanie się nawet w mediach społecznościowych. No tak to niestety działa, a z drugiej strony producenci się cieszą, no bo skoro są chętni, żeby to kupić, to pojawia się coraz więcej chętnych, żeby to sprzedać.
1: Panie Michale, to ja poproszę na koniec pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy o takie krótkie podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy. Jak to jest z tym rynkiem rowerowym w Polsce, napędzanym głównie przez popyt na modele uniwersalne, ale także te z wyższej półki?
0: Jest moda, jest wygoda. Te rowery elektryczne, ich rynek i udział rośnie z roku na rok. Teraz to jest około 30%. Też bardzo fajne stwierdzenie słyszałem o odnośnie rowerów elektrycznych. No bo na początku one miały bardzo zły PR. Po co używać siły napędowej do dojeżdżania na rowerze? Nie o to tutaj chodziło. Ale dzięki rowerom elektrycznym nie musimy już tylko jechać 5-10 km, ale możemy ich zrobić 50-60. Także każdy po prostu znajdzie coś dla siebie. Od rowerów dziecięcych, gravelowych, trekkingowych, elektryczne. Premiumizacja oczywiście trwa. Różnorodność jest niesamowita, także nic, tylko korzystać i przesiąść się na dwa kółka.
1: Michał Leśniczak, menadżer rozwoju kategorii OLX, dzisiaj był moim i Państwa gościem. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, zapraszamy na drugą część naszej dzisiejszej rozmowy o rowerach. Rozłożyliśmy sobie na czynniki pierwsze to, w jaki sposób rowery w Polsce są kupowane, jak wygląda zainteresowanie tymi rowerami, jakie są modele. Modele to złe słowo, marki to też złe słowo. To zanim Panów przedstawię, jak powinienem mówić o tych rowerach właśnie?
2: Kategorie.
1: Kategorie. Okej, okay, kategorie rowerów. I teraz te kategorie rowerów weźmiemy sobie na tapet. Moimi kolejnymi gośćmi panowie Max Kowalski, menadżer Greenbike. Dzień dobry.
3: Witam, miło serdecznie mi poznać.
1: I Błażej Andrzejewski, produkt menadżer GECE. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
1: Drodzy panowie, to rozłóżmy sobie na czynniki pierwsze te kategorie rowerów, bo mówiliśmy naszym słuchaczom o tym, że gravelowe rowery to są te rowery, które teraz najczęściej są przez nas kupowane. Z czego to wynika? To jest naprawdę rower uniwersalny. Za moment powiecie mi panowie, na czym polegają różnice. Czy raczej to wynika z mody na gravele, bo ona się pojawiła i wszyscy dzisiaj chcemy jeździć na gravelach.
4: Jak najbardziej. Ja myślę, że to jest trochę pokłosie obu tych czynników, czyli gravel to była odpowiedź na taką wąską specjalizację rowerów szosowych. Gravel dzięki przede wszystkim szerszym oponom, trochę bardziej wygodnej geometrii pozwala z tej utwardzonej drogi zjechać.
1: A co to znaczy wygodna geometria? No bo ja sobie wyobrażałem to tak, jeżeli rower szosowy, a powiem Państwu tylko, że dla laika najprościej, rower szosowy i gravel to są bardzo podobne do siebie konstrukcje, no ale też słyszę, że geometria jest inna, lepsza, nie wiem, na czym to polega, co, bliżej siebie są koła?
4: W rowerze szosowym bliżej siebie są koła, w rowerze gravelowym najczęściej te koła są trochę szerzej, aby baza kół po prostu pozwala na lepszą stabilność roweru w cięższym terenie. Rower szosowy tego nie wymaga, no przede wszystkim te różnice w geometrii pomiędzy rowerem szosowym a gravelowym to jest pochylenie pozycji, gdzie w rowerze szosowym raczej chcemy uzyskać bardziej aerodynamiczną, pochyloną pozycję. W rowerze gravelowym z uwagi na jego uniwersalność szukamy bardziej takiego złotego środka, czyli bardziej wyprostowanej pozycji, w której wygodniej przejedziemy długi dystans.
1: Drodzy Państwo, bo my sobie w tą rozmowę o tych kategoriach rowerów także wpleciemy dyskusję na temat biznesu rowerowego w Polsce i pozwólcie, że tak będziemy trochę skakali. Jak to jest z tym biznesem rowerowym w Polsce? On naprawdę rośnie, naprawdę rzuciliśmy się na rowery używane, nowe, wypożyczane, bo po prostu jest co, za drogo, jeżeli chodzi o paliwo, za drogo, jeżeli chodzi o przemieszczanie się środkami innymi, środkami komunikacji, rowery, to jest wow wielkie?
3: Na ten moment po pandemii tak naprawdę rynek rowerowy bardzo wzrósł. Ci, co oczywiście mieli rowery, to sprzedawali, ale też klienci mają dostęp do wielu promocji oraz też rower stał się takim pośrednikiem trochę komunikacji. W centrach miast i tak dalej możemy dojechać szybciej, taniej. Nie płacimy też za parkingi, co w centrach miast jest zdecydowanie dosyć dużym kosztem, jak musimy na 8 godzin zostawić samochód. Także rynek rowerowy wzrasta, rośnie, rynek rowerów używanych również, rowery się nam szybciej nudzą, chcemy nowości, te nowości się bardzo często pojawiają. Także tutaj zdecydowanie widać ten wzrost na pewno w nowych i używanych rowerach.
1: Czyli kupienie roweru dzisiaj, takiego roweru jak kupowało się kiedyś na lata, kiedy tylko oliwiło się ewentualnie łańcuch, nie wchodzi w rachubę, bo dzisiaj też chcemy, podobnie zresztą jak z outfitem, ciuchami, innymi tego typu rzeczami, nartami, mieć coraz to inne, nowe, lepsze rzeczy?
3: Tak, zdecydowanie. To też pokazuje przebodźcowanie, które mamy, że cały czas chcemy zmieniać, chcemy coś nowego i non stop po prostu szukamy, jak mogę zmienić produkt, który posiadam.
1: Mhm. A ta konsumpcja skończy się taka nieograniczona kiedyś, dojdziemy do wniosku, że to niepotrzebnie wyrzucane i wydawane.

0: pieniądze, że rower, który ma 3 lata, jest tak samo dobry jak ten, który ma lat 15, pod warunkiem, że jest odpowiednio serwisowany?
1: Myślę, że na ten moment ciężko odpowiedzieć na to pytanie.
0: No bo ja rozumiem, że panu na tym nie zależy, prawda? Chodzi o to, żeby ludzie kupowali nowe rowery.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Natomiast zauważamy taki trend, że klient, który kupował w 2020 roku, wraca po 2-3 latach i już chce wymieniać. Wymienia dla siebie, wymienia dla żony i dla dzieci. Dostrzega, że wchodzą lżejsze rowery, wchodzi lepszy osprzęt, wygodniej się jedzie, więc klient dzisiaj nie patrzy już na to, że szkoda mu pieniędzy, bo dzisiaj można sprzedać używany rower równie w dobrej cenie, przez to, że te ceny cały czas nam się zmieniają i ten rynek rowerowy cały czas pompuje i jeszcze raz pompuje.
0: Tak, czytam między innymi, że cały sektor rowerowy, te kwoty szacuje się na miliardy złotych, nie wiem, czy to 2 czy 22 miliardy złotych. Jedno jest natomiast pewne, myślę, że to panowie potwierdzicie, spada podobno, pewne, a mówię podobno, tradycyjna sprzedaż rowerów, że sklepy sprzedające rowery stacjonarne, one są trochę w odwrocie w stosunku do rowerów kupowanych w sieci. Tak jest faktycznie?
1: Tak, zdecydowanie. My zauważamy ten trend. Dzisiaj większość sprzedaży, którą mamy, to jest sprzedaż przez internet. To też spowodowało to, że klient może zamówić gotowy rower do jazdy. Mhm. Kiedyś tego nie było. Dziś wprowadziliśmy też opcję zamówienia rowerów w 100% gotowego do jazdy, wyregulowanego pod klienta. Natomiast kiedyś tego nie było. Dostawaliśmy rower w kartonie do złożenia, trzeba było szukać serwisu, jak ktoś nie miał komponentów, części, no to musiał się z tym bawić. Więc zdecydowanie i też wybór. Mhm. W internecie mamy pełny przekrój, pojedziemy do sklepu, który ma powiedzmy 200 metrów, tam nie znajdziemy tego, czego szukamy, nie ma koloru, trzeba zamówić. Także zdecydowanie tak.
0: Zgoda, ale rower to jest takie bardzo indywidualne narzędzie. W jaki sposób, bo to, że jesteście w stanie przykręcić za przeproszeniem pedały i do tego wszystkiego jeszcze uzupełnić rower w dzwonek i światełko, no to ja to rozumiem. W jaki sposób jesteście w stanie skonfigurować taki rower pod klienta przez internet i jeszcze jak ten klient jest w stanie kupić trochę kota w worku? No, rower, na którym się nigdy nie przejechałem, rower, na którym raz nie wziąłem zakrętu i nie sprawdziłem, jak działają hamulce, ja nie wyobrażam sobie kupowania w taki sposób.
1: Tak, to też zauważamy ten trend, który na szczęście my aż tak nie dostrzegamy go u naszych sklepach, natomiast jest on widoczny w marketach. Klient przychodzi, testuje sobie rower na miejscu, wybiera, czy to nie jest zgodny z tym, co jakby widział w internecie i jest przekonany, że ten wybór, który przeczytał, bo dzisiaj też klient ma dostęp do wielu informacji. Wszystkie testy może sobie odczytać i zobaczyć. Natomiast zauważamy to, że klient przychodzi do sklepu, patrzy, czy ten model, który wybrał w sieci, jest OK, i go zamawia przez internet, dopasowując i wysyłając nam parametry typu waga, wzrost i ewentualne komponenty typu akcesoria.
0: A indywidualne dopasowanie roweru do klienta, to co jest dzisiaj modne, przyjdzie, dopasujemy, siodełko odpowiednia wysokość, pedały pod odpowiednim kątem, kierownica odpowiednio nachylona i tak dalej, to w ogóle ma sens?
2: Oczywiście, jak najbardziej. No, jakby w naszej opinii rower jest takim najbardziej ergonomicznym urządzeniem, jakim można sobie wyobrazić. Po prostu połączenie człowieka z maszyną musi tutaj być idealne. Wszelkie jakieś niedogodności, zła pozycja, właśnie źle dobrany rozmiar ramy spowoduje, że my ten ból szybciej niż później odczujemy. Także jak najbardziej tutaj właśnie, tak jak Max wspomniał, dostęp do informacji, możliwość sprawdzenia konfiguracji na dany wzrost, jaki rozmiar ramy będzie najbardziej odpowiedni. Przede wszystkim też sposób użytkowania, żeby klient sobie określił, a potem już wchodzimy w szczegóły, jak na przykład waga użytkownika, dla którego możemy dopompować zawieszenie na odpowiednią ilość. Także to są kluczowe elementy przy wyborze roweru, tak żeby ten zakup był zakupem udanym.
0: Okej, okay, to umówmy się, że to jest program dla laików i rozmawiacie panowie z laikiem, który w ogóle na rowerach się nie zna. A chcielibyśmy już za moment kupić nowy rower. Na co powinienem zwrócić uwagę? Mówił pan rozmiar ramy. Ramy są w różny sposób, one są numerowane. To jest SML albo 40, nie wiem, 7, 48, 49. I ja już zgubiałem.
2: Rozumiem. No to właśnie najczęściej jest zależne od kategorii danego roweru. Także pierwszym, co trzeba zrobić, to określić, jak będziemy ten rower użytkować. Jeżeli na przykład wiem, że 70% mojego czasu spędzonego w siodle to będą drogi utwardzone, tu możemy faktycznie pomyśleć o gravelu czy o rowerze crossowym. Natomiast jeżeli bardziej użytkujemy rower rekreacyjnie, pasjonują nas wycieczki, szlaki rowerowe, coraz bardziej popularne single tracki, no to tutaj z pewnością skierujemy się w stronę rowerów górskich. No i od tego faktycznie zależy później dobór ramy. Ten sam rozmiar ramy roweru górskiego nie będzie odpowiadał temu rozmiarowi roweru szosowego, gdyż tam, tak jak wspomniałem wcześniej, jest inna geometria i inne są wymagana pozycja na rowerze.
0: Kiedyś pamiętam w czasach swojej młodości rowery, które kupowaliśmy, wtedy górskie, bo była taka moda i się wszyscy w górskich rowerach zakochaliśmy. Te rowery wychodziły na dzień dobry na kołach 26-calowych.

0: 20-calowy.
1: Później pojawiły się standard. Dokładnie 27,5 cala i już mi się wydawało, że to jest zupełnie nieźle. Rowery górskie od pewnego czasu mają 29 cali, a ostatnio widziałem koła 32. Szaleństwo
0: tak,
1: jakieś.
0: Tak jest.
1: Co powinienem kupić?
2: Mieliśmy tą przyjemność zobaczyć ten rower na żywo. Ostatnio byliśmy na targach we Frankfurcie i powiem szczerze, że im większe koła, tym lepiej się jeździ. Mm-hmm. Z mojego doświadczenia, ale też klienci zwracają na to coraz częściej uwagę. Zdarzają się klienci, którzy zostają przy 26, 27,5 to już jest maksymalnie, bo oni cenią sobie zwinność
1: otóż
2: na
1: to.
2: Tym rowerze. Natomiast raczej zdecydowana większość wybiera większe koła.
1: No bo 32 mówimy o rowerze górskim. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zamontować 32 do roweru górskiego. Tamte opory toczenia, dobra, okej, okay, jak go rozpędzimy, to może być bardzo fajne i bardzo przyjemne, ale samo rozpędzenie plus zwinność.
0: Tak, znaczy to prawdopodobnie też wynika z tego, że te trasy, jeżeli mówimy tutaj o bardzo wyczynowych na razie konstrukcjach i trasy wyścigów górskich stały się w ostatnich latach, aby zachować widowiskowość tego sportu, stały się bardzo takie no trudne i tu faktycznie większe koło lepiej przetacza się po korzeniach, lepiej pokonuje się jakieś takie no przeszkody poprzeczne. Natomiast jeżeli chodzi o zwinność, no to tu faktycznie, czy masę rotującą, którą trzeba jakoś skręcić, tutaj pojawiają się pewnie problemy, także no to jak najbardziej jest jakaś nowa opcja, natomiast to trendem nie powinno się stać, chociażby z uwagi na to, że jesteśmy różnych wysokości, mamy różne siły i różnych faktycznie cech prowadzenia oczekujemy od roweru. I tak na przykładzie, na przykład moja dziewczyna, koło 29 jest dla niej za duże, dlatego ona jeździ na 27,5. Ja jak najbardziej wybieram koło 29, jest to dla mnie złoty środek. Czy przesiądę się na 32? Jeszcze nie wiem.
1: Czas pokaże. Oto, drodzy Państwo, teraz będzie jeszcze trudniej, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jeżeli rowery i ich rozmiary są SML, ale także i wyrażane cyframi, które składają się w liczby, no to idźmy teraz w te rozmiary naszych kół. 26, 27,5, 29, 32 cala, o czym powiedzieliśmy, no to czym jest na Boga 700? Nie wiem, CC, to jest chyba tak wyrażane.
0: 700C, no to jest taka stara nomenklatura francuska, kiedy jeszcze powiedzmy to wszystko nie było tak zglobalizowane. No i to pozostało przede wszystkim w rowerach szosowych czy gravelowych, jest ta stara nomenklatura. Jest to przynajmniej powinno być teoretycznie 700 mm średnicy koła wraz z oponą.
1: Na co powinienem zwrócić uwagę, jak kupuję oponę, bo naprawdę można zgłupieć. Mhm. Nie tylko średnica felgi ma znaczenie, ale tam są jeszcze jakieś inne dodatkowe liczby, cyfry, które mówią mi...
0: Tak, no poza średnicą, co musi być dopasowane, bo inaczej po prostu ta opona, jej serwisant czy my nie założymy. Szerokość jest bardzo ważna. Mhm. A także miękkość, profil opony i jej miękkość. Po prostu no, są opony górskie, które bardzo dobrze kleją nawet na śliskich korzeniach, natomiast jazda takim rowerzem na takiej oponie po utwardzonej powierzchni będzie katorgą, bo opory toczenia będą ogromne.
1: Czyli to jest to, od czego wyszliśmy mówiąc o kategoriach rowerowych. Ja muszę wiedzieć, do czego będę tego roweru używał.
0: Przede wszystkim to jest pytanie, które startowe i potem możemy wchodzić w szczegóły techniczne.
1: Czyli mogę sobie kupić Górala spokojnie, ale opony 2,2 zamieniam na 1,65 i na odpowiednie dętki do tego, bo wiem, że będę jeździł tylko po mieście i tylko po asfalcie.
0: To jest całkiem sprytne rozwiązanie, sam tak robię. Mam na przykład rower górski z dwoma kompletami kół na bardziej taki telepankę, że powiem to kolokwialnie, czy też po prostu na bardziej taki trening, bardziej szosowy, szutrowy, jak najbardziej. Natomiast też obecny rynek i obecne wyspecjalizowanie danych kategorii, a także no, coraz większa zasobność, całe szczęście portfela naszych klientów pozwala, żeby wybrać już konkretny rower pod dane zastosowanie.
1: Drodzy Państwo, do kategorii rowerów jeszcze wrócimy i to za chwilkę, ale teraz znowuż przejdźmy troszeczkę do biznesu. Robimy biznes rowerowy w Polsce. Dużo pieniążków, jeżeli chodzi o ten biznes w Polsce, przepływa z kieszeni tych, którzy rowery kupują, do kieszeni tych, którzy rowery sprzedają. Dobrze przeczytałem, że 1 000 000 rowerów rocznie tyle się w Polsce sprzedaje?
2: Tak, 1 200 000 dokładnie sprzedaje się w Polsce. Rynek rowerowy na ten moment jest warty w granicach 4,95 miliarda złotych. Mhm. I to jest też efekt pandemii, w którym ludzie rzucili się na te rowery, bo chcieli w jakikolwiek sposób wyjść z tego domu, skorzystać. Jest to też spowodowane tym, że ceny rowerów poszły w górę. Średnio 2-3-krotnie zauważamy ten trend, który klient woli dopłacić do lepszego roweru, niż kupić coś taniego. Oczywiście są promocje. Te promocje dzisiaj są rzędu 40% nawet. I to jest taki standard. Więc i klient oczywiście też negocjuje cenę. Jest bardziej świadomy, szuka jakby informacji, nowości, gdzie może znaleźć taniej. No ale też myślę, że dużym jakby plusem jest to, że w Polsce jeszcze mamy tą, wiadomo, takie po poznańsku trochę, że każdy klient negocjuje cenę, każda cena jest do negocjacji.
1: Okej, okay, dobra, to muszę dopytać. I proszę teraz powiedzieć bardzo szczerze, a nie jak ktoś, kto rowerami handluje, mówiąc najogólniej brzydkie słowo. Kiedy najlepiej kupić rower? Czy dobrym czasem na kupienie roweru jest środek wakacji, czy jednak

0: Powinienem zrobić to w lutym, kiedy ruch jest mniejszy i sprzedawcom zależy na tym, żeby sprzedać rower?
1: Jest tak, że faktycznie te ceny z automatu obniżamy zimą. Wiadomo, to jest okres niesezonowy. Natomiast dziś już nie ma takiego, kiedy kupię taniej. Mhm. Dzisiaj po prostu cały czas walczymy ceną. Konkurencja jest na tyle duża i wchodzą też duzi gracze i ta cena cały czas jest okazyjna. Tak naprawdę jedyną okazją na to, żeby jeszcze taniej kupić, jest negocjować lub dostać coś w gratisie.
0: Co w gratisie mogę dostać, jeżeli kupuję rower? Bidon?
1: Powiem szczerze, że dzisiaj to już bidon nie jest przekonujący. Tak. Pedały lub oświetlenie, ale dobrej klasy. Klienci zwracają uwagę, żeby to właśnie nie był bidon czy zapięcie, które kiedyś było standardem. Dzisiaj raczej klient jest przygotowany na to, żeby ten gratis, w cudzysłowie, był warty co najmniej 300 zł w niektórych nawet przypadkach.
0: Okej. To ostatnie pytanie, panowie, w tej drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Muszę o oponę dopytać, a właściwie o dętkę dopytać, bo sam jeżdżę na 27,5 cala rowerze górskim przerobionym na taki bardziej rower miejski i podpowiedział mi ktoś, że tak robią zawodnicy różnego rodzaju rowerowi, którzy cieńsze i mniejsze opony zakładają na większe felgi. Innymi słowy, na 27,5 cala nie opony, dętki. Na 27,5 cala spokojnie mogę naciągnąć 26 cali dętkę i to dobrze współpracuje i działa.
2: Działa na pewno.
0: Sam tak jeżdżę?
2: Rozumiem. Znaczy za bardzo nie jest, przyznam się szczerze, nie widzę tutaj
0: żadnej
2: korzyści czy sensu. Natomiast jak najbardziej jest to guma butylowa, także ona się naciągnie.
0: Da się zrobić. Ja już odpowiadam, dlaczego też tak naprawdę widzę sens i być może pan to potwierdzi, być może nie. Kiedy okazało się, że opony wymieniłem na dużo cieńsze niż takie, że tak powiem, w zestawie, to się po prostu dętka...
2: Rozumiem, rozpychała.
0: Nie dało się jej tam wepchnąć.
2: Rozumiem. No to tak.
0: A dętki 27,5 cala, zdaje się, że one się od 1,95 w ogóle zaczynają, o mniejszej średnicy ich kupić nie można.
2: Być może faktycznie tak jest, bo to głównie rozmiar, który funkcjonuje w rowerach górskich. Także tak, no tutaj faktycznie dobry przykład. Tu być może można tak zastosować. Natomiast tak jak powiedziałem, też mamy ogromny wybór kół. Możemy nawet pomyśleć o zmianie całego setu kół, który będzie miał węższy bądź szerszy profil obręczy, dzięki czemu szersza bądź węższa opona lepiej na tej obręczy będzie siedzieć.
0: I drodzy Państwo, do tej rozmowy z największą przyjemnością wracamy już za kilka chwil. Już teraz Państwa namawiam. Zostańcie z nami, pan Max Kowalski i pan Błażej Andrzejewski, dzisiaj naszymi gośćmi. Wracamy za chwilkę.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rowerowej przygody tak naprawdę. Dzisiaj pan Max Kowalski, menadżer Green Bike. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I pan Błażej Andrzejewski, produkt menadżer GECE. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Są moimi gośćmi. Rozkładamy sobie rowery i kategorie rowerowe na czynniki pierwsze. W drugiej części rozmawialiśmy m.in. o rowerze gravelowym i rowerze szosowym. I tutaj jasno wyjaśnił pan różnicę między jednym a drugim. Państwa odsyłam do części drugiej, można posłuchać raz jeszcze. No to teraz dalej, bo ja sam się gubię. Crossowy, trekkingowy, co to za rowery? Czym one się od siebie różnią?
3: Tak. No, jakby rower trekkingowy to jest taki stricte rower do dalekich podróży, przynajmniej przez lata był takim pierwszym wyborem podróżników obieży światów, czyli jest to rower z pełnym akcesorium, które ten świat pozwala nam przemierzać. Mamy tutaj botniki na gorszą pogodę, mamy tutaj bagażnik dla sakw, mamy tutaj wygodną pozycję, mamy tutaj pełne spektrum regulacji, czyli możemy regulować wysokość kierownicy regulowanym mostkiem, czy powiedzmy w bardziej komfortowych opcjach mamy także amortyzowane sztyce, no i mamy oświetlenie. Rower crossowy ma w miarę podobną geometrię do tego roweru trekkingowego, czyli ta pozycja będzie podobna, natomiast pozbawiony jest tego wszelkiego akcesorium, które dodaje wagę, a być może w takich wycieczkach rekreacyjnych nie jest niezbędne. Także jest to taki sweet spot, złoty środek, jeżeli chodzi o połączenie coś pomiędzy rowerem trekkingowym, a na przykład górskim. Mhm. Także tutaj także przez lata ten rower był takim pierwszym wyborem ludzi mniej zdecydowanych, co konkretnie na tym rowerze będą jeździć. Pójście w rower crossowy było bezpieczną opcją.
1: Jako rowerowy ortodoks. Właściwie tego wątku powinienem nie poruszać, ale jednak, skoro ludzie kupują, skoro jest zainteresowanie, skoro jest taki produkt, to musimy też porozmawiać o rowerach elektrycznych. Dla kogo to są te rowery? Bo jeżeli kupujemy rowery zwykłe, napędzane siłą mięśni i kupujemy je coraz lepiej wyposażone, z coraz wyższych półek, no to być może wcale nie powinienem albo nie muszę przesiadać się na rower elektryczny. Wystarczy lepiej wyposażony rower zwykły.
2: Tak, tu zdecydowanie się zgadzam też, ale mamy te dwie grupy osób, które kupują rowery elektryczne. Pierwsza grupa osób, która chce po prostu więcej jeździć, czyli na przykład po górach. Zamiast robić 30 km, zrobią 100, bo rower elektryczny w górach dzisiaj jest w stanie tyle przejechać, nawet na zużyciu prawie najwyższym. Natomiast jest też ta grupa druga, która kupuje ten rower elektryczny tylko dlatego, żeby go mieć. I tutaj jest bardzo ciekawa grupa, która faktycznie jest w stanie wydać na rower 30, 50, 60 tysięcy, bo kolega kupił i on też musi mieć. Ale jest też trzecia grupa, która nie kupuje w ogóle rowerów elektrycznych, bo uważają, że jest to grupa rowerów, która jeździ za nich. Mhm. Ale my jako też firma zawsze staramy się doradzić i powiedzieć, że to nie chodzi tylko o to, że ten rower jedzie sam za siebie, bo to nie może być motorower, tylko to jest rower elektryczny, który nas napędza. Czyli tyle, ile siły włożymy, że tak powiem, w siłę pedałowania, tyle pojedziemy.
1: Mhm. A wiecie Państwo, jaki argument działa podobno na nas kupujących przy kupnie takiego roweru?
3: Możemy się domyślać.
1: No pan już mi to powiedział wcześniej.
2: Tak.
1: Że to robi wrażenie, jak sprzedawca mówi, wie pan co, na tym rowerze może pan przejechać dwa razy więcej.
3: Tak, no ja tutaj jeszcze uzupełnię, że faktycznie w przypadku na przykład osób po kontuzjach, które bardzo pasjonowały się kolarstwem, ale teraz na skutek różnych problemów nie mogą już wkładać całej siły, taki rower elektryczny dalej pozwala czuć wiatr we włosach, że tak powiem. Albo też, no jeżeli chcemy wziąć partnerkę bądź dziecko przyczepione z tyłu w przyczepce, taki rower elektryczny też pomoże tym osobom mniej wytrenowanym dotrzymać nam kroku.
1: To prawda. Ile warto wydać dzisiaj na rower? Czy to jest tak, że sky is the limit? Ja kiedyś pamiętam taki wywiad, w którym jeden znany trener rowerowy, czy

0: Kolarstwa mówił o tym, że w rowerze za 40 tysięcy złotych można mieć wszystkie najlepsze podzespoły i nie ma po co wydawać więcej pieniędzy. Dzisiaj pewnie ta kwota nieco wzrosła, ale są rowery kosztujące grubo powyżej 50 tysięcy złotych.
1: Tak jest.
0: Ile dzisiaj warto wydać na rower? Jako ciekawostkę zapytam panów, czy rower za 50-70 tysięcy złotych warto mieć? I tak realnie dla zwykłego zjadacza chleba 2-3-5 tysięcy złotych?
1: Znaczy tutaj znów odpowiedzmy sobie na pytanie o nasz budżet, także podobnie jeżeli chodzi o przeznaczenie roweru, to także na ile możemy sobie pozwolić. Są na pewno użytkownicy bardziej świadomi, którzy dostrzegają każdą zaletę takiego roweru droższego niż to, co pan powiedział, niż te 5 tysięcy bądź więcej. Są osoby, które rower traktują może mniej, z mniejszą pasją, bardziej użytkowo, no i tam być może nawet tańszy rower, którego komponenty nie będą tak odchudzone, będą bardziej wytrzymałe, lepiej się sprawdzi. Także tutaj naprawdę to zależy przede wszystkim od naszego podejścia do sprawy, naszego budżetu. Oczywiście także znamy, mamy klientów, można to powiedzieć, gadżeciarzy, pasjonatów takim pełnym duchem.
2: Tak.
1: I tam każda nowość jest dla nich na wagę złota i taki najnowszy rower chcą mieć. Chcą jakby czuć to, co najlepsze w branży mogą.
2: Mhm. Tak, ja tylko dopowiem, że średnia cena sprzedaży roweru elektrycznego jest w granicach 8-12 tysięcy złotych. To jest taki budżet, który klient zakłada z góry, że tyle jest w stanie wydać na rower. Oczywiście są rowery za 4, za 6, za 3 już teraz. Natomiast taki dobry półśrodek, ile trzeba wydać na rower, przyjąłbym te 8-10 tysięcy.
0: O, to wysoka półeczka. Tylko przypominam państwu to, o czym mówiliśmy parę chwil temu. Często kupujemy rowery elektryczne po to, żeby postawić pod domem i pochwalić się sąsiadowi, że mamy.
2: Tak, zdecydowanie tak. Znaczy to też jest ten dostęp do leasingów już dzisiaj oraz rat 0%, które przekonują klientów do zakupów droższych rowerów. Stąd też ta średnia cena rowerów między 8 a 12 tysięcy, bo klient sobie rozbija to po prostu na raty, nic go to nie kosztuje.
0: Ja tak rozmawiając z panami, przeglądam sobie rowery w tej chwili miejskie i powiedziałbym też kobiece, czyli odpowiednio wyprofilowana rama, dobry kolor, taki kobiecy kolor, do tego koszyk z przodu, wyposażenie podstawowe, czyli jest lampa, oczywiście jest jeden pewnie przedni hamulec, do tego, a może i jeden i drugi, skoro są przerzutki, to powinien być jeden i drugi, przedni i tylny hamulec. I takie rowery dzisiaj, miejskie rowery, do takiego sprawnego przemieszczania się z punktu A do punktu B, na japońskim osprzęcie, co prawda z niższej półki, 1200, 1300, 1500 zł, też mogę spokojnie kupić.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Czy tutaj nie ma co oszczędzać i lepiej parę groszy dołożyć?
2: Jeśli chodzi o rower miejski, to jest też inny klient, bo kobiety z reguły patrzą na kolor, im się podoba zupełnie coś innego. Kiedy jest czynnik męski, który ma doradzić kobiecie lub pomóc w wyborze, no to wtedy wchodzą komponenty, wielkość koła również, jakby czy jest felga wzmacniana, czy nie, i waga roweru. Mhm. To jest, tak naprawdę, jeśli miałbym powiedzieć, jeśli chodzi o rynek rowerów miejskich, to kobiety z reguły patrzą na kolor, przerzutkę i czy jest ładny. Po prostu.
0: Rozumiem. I a propos przerzutek, bo też sobie o tym trochę wcześniej rozmawialiśmy. Przerzutki to jest jeden sposób zmieniania biegów w rowerze, żeby jeździło nam się łatwiej. Był taki moment, być może dalej rowery są produkowane z przerzutkami, które są jakby zamknięte w kasecie i tam zdaje się trzy były tryby do wyboru.
1: Tak, 3, 7, 8,
0: nawet
1: 11.
0: Okej. Okay. A do tego jeszcze skrzynie biegów w rowerach elektrycznych?
2: Tak.
0: Jak to się obsługuje? Jak to działa?
1: Jest to taki coraz... No, producenci nadążając za potrzebami przede wszystkim rowerów elektrycznych, które potrafiły mielić łańcuchy, przerzutki tradycyjne. Trzeba pamiętać, że mamy tam do czynienia z momentem obrotowym bliskim małym samochodom. Postanowili problem ten rozwiązać i silnik połączyć ze skrzynią biegów jako jeden zamknięty unit. Dzięki czemu po pierwsze pozbywamy się problemu właśnie tego
2: z awaryjnością
1: napędu, który może nie radzić sobie z tym momentem obrotowym, a także no, jeżeli chodzi o rowery górskie, jest lepsza dystrybucja masy roweru, mniej masy jest z tyłu na kole, który nie jest amortyzowany, a więcej jest w środku roweru, który możemy sobie dostosować zawieszeniem, także jest to trend, który bardzo długo się rodził, że osób wskazywało wcześniej w jakichś rowerach downhillowych, gdzieś się to pojawiało, ale była to super nisza. Obecnie wraz z demokratyzacją tych rowerów elektrycznych takie rozwiązania są coraz bardziej popularne i prawdopodobnie ten trend będzie rósł.
0: Dobra, to ja muszę o tą amortyzację, bo tu pan poruszył wątek też bardzo ciekawy. Przecież amortyzatory przednie pojawiły się dawno temu, tylne amortyzatory jakiś czas temu. Downhillowe rowery, mówi pan o tym, ale faktycznie one zostały przeniesione, jakby te amortyzowane koła przednie i tylne również na ulice miejskich,
1: tak,
0: czy miast po prostu.
1: Tak jest.
0: Był moment, że się zakochaliśmy.

0: dzisiaj rozmawiamy o najmodniejszych rowerach gravelowych, gdzie żadnej amortyzacji tak naprawdę, drogi przyjacielu, nie uświadczysz, drogi przyjacielu rowerzysto. No to co się stało nagle? Odwrót?
1: Tu ma errata, bo są konstrukcje gravelowe z zawieszeniem, natomiast jak najbardziej, być może to jest też znowu sztuka kompromisu, nie każdy potrzebuje, a dużo prawdopodobnie klientów na rodzimym rynku też się zraziło, kiedy, tak jak pan wspomniał, te rowery z pełnym zawieszeniem stawały się bardzo popularne.
0: Ciężkie.
1: I były przez to ciężkie, gdyż te komponenty tylko ważyły. Powiedzmy, że one na komfort czy trakcję nie wpływały. Obecnie mamy dostęp do... Ta technologia nieco potaniała, także tu możemy za niewiele droższy wkład uzyskać profesjonalną amortyzację, którą możemy dostosować, tłumienie, twardość i taki rower już w pełni spełnia oczekiwania klienta.
2: Ja tu się wtrącę, pozwolę sobie być świetnym przykładem tego. Kupiłem rower gravelowy. Po paru przejażdżkach po lesie, korzeniach stwierdziłem, że jest to nie dla mnie, ale żeby nie zmieniać, bo pozycja jest właśnie geometrycznie dostosowana lepiej niż w rowerze MTB, jest wygodniej, ale dołożyłem przedni amortyzator o skoku 8 mm, który nie jest już tak ciężki jak amortyzator 60-80 mm. I już to pozwala na przejeżdżanie pomiędzy trasami górskimi, z dziurami oraz korzeniami.
0: Okej, a czy karbon w przednim widelcu on trochę rozwiązuje sprawę, bo on jest lekko bardziej, no właśnie taki miękki, jeżeli tak mogę powiedzieć. Jest dużo lżejszy oczywiście niż pełen amortyzator.
1: Powinien, to znaczy właściwie ułożone, karbon ma ten plus, że możemy modulować jego właściwości, jeżeli chodzi o sztywność boczną czy pionową, ułożeniem włókien. Także właściwie ułożone włókna pozwolą, że ten widelec faktycznie amortyzuje, natomiast no, mówimy tutaj o jakimś po prostu o drganiach. To wytraca drgania, natomiast jak wpadniemy w dziurę,
0: to wpadniemy.
1: Tak.
0: To wpadniemy. Drodzy Państwo, w tym naszym dzisiejszym programie, w ogóle w tym programie, jak Państwo jesteście przyzwyczajeni, rozmawiamy sobie o naszych pieniądzach, rozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób te pieniądze zaoszczędzić. Mamy nadzieję, że dzisiejszy program też pozwoli zaoszczędzić parę groszy. Nie będziecie Państwo wydawali tych pieniędzy na rowery, których być może w ogóle nie potrzebujecie. Ale teraz chciałbym też o inwestycjach porozmawiać, bo gdybym miał taki kapryz albo którykolwiek z naszych słuchaczy, czy warto wejść w rynek rowerowy w Polsce, czy warto otworzyć sklep rowerowy, a być może serwis rowerowy, czy to jest właściwie tożsame? Jak otwieram sklep, to dobrze mieć serwis i odwrotnie.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o branżę rowerową i same rowery, ciężko się utrzymać na rynku, jeżeli chcemy wejść na nowo. Warto też zauważyć, że lokalizacja jest najważniejsza. Jeżeli mamy unikatowy punkt, który jest świetnie zlokalizowany z dostępem do trasy rowerowej, czy też komunikacji miejskiej, to jak najbardziej. Zauważamy też, jeśli chodzi o serwis, że warto mieć coś unikatowego, czyli na przykład tylko i wyłącznie serwis rowerów elektrycznych Boscha na przykład, lub innych marek, który jest tylko pod to przygotowany. Sam sklep rowerowy nie jest w stanie dzisiaj się utrzymać.
1: Tak, tylko też wtrącę się i dodam, że to, co Max wcześniej wspomniał, że na rynku jest bardzo dużo, pojawili się wielcy gracze, którzy mają kapitał i potrafią konkurować ceną. Także tutaj warto znaleźć taką swoją specjalizację, bo walka po prostu ceną, zwłaszcza ze sprzedażą internetową, może być rozczarowanie.
0: Dobra, to jeszcze polski rynek polskich rowerów na tapet weźmy sobie na koniec. Bez wymieniania nazw firmy, była kiedyś pewna polska firma produkująca rowery, do dzisiaj istniejąca, z małym problemem po drodze. Pamiętam takie historie sprzedaży rowerów, no nie wiem, niech to będą lata 90. Kupowano rowery polskich producentów, zdzierano z nich naklejki, naklejano nazwę Champion albo jakąkolwiek dobrze brzmiącą anglojęzyczną i sprzedawano te rowery A drożej i B jeszcze był na nie popyt. Czy dzisiaj w Polsce możemy kupić polskie rowery? Czy dzisiaj rowery kupujemy tylko i wyłącznie z zagranicy? Czy dzisiaj produkujemy w Polsce podzespoły do rowerów? Jak to wygląda?
1: To znaczy, mamy sporo marek polskich rowerowych, gdzie kapitał czy know-how faktycznie jest polskie. Odrębną kwestią będzie, gdzie te rowery są składane, bądź skąd są pozyskiwane główne części do budowy takiego roweru. Natomiast jak najbardziej my, także jako część tego polskiego biznesu rowerowego, mocno wierzymy w taki lokalny patriotyzm na polu rowerów. I jak najbardziej polecamy także patrzeć nie tylko na cenę, a na kraj pochodzenia.
2: To się staje też trendy, być polską marką. Ludzie faktycznie zaczynają to zauważać. My jako firma, która ma też również swoją polską markę, zauważamy, że ludzie zdecydowanie chętniej chcą kupić nasz produkt niż konkurencji, który ewidentnie przypomina rower chiński, który jest tylko pod nazwą i sprzedaje go jakiś polski producent
0: rowerów. To bardzo fajne, że jesteśmy lokalnymi patriotami, to bardzo fajnie, że kupujemy produkt

0: rower stuprocentowo użytkowo i przez to na przykład te rowery są bardzo ciężkie, natomiast wymagają tego pełne osłony łańcucha, inne takie rzeczy, które są niezbędne, jeżeli rower się użytkuje 365 dni w roku. Także tutaj, jeżeli chodzi o warto wciąż, nawet jeżeli rama może pochodzić z Azji, komponenty z Japonii, to, wciąż warto poszukiwać polskiej marki. Co więcej, no, aby taki rower, sprzedaż takiego roweru była opłacalna w Polsce, to i tak 50% komponentów, ponad 50% musi pochodzić z Europy. Także to nie jest tak, że cały rower jest z Chin. Te komponenty poszczególne, może mniejsze ramy najczęściej faktycznie są azjatyckie, czy osprzęt, ale błotniki, oświetlenie, siodła, chwyty, tego typu rzeczy w jak największej części chcemy z Europy ściągać.
1: Nie ma co wyważać otwartych drzwi, jeżeli na przykład osprzęt, czyli przerzutki, czyli to wszystko, co odpowiada za ten napęd tego naszego roweru, produkowany jest od lat przez, nie wiem, może dwie, może trzy pewnie największe firmy, no to nie ma co się kopać z koniem, korzystajmy z tego, co jest najlepsze. Panowie, na absolutnie sam koniec mieliśmy porozmawiać jeszcze o przepisach, oczywiście nie ma na to czasu. To jeden z najważniejszych przepisów ostatnich lat, które wszedł w życie. Rozłóżmy go sobie może nawet nie tyle na czynniki pierwsze, ile zapytam o panów zdanie na ten temat. Także użytkowników rowerów. Kask obowiązkowo do 16 roku życia. Na koniec naszej rozmowy. To dobry pomysł czy niedobry?
0: Bardzo dobry. Ręce mamy dwie, nogi mamy dwie, głowę mamy jedną. Wydaje się być dosyć ważnym ośrodkiem poznawczym, także szanujmy to. No i nie znamy tak naprawdę dnia ani godziny. Nie jesteśmy sami na drodze. To może my możemy być super skupieni, natomiast jakaś przygoda może stać się z nie naszej winy. I tutaj kask, szczególnie obecnie, kiedy wybór tych kasków jest ogromny, to nie jest tak, że kask już nie pasuje, stwarza, że wyglądamy brzydko. Możemy naprawdę dobrać kask, nawet w niewygórowanej cenie. Także jak najbardziej dbajmy o bezpieczeństwo siebie innych.
1: Tak, to o to też miałem dopytać. Jeździ pan w kasku, mimo że to nie modne?
2: Tak, kupiłem kask, jak kupiłem rower gravelowy i powiem szczerze, że czuję się bezpieczniej. Mam gdzieś tam w środowisku parę przypadków, które dzięki kaskowi przeżyły. Najczęściej kończy się tym, że kask popękł, ale nic się nie stało. Tu też warto dopowiedzieć o nowej technologii MIPS, która odsuwa nas od miejsca uderzenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie ograniczyć jeszcze bardziej to uderzenie, żeby nic się nie stało gdzieś tam w te skrajne.
1: To proszę wytłumaczyć, to wyściółka kasku, po prostu ona jest trochę ruchoma względem samej skorupy.
2: Tak, przesuwa się w momencie uderzenia, zapewniając nam, wiadomo, to nie jest 5 centymetrów, ale ten milimetr zawsze może spowodować, że przeżyjemy.
1: Drodzy Państwo, jedna z najlepszych polskich kolarek, Maja Włoszczowska, powiedziała kiedyś, że bez kasku to nawet na przejażdżkę po mieście się nie rusza. I tego się trzymajmy. Jako człowiek, który pomał dwa kaski, wiem co mówię. Pięknie panom dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dziękujemy
1: za wizytę w naszym studio. Dzisiaj naszymi gośćmi byli panowie Max Kowalski, menadżer Greenbike.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I pan Błażej Andrzejewski, produkt menadżer Getse. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Roman Kostelecki.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od czego zaczynamy?
5: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki.

0: I Love Rock and Roll. To Joan Jett, Westerok. Na początek naszego dzisiejszego spotkania jest sobota, 22 dzień sierpnia 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam, będziemy razem do 12. No to teraz przed nami, proszę Państwa, gość, który po polskich i nie tylko polskich scenach rockowych i metalowych szwenda się już od ponad 40 lat. Grzegorz Kupczyk. Znacie go Państwo na pewno i z Seti, i z Turbo. Niektórzy mogą go pamiętać z bardzo fajnej współpracy z grupą Esquarial i płyty Klasika, czy chociażby z świeżej bardzo płyty z zespołem Blues Fighters, na której po raz pierwszy Grzegorz zaśpiewał bluesowe kawałki. Powiem szczerze, że wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Gdybyście Państwo chcieli, polecam koniecznie sprawdzenie tego krążka. Natomiast teraz, w końcu po latach, Grzegorz Kupczyk postanowił wydać swoją solową, pierwszą solową płytę. Będzie nosiła tytuł Aperitif i z tej płyty pochodzi kawałek Party Doll, którego już teraz słuchamy Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Oj, pamiętam szał, proszę Państwa, kiedy się okazało, że Piotr Rogucki z Komy, jeszcze wtedy Koma nie była takim wielkim zespołem, jak jest teraz, zaśpiewa razem z Within Temptation utwór Within Temptation, The Whole World Is Watching. No i ten teledysk z Piotrem Roguckim i z Sharon Denadel, powiem szczerze, robiło to wrażenie. Within Temptation i Piotr Rogucki za nami, a przed nami, proszę Państwa, już za momencik piosenka, bez której żadne zawody sportowe na najwyższym światowym poziomie raczej się nie mogą obejść. Queen i We Are The Champions, to już za moment, Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
11: All right, this is Kirk from Metallica.
12: Hello, I'm David Gilmour.
13: Hello, I'm Richard Wright.
14: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
15: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

The Rolling Stones i I Can't Get No Satisfaction. Wester Rock to za nami, a przed nami teraz piosenka o pieniądzach. Bardzo często jest błędnie interpretowana jako pochwała pieniędzy. Nie, nie, drodzy Państwo. Piosenka Money Pink Floydów to jest kawałek, który opowiada o wszystkim tym, co złe. Co mogą przynieść nam pieniądze. Chichotem historii jest, proszę Państwa, to, że o ile ta piosenka była nagrana stricte, żeby te pieniądze wyśmiewać i żeby pokazać, ile złego pieniądze przyniosą, to przyniosła Floydom najwięcej pieniędzy. Dlatego, że Dark Side of the Moon, czyli płyta, z której ta piosenka pochodzi, sprzedała się w ponad 34 milionach egzemplarzy. No to Pink Floyd i Money Westk.

0: Oddział zamkniętej party w Westerok na koniec pierwszej godziny naszego sobotniego spotkania. Sobota, no to wiadomo, musi być imprezowo. Zbliża się 10:00, po 10:00 mam dla Państwa w Westerok m.in. Seven Nation Army grupy The White Stripes.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
5: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
3: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka ZOO. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
10: Klasa, a nawet klasyka.
9: A rap?
10: Też klasa.
11: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy

0: jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
1: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
0: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.

0: INXS i Need You Tonight, Westerok, na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko, w sobotę 22 sierpnia 2026 roku. Dziś, proszę Państwa, w kalendarzu wśród świąt nietypowych znajdziemy Dzień Mleka Roślinnego. I ja wszystko rozumiem, naprawdę. I nawet nie twierdzę, że to jest niedobre, bo naprawdę te niektóre roślinne napoje o smaku mleka bywają dobre. Ale uważam, że nie powinno się to nazywać mleko. Mleko to jest coś, co daje krówka, kózka czy jakieś inne zwierzę, które to mleko ma. Natomiast taki napój to powinien po prostu być napój o smaku mleka na przykład. Albo powinniśmy wymyślić na to zupełnie inną nazwę, żeby nie mieszać ludziom w głowach. To jest tak samo jak z tymi wegańskimi burgerami, które naprawdę czasami są dobre. No ale z burgerem to nie ma nic wspólnego. Burger jest z mięsem. Ale to jest tylko moje prywatne zdanie. Jeśli Państwo mają inne, bardzo proszę, szanuję. Jeśli Państwo mają takie jak ja, tym lepiej. A już teraz Westerok, Billy Morrison i Dexter Holland i Never Gonna Change.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Where Did You Sleep Last Night to Nirvana w SC Rock z pamiętnego koncertu z 93 roku z MTV Unplugged. To jest w ogóle numer, proszę Państwa, który nie jest kawałkiem Nirwany. To jest kawałek, którego początki datuje się na wiek XIX, chociaż dopiero na początku XX wieku została po raz pierwszy nagrana, a wersja, którą skawerowała Nirvana, to wersja Led Belego z 1944 roku, o której zresztą, zapowiadając ją, Kurt Cobain powiedział, że to jest piosenka jego ulubionego wykonawcy. Za chwileczkę natomiast zmienimy troszeczkę klimat, bo będzie grupa The Cardigans. Mam dla Państwa numer Erase and Rewind.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: W Europie, w tym w Polsce, pracy szukają tysiące mieszkańców Azji czy Afryki. Legalni migranci ekonomiczni, na przykład z Indii, swoją obecnością ratują wiele segmentów gospodarki. Bywają też jednak przyczyną społecznych napięć.
3: Od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna.
2: Moim gościem będzie Klaudia Fritz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie.

0: Mediamarkt.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczki i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Reklama.

November Rain. To Guns N' Roses, Westerok za nami. Przed nami natomiast nasz rodzimy zespół, który zresztą jest mocno zaprzyjaźniony z Eską Rock, czyli zespół Happy Set. Happy Set, który w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. No i z okazji tego ćwierćwiecza panowie grają trasę koncertową, no ale oprócz tej trasy koncertowej już dziś wieczorem, proszę Państwa, odbędzie się wyjątkowy koncert. Koncert Happy Set Inaczej, który to będzie koncertem akustycznym. Wszystko zaczyna się o godzinie 20 w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku imienia Józefa Sowińskiego. No i gdyby Państwo nie mieli planów na dzisiejszy wieczór, to myślę, że to jest naprawdę doskonały pomysł. Happy Set Inaczej dziś wieczorem, a Happy Set Elektrycznie Westerok już teraz. Damy radę.

0: Bittersweet Symphony to The Verve w Asterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego sobotniego spotkania. Za chwileczkę wybije 11, a po 11 ogromny przebój grupy The Cranberries, czyli będzie zombie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2+2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny. Let's go!
14: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tyle

0: About a Girl to Nirvana, Besty Rock. Na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Szaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco, Besty Rock, w sobotę 22 sierpnia. Teraz mam dla Państwa kawałek, który został skomponowany przez gościa, który komponuje dużo muzyki filmowej i serialowej. Gość nazywa się Bear McCreary. Zaprosił do tego projektu swojego kuzyna, Brendona McCreary'ego, który zaśpiewał. Zaprosił Duffa McKagana i Slasha z Guns N' Roses, którzy wiadomo operowali basem i gitarą. No i Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers, czyli perkusistę. No i wspólnie nagrali kawałek, który nosi tytuł Cool Kids. I powiem Państwu szczerze, że za każdym razem, kiedy go słucham, podoba mi się jeszcze bardziej. No to posłuchajmy go jeszcze raz. Cool Kids w S-Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Artur Rojek i Syreny Westerok to za nami, a przed nami kolejny z utworów, który rozpoczyna się charakterystycznym basem. Jest kilka takich utworów jak Another One Bites the Dust, na przykład grupy Queen, czy chociażby ten kawałek, którego słuchaliśmy kilkanaście minut temu, czyli Cool Kids od Barry McCreary i jego kolegów. No ale jest jeszcze jeden kawałek, który rozpoczyna się tak charakterystycznym basem, że już po jednej nutce spokojnie wszyscy wiedzą, o co chodzi. A ten kawałek to Bon Jovi, Keep the Faith, i już za momencik zagram go dla Państwa Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej

0: offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Halo Warszawa, może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 9 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Reklama.
17: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
18: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

Wizny. Dziś przed nami koncerty, które rozpoczynają się o 16:00. Najpierw będą The Analogs, potem Romantycy Lekkich Obyczajów, potem The Hard Kiss, potem Kult, Within Temptation, a na koniec Nocny Kochanek. To trzeci dzień poznańskiej rokowizny, ale kto nie dotarł, proszę się nie przejmować, bo jeszcze jedna przed nami 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Jeśli Państwo nie dotarli, a chcą Państwo zobaczyć, jak rokowizna wygląda i co tam się dzieje, odsyłam na nasze sociale, bo nasi wysłannicy tam są, no i zdają Państwu relacje, jak tylko potrafią najlepiej. A teraz zespół, który na rokowiźnie siłą rzeczy nie zagra, bo rozwiązał się w 2021 roku, no ale zostawił sporo dobrej muzyki, Laocze i Wojenka Westrock.

0: To Kansas i Dust in the Wind. Nie wiem jak Państwo, ale ja zawsze przy tym kawałku odpływam. Głośno, w słuchawkach, zamknięte oczy. No i prawie się spóźniłem, żeby powiedzieć Państwu do usłyszenia. Bo zbliża się 12. Po 12 otwieramy na oścież bramę garażu Eski Rock. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza. My natomiast słyszymy się już jutro o 9. Łukasz Szczeciłowski za dziś. Ogromne dzięki. Pięknego sobotniego wieczoru. Życzę, no i jak co tydzień, tradycyjnie, żeby nikogo jutro główka nie bolała.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: Oh.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
16: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to...

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już na miejscu.
2: Joanna Świętarska.
1: Łukasz Bąk.
2: Witamy was serdecznie w kolejnym, 42. odcinku
1: Jezu,
2: garażu.
1: Jak on liczy, poczekajcie chwileczkę, ja się to muszę ogarnąć.
2: Liczę cylindry dzisiaj.
1: O, jak zaczniemy, to trzeba będzie zapiąć pasy. Będziemy mówili o bardzo, bardzo, bardzo dużym samochodzie i bardzo ekskluzywnym. W ogóle dzisiaj będzie sporo na ekskluzyw, także zostańcie z nami.
0: Garaż SC Rock.

0: Mamy premierę w garażu i od tego w takim razie garaż zaczniemy. Właśnie premiera, no taki bardzo, bardzo, bardzo mocny lifting samochodu, który bardzo mnie mocno też zdziwiło. Jest, okazuje się, samochodem prezesowskim. Chodzi o Mercedesa GLS.
1: Co cię zdziwiło?
0: No, mnie to zdziwiło i zawsze mi się prezesi kojarzyli z S-klasą.
1: Wiesz, że Europa się starzeje.
0: Tak? Ja wiem.
1: Kiedyś, jak to byli młodzi prezesi, to się wślizgiwali do swojej S-klasy, a teraz ci sami prezesi mają już 70 lat, nie przekazali pałeczki swoim dzieciom ani wnukom i do S-klasy im się trudno wślizguje, wsiada im się tam jak do pralki, więc stwierdzili, że teraz chcą wsiadać do czegoś wyższego, wygodniejszego i Mercedes odpowiada na ich potrzeby.
0: No dobra, w każdym razie fakt faktem, że rzeczywiście auto jest bardzo mocno prezesowskie, składa się z bardzo wielu
1: ekranów
0: i ma dwa ekrany specjalne właśnie w tylnym rzędzie, dlategoż prezesa, który już trochę nie domaga i musi wsiąść do auta typu GLS, a nie do S-klasy. No i tam mam oczywiście bardzo mnóstwo, słuchajcie, udogodnień, bo może sobie tam robić telekonferencje, ma dostępne aplikacje, takie jak Meeting for Teams, więc krótko mówiąc, może po prostu siedzieć tam i elegancko robić swoje biznesy.
1: Ja myślę, że w ogóle powinni zmienić jego nazwę z GLS na BDE.
0: Dlaczego BDE?
1: Mercedes, bardzo dużo ekranów. No albo nowy Mercedes GLS, 734 cale.
0: Słuchajcie, to jest niezłe.

0: naprawdę bardzo mi się podoba. Ale fakt faktem, że będzie jeszcze troszeczkę, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik i pojawi się również wersja AMG GLS63 i to już jest absolutnie niesamowita historia, bo to jest wielka szafa gdańska, która będzie zasuwać po prostu z niewiarygodną prędkością, z 4-litrowym silnikiem V8 biturbo i będzie przyspieszać 4,2 sekundy do setki.
1: I jechać maksymalnie 280 km na godzinę. Domi jednorodzinny jadący 280 km na godzinę. Mnie to robi, choć jest całkowicie bez sensu, ale szacun dla Mercedesa za to, że w przypadku GLS-a trzyma się 8 cylindrów i jedynie miękkiej hybrydy, a nie próbuje tutaj wpakować nam akumulatorów, elektryków, zmniejszyć liczby cylindrów.
0: Prawda,
1: to nadal będzie to prawdziwe AMG.
0: I bardzo dobrze. W związku z tym zostańmy w klimacie ekskluzywnej motoryzacji. Zaraz będzie o Bugatti.
2: To jest Garaż w SC Rock.

0: było o ekskluzywnym GLS-ie, to teraz w związku z tym powiedzmy sobie o Bugatti. Bugatti wyprodukowało właśnie ostatnie Bugatti z silnikiem W16. 20 lat historii tegoż silnika W16 niestety się wzięła i zakończyła. Chodzi oczywiście o produkcję seryjną Bugatti, co nie zmienia faktu, że jest to kawał przepięknej historii. Mistral będzie to
1: tak naprawdę nowożytną historię Bugatti. Zdefiniowało to W16, czyli połączenie dwóch silników V8 od koncernu Volkswagena. I to było coś absolutnie wyjątkowego, co zadebiutowało w Veyronie, ale umówmy się, kończy się ta epoka tylko jeżeli masz mało pieniędzy, czyli jakieś 2 miliony euro. Bo jak masz więcej pieniędzy, czyli jakieś, nie wiem, 5 milionów euro, to nadal będziesz mogła sobie kupić W16, ponieważ pozostało w magazynie parę takich silników i firma zapowiedziała, że będzie wyjątkowe, specjalne zamówienia realizowała z tym silnikiem.
0: Czyli jak ktoś bardzo sobie chce, to przychodzi, mówi dzień dobry, chce sobie zamówić takie auto i oczywiście można je sobie przepięknie potem skonfigurować. No taki tenże Mistral, co wyjechał z W16, też był robiony na zamówienie z dwukolorowym pięknym nadwoziem i w ogóle bardzo elegancki jest. I coś też swoją drogą śmieszny, taki detal, zamiast figurki tańczącego słonia ma na dźwigni skrzyni biegów ma głowę sokoła.
1: A to Sokół zamówił może?
0: Pochodzenia właściciela samochodu.
1: Sokół zamówił. No ten raper pewnie tak Sokół. No. No, ale już też dwa zamówienia specjalne się pojawiły na auta z W16 i to Brulier, i drugi to jest Veyron FKP Hommage. Czyli coś jak Ser Fromage, to jest tutaj Hommage chyba.
0: No dobrze, słuchajcie, słabo mu idzie po francusku.
1: Jakie ty tutaj głosisz erekcję. Herezję chciałem powiedzieć. No błagam cię, no.
0: Skończmy to wejście, idę zrobić sobie kawę i lecimy za chwilę dalej.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty. Eska Rock.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3.

0: 359 zł. Allegro.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.

0: jest Garaż w SC Rock.
1: Auto tego dnia w garażu, u mnie Ford Kuga. Jak jeździłam już zresztą jakiś czas temu, ale przypomniałam sobie i chciałam wam o nim opowiedzieć, ponieważ uważam, że jest to jeden z absolutnie najbardziej udanych, normalnych, zwykłych, seryjnych SUV-ów, jakimi zdarzyło mi się jeździć. Sprzedawany aż od 2019 roku, z twarzy podobna zupełnie do nikogo. W sensie takim, że jest to bardzo zgrabny SUV, co nie zmienia faktu, że jakoś w ogóle niczym nie przyciąga uwagi. Oprócz tego, że jest to naprawdę świetny samochód.
2: A co ty tam świetnego w nim?
1: Po pierwsze, jest rzeczywiście bardzo ergonomiczny, bardzo ładnie spasowany. I ma to, jak to w Fordach bywa i w Jaguarach też tak było, jakieś strasznie śmieszne. Jest to pokrętło od zmiany biegów, które wygląda jak pokrętło od pralki i nastawiasz na 60 na przykład.
2: P to pranie wstępne.
1: P to pranie wstępne, D to nie wiem co, ale faktycznie wygląda to śmiesznie. Ale słuchajcie, to auto jeździ po prostu świetnie. Ja chciałam powiedzieć, że po prostu dosyć downsizingu. To jest hybryda, ale oparta na 2,5-litrowym silniku benzynowym, takim jak trzeba, o mocy 183 koni mechanicznych, które dzięki temu, że to wszystko ma sens i to się wszystko pięknie zgrywa, jest nie tylko dynamicznym samochodem, dobrze jeżdżącym, też fajnie wyciszonym, ale jeszcze spala nie więcej niż przy bardzo dynamicznej jeździe na autostradzie niż 7 litrów, a po mieście spalała mi 5. I to ma moim zdaniem absolutnie jak najbardziej sens. Nie mówiąc już o tym, że świetnie rzeczywiście pracuje ta skrzynia biegów bezstopniowa, która jakoś, kurczę, udaje, że zmienia te biegi i to naprawdę po prostu wszystko się zgadza. Bardzo jak to w Fordzie precyzyjny układ kierowniczy. W ogóle, kurczę, da się. Taką mam konkluzję i uważam, że dlatego właśnie postanowiłam, że wam o tym opowiem, bo to było po prostu bardzo, znaczy to do tej pory jest naprawdę bardzo, bardzo dobry samochód. Ja akurat jeździłam Kugą w wersji ST-Line i ona rzeczywiście, tak jak mówię, dynamiczna bardzo jest, ale też na przykład można sobie mieć hak holowniczy i można sobie przyciągnąć przyczepę z hamulcem o masie 2100 kg. Jak ktoś chce na przykład konika, byś sobie na przykład pociągnął ten, albo jacht byś sobie pociągnął kaszubą.
2: Nie wbudzi we mnie emocji Kuga.
1: Nie, bo ona nie budzi emocji. To nie jest samochód do emocji. To jest po prostu bardzo porządny
2: wygląda
1: samochód.
2: Wygląda tak, że nie zwraca na siebie uwagi w żaden sposób.
1: A jednocześnie ma sens.
2: Jeździ tak, że emocji jakichś spektakularnych nie wywołuje. Natomiast jeżeli chodzi o jakość pracy układu hybrydowego, jest super, o ekonomię również.
1: Jest.
2: W Fordach bardzo lubię coś, czego wielu markom brakuje, czyli bardzo fajne zawieszenie i zestrojenie układu kierowniczego.
1: No, precyzyjne.
2: To rzeczywiście tutaj pod tym względem to jest pierwsza liga. A co ważne, ten samochód teraz ma bardzo dobrą cenę, ponieważ można wyrwać kilkudziesięciotysięczne rabaty i już tutaj rywalizuje z samochodami chińskimi i za chwilę ja o chińskiej hybrydzie powiem w niewielkich pieniądzach.
1: Dobra.
2: Co o?
1: Nie, bo
2: co o?
1: Boję się ciebie, jak jeździsz.
2: Żadne o!
1: Chodami, ale dobra.
2: W sumie to będzie o moda!
0: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: To ja się ciebie pytam, jak ty mówisz, że będziesz jeździł o modę.
1: Słuchaj.
0: Kto ci dał o modę?
1: Sam se wziąłem.
0: To co ty mówisz?
1: No, dobra, no. Nie mam żadnego zakazu prawnego wsiadania za kierownicą
0: omody,
1: więc wsiadłem do Omody 5 Super Hybrid. I o ile Ford Kuga jest hybrydą, którą polecamy,
0: no,
1: to Omoda 5 Super Hybrid jest hybrydą, której nie polecam ja. W tej jeździe wszystko jest spoko. Bardzo mało pali w mieście, bo 4 litry z kawałeczkiem. Dosyć sprawny ma ten układ napędowy, 224 konie mechaniczne. To jest klasyczna hybryda, więc nie ładujemy tego z gniazdka. Tylko one, te silniki elektryczne, spalinowy, skrzynia biegów, po prostu pracują sobie w taki sposób, żebyśmy byli zadowoleni. Z jednym wyjątkiem. Kiedy potrzebujemy nagle dużo mocy, bo na przykład wyprzedzamy tira na jakiejś drodze lokalnej.
0: To co się dzieje wtedy?
1: To tej mocy nie ma.
0: O kurczę,
1: Auto potrafi bardzo negatywnie zaskoczyć. Nie zawsze, bo na przykład pierwsze przyspieszenie zrobiliśmy na potrzeby materiału, żeby nagrać jak się zbiera i zbiera się szybko, fajnie. Ale drugie robię, auto osiąga 70 na godzinę i jakby odcięło mu moc na 2 sekundy.
0: No, ale poczekaj, to jeżeli wyprzedzasz na przykład, to co się wtedy
1: właśnie
0: dzieje?
1: To się dzieje, że nie wyprzedzasz. Wyprzedzasz i nagle się okazuje, że nie wyprzedzasz.
0: A dlaczego tak się dzieje? Wytłumacz.
1: No
0: ja trochę nie rozumiem.
1: Bo jakoś niespójnie działa cały ten układ hybrydowy. Chaotycznie.
0: Czyli on nagle raz brakować dopali, raz
1: mocy.
0: Nie dopali.
1: Nie wie, jednym potrafi skrzynia biegów nagle strzelić. Jest takie niemiły stuk i szarpnięcie. Wszystko to, tak jakby tam, wiesz, niby powinno to działać razem, ale tak jakby wszystko żyło tam swoim życiem. Silnik elektryczny, silnik spalinowy i skrzynia biegów. Nie mówię, że za każdym razem. Przy normalnej jeździe absolutnie tak nie jest. Nic się nie dzieje. Tylko problem się pojawia właśnie w skrajnej sytuacji czasami. Kiedy potrzebujesz mocy.
0: Czasem tak jest, że te skrajne sytuacje zdarzają nam się na drodze.
1: O to dokładnie chodzi, że nie może być zaskoczeń przy takim rozwiązaniu. Nigdy, w żadnej sytuacji.
0: Nie, znaczy musisz mieć dostępną moc.
1: 224 konie i to muszą być 224 konie. Masz napisane, że to 8,5 do setki i to musi być za każdym razem 8,5 sekundy do setki. Bo ty masz to w świadomości i tego potrzebujesz, skoro kupujesz takie auto. Nie może być tak, że jednym razem robisz to 8 sekund do setki, a kolejnym 18,
0: nie, bo musisz wiedzieć,
1: bo się zestawowi hybrydowemu coś widziało.
0: Tak, czy polegasz na samochodzie, czy nie polegasz na samochodzie. Czyli krótko mówiąc, w tej kwestii bądźcie czujni. Garaż w

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W lewym narożniku Joanna Ziętarska, w prawym narożniku Konrad Olszewski. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
3: No, będziecie mieli naprawdę dzisiaj bardzo ładne zwarcie w ringu.
4: Udawaniu orgazmów.
3: Jesteście naprawdę słabi w tej kwestii.
5: Mów za siebie.
3: Przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Co kończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
5: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali. Nic nie braj na siebie.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
1: Klasa, a nawet klasyka.
0: Arab?
1: Też klasa.
2: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
3: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
2: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.

0: it's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
2: Przetoczymy się teraz za chwilę już przez auto z rock'n'rollową duszą, przez mojego absolutnie ukochanego artysta, właściwie jego garaż, i ja już się nie mogę doczekać.
3: A ja będę podróżował Voyagerem.
2: Ule, masz fajnie, też słuchajcie, no to bądź...
3: Będę miał otwarte oczy i będę trzymał kierownicę, a nie tak jak ta pani, co jechała przez Kanadę.
2: O Jezus Maria, też o tym będzie, słuchajcie, dużo rzeczy się jeszcze zadzieje, zaraz wracamy.
1: Garaż SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: A oto z rock'n'rollową duszą. Dzisiaj mój ulubiony, ukochany artysta, absolutnie uwielbiany przeze mnie, Nick Cave. Jeden z najpiękniejszych koncertów, jakie widziałam w życiu. Z niewiarygodną energią. To jest nieprawdopodobny gość. I w ogóle, tak jak mówię, taki trochę mój top topów, jeśli chodzi o artystów. W związku z tym postanowiłam, ja nie wiem, dlaczego ja tego wcześniej nie zrobiłam swoją drogą, ale postanowiłam zajrzeć do garażu Nicka Cave'a. I okazało się, słuchajcie, coś bardzo ciekawego, a mianowicie, że Nick Cave jest gigantycznym fanem jaguarów z XJ-ami na czele. I on rzeczywiście przez lata całe zmienia XJ na XJ.
2: A to super.
1: Coś genialnego.
2: Tylko teraz już nie bardzo ma na co zmienić.
1: Teraz już nie bardzo ma na co zmienić, ale jeździł kilkoma generacjami. Jeździł X308, jeździł X350. Tym, że jest 350.
2: Najpiękniejszy. Jak,
1: kurczę, jeden najpiękniejszy.
2: Jeździłem kiedyś XJR-em, matko kochana, z kompresorkiem V8, ależ mnie się to podobało.
1: O, bo to jest dobra rzecz. On miał wypadek tym, że tą 350-ką 2010 roku u wybrzeża w Sussex stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w metalową barierę i w fotoradar. Zjechała się policja i w ogóle nie wiadomo, co się tam działo, ale fakt faktem, że akurat wtedy dwóch jego synów, bliźniaków, jechało z tyłu. Akurat wtedy im się nic nie stało. On niestety stracił później już dwóch z czterech synów. Także to strasznie smutna historia. Ale wracając do fantastycznych historii i samochodów Nicka Cave'a. Ja wam bardzo serdecznie polecam film, nie wiem, czy widzieliście już może, 20 tysięcy dni na ziemi. Wspaniały absolutnie film, który jest właściwie, pokazuje zmyślone 24 godziny z życia muzyka Nicka Cave'a. I tam jest oczywiście i Kylie Minogue, i Ray Winston, i w ogóle dzieją się tam niesamowite rzeczy. Ale Nick Cave przemieszcza się tam w czarnym XJ-cie i jeździ tymże czarnym XJ-tem zamyślony po deszczowym Brighton, dzieje się różnymi przemyśleniami na temat kreatywności, zdarzenia się, sławy i dzieją się tam przepiękne rzeczy, a XJ jest jednym z bohaterów tego filmu, więc serdecznie was zapraszam, żebyście go sobie obejrzeli i w ogóle słuchajcie Nicka Cave'a, bo jest super.
0: To jest Garaż w SC Rock.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: To teraz ja udaję się w podróż Voyagerem i nie będzie to prom kosmiczny Voyager, tylko to będzie Plymouth Voyager 3.
2: O, czekaj, 3 to co to było? Bo 3. Ja miałam no, Plymoutha Voyagera. Patrójka.
1: Ale to nie ten.
2: Nie ten.
1: Na ten
2: no,
1: to jest na pewno nie ten, bo ten powstał tylko w jednym, jedynym egzemplarzu na potrzeby targów w Detroit w 1990 roku. Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych, dziwacznych i fascynujących projektów w historii koncernu Chrysler. Bo co zrobił człowiek zwany Tomem Gailem? To były czasy, kiedy mieliśmy mały kryzys paliwowy, jednocześnie Amerykanie przesiadali się na trochę mniejsze auta, więc ten Tom Gail, który zaprojektował m.in. Vipera, wpadł na pomysł stworzenia jednego auta w dwóch aut w jednym. Pierwsze to miało być miejskie autko, takie wiesz, trzyosobowe, silniczek 1.6 i służy nam tylko do jazdy po mieście. Ale chcemy sobie pojechać gdzieś dalej, to przyczepiamy do niego specjalny moduł.
2: Czekaj, czyli przyczepiamy odwłok do samochodu?
1: Odwłok do miejskiego samochodu, tylko taki odwłok, gdzie masz normalnie otwartą przestrzeń w środku, czyli możesz przemieszczać się pomiędzy przednimi fotelami a tyłem, bo to było tak specjalnie skonstruowane. Co więcej, w tym małym miejskim samochodziku koła się chowały w nadwoziu, tak jak koła samolotu.
2: No.
1: A ta druga część, ten odwłok, też miał swój silnik spalinowy, swój układ wydechowy, napęd na cztery koła i jednocześnie tam mieliśmy i drzwi, i szkło, i tak dalej. Czyli to była taka przyczepka, tylko nie przyczepka. Bo te auta były spójne ze sobą, razem połączone. Tam był silnik już 2,2 litra, całość mieściła 8 osób. Wyglądało to obłędnie i działało.
2: Ale poczekaj, bo to jest w ogóle, szczerze mówiąc, to jest moje marzenie.
1: Pomysł przez
2: naprawdę,
1: anonimisty.
2: Pomysł przez zasny, to jest moje marzenie. Żeby mieć no, mały samochodzik, którym można jeździć po mieście.
1: Wyobraź sobie, że
2: doczepianym odwłokiem, który robi mi z tego wana.
1: Wyobraź sobie, że do swojego smarcika doczepiasz sobie odwłok. Tylne koła się chowają, odwłok ma swoje koła, masz tam drugi silnik.
2: Fantastyczne.
1: Więc masz lepsze osiągi i możesz całą rodziną pojechać, a ty to możesz tam łóżko.
2: Nie, no właśnie, to ja mogę wreszcie spać.
1: Tak, ja wszystko wiem. Ja wiem, ja pamiętam. Ja pamiętam.
2: Ty pamiętasz, bardzo dobrze.
1: Twój samochód musi mieć poduszkę i kołdrę. To jest na wyposażeniu standardowym. Mm-hmm,
2: dlatego mam smarta.
1: Niemniej poddano się. Zrobiono tylko jeden i jedyny egzemplarz. I to nie dlatego, że auto nie cieszyło się uznaniem podczas targów. Przeciwnie, zainteresowanie było ogromne. Tylko jak policzyli koszty dwóch silników spalinowych, dwóch układów wydechowych, elektroniki, która miałaby zarządzać pracą tych silników tak, żeby to wszystko było spójne i dobrze działało, to się okazało, że byłoby to po prostu za drogie. Do tego jeszcze kwestie prawne. Jak to traktować? Czy jako przyczepkę? No nie jest to przyczepka de facto, bo tu łączysz dwa samochody ze sobą de facto i nie ma tam haka i nie holujesz tego, tylko jedziesz całością. No i jeszcze nie wiadomo było, jak wypadnie w testach na przykład zderzeniowych. Nie?
2: No
1: więc
2: to prawda,
1: porzucono ten projekt, ale szkoda.
2: Droga koncepcja do zrealizowania, szkoda, że nie może być zrealizowana w rzeczywistości.
1: A czemu?
2: Samochód dwa.
1: Zobacz, dzisiaj mamy technologię elektryczną. Moim zdaniem przy tej technologii byłoby to łatwiejsze do zrealizowania.
2: A widzisz, może tak, bo można by było połączyć sobie takie czyk, ogniwa się łączą.
1: Dokładnie.
2: To, tak, to jest.
1: Możesz sobie połączyć dwa akumulatory na przykład.
2: Ma sens.
1: Nie? Miałoby to sens.
2: No, słuchajcie, minister
1: nie namawiam,
2: sugerować, ale
1: może zachęcam.
2: Ktoś by coś takiego opatentował, wtedy Ziętara będzie szczęśliwa.

docierają do mnie dźwięki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Od czego zaczynamy?
12: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
13: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwarcia.

0: lutego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
2: Reklama.

0: bardzo ciekawa zmiana się szykuje, o którą zresztą prosili, słuchajcie, sami strażacy, w kontekście tego, że rząd rozszerzy listę pojazdów uprzywilejowanych o, uwaga, co? Ciągniki rolnicze.
1: I to jest słuszna koncepcja.
0: Bardzo, tak.
1: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
0: Ale to prawda jest. Słuchajcie, traktor jedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć do w miejsc kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki. Więc to, żeby ciągnik rolniczy mógł być samochodem uprzywilejowanym, ma sens. I ja, tak jak już powiedziałam wcześniej, rzeczywiście sama straż pożarna

0: bardzo się dopominała o tego typu zmianę, bo mało tego, oni nawet traktor jest w stanie na przykład bardzo mocno odśnieżyć, czy przetrzeć w ogóle trudny teren dla samochodu.
1: No masz klęski żywiołowe, masz pożary, czy to w lasach gdzieś daleko od asfaltu, czy w jakichś trudno dostępnych terenach i rzeczywiście tam tego typu pojazdy się zdecydowanie sprawdzą. Wyobrażam sobie takiego Ursusa, rozumiesz, na bombie leci autostradą i wszyscy muszą mu zjechać, bo on jeździ do pożaru.
0: To jest mocno powiedziane, ale przynajmniej pełznie sobie na bombie, natomiast fakt faktem, że jest absolutnie to przydatna rzecz i dlatego bardzo się z tego powodu w garażu cieszę. Tylko się nie zdziwcie, jak któregoś pięknego dnia zobaczycie traktor z światłami migającymi niebieskimi. Lepiej wtedy zjeźdźcie z drogi, bo znaczy się, że jedzie pojazd uprzywilejowany. Garaż.

0: Garaż w Esce Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Teraz mieliśmy opowiedzieć wam o pani, która sobie jechała samochodem po kanadyjskiej autostradzie i sobie spała.
2: To ja wiem, ale ten temat mnie tak strasznie wkurza, że w ogóle nawet nie...
1: Ale stwierdziłem, że dla zdrowia psychicznego Ziętary poruszymy zupełnie inny temat.
2: W ogóle nie wolno, słuchajcie, jeździć samochodami.
1: Ona się, słuchajcie, tak się zbulwersowała. Zresztą zobaczcie sobie we wtorek, oglądając nasz program na YouTubie, jak się zbulwersowała.
2: Tak, pokażemy wam to wtedy, ale ja nie będę o tym mówić.
1: A teraz będzie o czym?
2: Będę mówić o czymś, co jest fajne i co ma sens. A mianowicie wyobraźcie sobie, że w Fordzie, w fabryce uderzyli się w piersi i powiedzieli, że bardzo przepraszają wszystkich 350 inżynierów z siwymi brodami, których zwolnili, ponieważ uznali, że będzie lepiej, jak będzie pracował za nich AI. I okazało się, że AI daje ciała i w ogóle wcale tak niedobrze nie pracuje. I się okazało, że jednak żywy, mądry człowiek na stanowisku jest lepszy niż sztuczna inteligencja.
1: No, ciekawe, nie?
2: Prawda?
1: Żeby było lepsze, to tych 350 inżynierów przed zwolnieniem odpowiadało za audyt jakości. Odpowiadali za to, jakie są Fordy, ale Ford stwierdził, nie, teraz lepiej będzie AI dbało o jakość Fordów.
2: Będzie.
1: No więc to robiło AI, oczywiście. Wspaniale to zrobić. Doskonale przykręcona śruba. Ależ dobry spaw.

0: I tak, no i efekt jest taki, że po 2 latach napisali do tych 350 kolesi, których zwolnili: ej, kurna, wracajcie, bo ten AI to jednak ujowo robi te samochody.
1: Ludzie się strasznie zachłystują sztuczną inteligencją. Strasznie. Mają takie poczucie, że to jest w ogóle wielkie, niesamowite AI. To jest porządne narzędzie, które naprawdę może być mądrze wykorzystywane. To jest wspomagacz do życia, ale nie, naprawdę w bardzo wielu przypadkach nie zastąpi żadnego.
0: Absolutnie nie. I jeszcze w dodatku mam wrażenie, a ostatnio trochę używam AI-ów różnych firm, że wszystkie mają wpisane w algorytm podlizywanie się i kadzenie. Jakbym któremuś napisał: zamordowałem swoją matkę, to by powiedział: o, widocznie przyjąłeś doskonały plan. Czy wskazać ci miejsce do ukrycia wzroku i pozwolić się schować? No ale tak działają
1: AI. Ja wiem, ale błagam cię, nie pisz tego w AI-u, bo któregoś pięknego dnia może...
0: Gdzie puk, puk?
1: Tak, oto to. A jednak mimo wszystko, póki co, lubię z tobą prowadzić garaż. Więc nie rób takich rzeczy, to wtedy spotkamy się tutaj. Za tydzień i będziemy do państwa mówić. A póki co, zaglądajcie na naszego YouTube'a i oglądajcie garaż rok na YouTubie. A jak Łukasz Wąk nie będzie pisał głupich rzeczy w AI-u, to spotka się z wami i ze mną również tutaj w studiu Eski Rok za tydzień, w tej samej porze. Trzymajcie
0: się. To ja na to jak na lato chętnie przyjdę.
1: To pa.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Drogowskazy, drogowskazy w SROK.
2: W Europie, w tym w Polsce, pracy szukają tysiące mieszkańców Azji czy Afryki. Legalni migranci ekonomiczni, na przykład z Indii, swoją obecnością ratują wiele segmentów gospodarki. Bywają też jednak przyczyną społecznych napięć.
3: Od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna.
2: Moim gościem będzie Klaudia Fritz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
20: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: Witajcie! I to właśnie tymi grunge'owymi dźwiękami rozpoczynamy niemalże nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie. Może poza małym jeszcze akcentem od pani Kory Jackowskiej. Natomiast przed nami czas na nowość, bez wątpienia. Czekaliśmy na ten duet kilka lat, by w końcu dostać ich małą zapowiedź płyty, która 13 listopada pojawi się na sklepowych półkach. Nazywać się będzie Dead Company, a oni zbliżają się do nas ze swoim 5. studyjnym albumem. I co ważne, to będzie album, gdzie podobno głośniki mają stanąć w płomieniach, gdzie panowie nie zaciągnęli żadnego hamulca, gdzie wizja albumu dojrzewała i krystalizowała się, aż stało się jasne, pójść na całość. Jak mówią dzisiaj, chcieliśmy nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood. To są bardzo poważne zapowiedzi i po wysłuchaniu pierwszego singla wiemy także, że to nie jest czcze gadanie. Panie i panowie, to nowy Royal Blood, to ich 10/10 i nowy singiel, który dostaliśmy w tym tygodniu. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek.
2: Ten kawałek.
1: Dobrze.

0: Ta kompozycja nie przeszła bez walki, bo zanim nazywała się Ragdoll, to na początku nazywała się Ragtime ze względu na nowoorleański klimat i styl śpiewania Stevena Tylera. I kiedy członkowie zarządu wytwórni usłyszeli ten tytuł, uznali go za chybiony i nieprzystający do młodzieżowej publiczności, bardzo szybko wtedy sprowadzili kobietę, która nad tekstem znała się jak mało kto, czyli hitową kompozytorkę, panią Holly Knight, i to ona zaproponowała zmianę tytułu na Ragdoll. Zresztą ten pomysł spodobał się bardzo szybko Stevenowi, no i to jest właśnie ta niesamowita historia sprzed lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Proszę Państwa, dzisiaj dzień optymisty, dzień seksu.
3: Czy ja dobrze zrozumiałem? Dzisiaj dzień bez seksu i dzień bez Ziętary.
2: Ja nie chcę nic mówić, ale kto wczoraj na antenie mówił, że woli spać z psem Czarkiem, co? No przecież nie ja, ani nie Kończył.
4: No dokładnie, to kto zostaje, drodzy Państwo? Wiadomo, Poklękowski. A Państwo czego nie lubicie tak najbardziej?
5: Ja nie mam problemu z dźwiękiem budzika. Mam na to proste rozwiązanie. Po prostu budzę się, zanim zadzwoni.
2: Jeśli kiedyś czuliście się niepotrzebni, pomyślcie sobie, co czuje budzik tego słuchacza.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze te farbę, co chciałaś.
10: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
13: Klasa, a nawet klasyka.
12: A rap?
13: Też klasa.
14: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
15: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
14: Alior Bank, pewni swego rytmu.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
21: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
22: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Pan Rębiszewski?
24: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
23: No to życzę szczęścia.
24: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
19: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
26: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl.

0: Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
4: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. Słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

To panowie, którzy potrafili i nadal potrafią, czym udowodnili ostatnio na Poland Rock Festival, sprzedawać te niesamowite muzyczne marzenia. To Omysłowicz Westerowicz.

Rok, natomiast przy okazji sprzedawania może nie marzeń, ale ważnych rad, to takowe miał Lemmy Kilmister dla swojego perkusisty Motorhead, pana Mickiego D. Dzisiaj Mickey D mówi, że kiedyś usłyszał takie oto słowa od Lemmy'ego Kilmistera. Dobre maniery nic nie kosztują. Jak powiedział Lemmy, zapamiętaj to, ale jeśli wejdziesz do pokoju, w którym jest dupek, postaraj się być największym dupkiem ze wszystkich. Panie i panowie, bardzo dobra rada, idealna przed weekendem, dlatego pakujcie swoje asy, wiadomo gdzie, no i w miasto. To Motorhead w SC Rock.

0: To panowie, którzy wczoraj w Warszawie, a dzisiaj w Poznaniu szaleją. Warto o tym wspomnieć, dlatego że tegoroczna pomarańczowa trasa koncertowa to będzie zaledwie 11 koncertów i to będzie też ograniczona ilość, także przypadająca na przyszły rok, dlatego że panowie powiedzieli wprost, będziemy ograniczać trochę naszą działalność koncertową i w przyszłym roku panowie mają zagrać łącznie maksymalnie do 25 koncertów.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Roman Kostelecki.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom.

0: do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Dzień, no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Halo Warszawa! Może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Ja czekam, aż w końcu przeniesiemy się do tego wehikułu czasu za sprawą formacji U2, ponieważ pamiętamy te słowa m.in. pana Edge'a, który wspominał o tym, że nowe wydawnictwo U2 ma być inspirowane surowością twórczości m.in. jego popa i Patti Smith. Słyszeliśmy, że całość ma mieć swoją punkową inspirację. Ja, drodzy państwo, jestem naprawdę w niebo wzięty. Co prawda jeszcze tego nie słyszę w tym pierwszym singlu, ale to może kwestia tylko mojej ograniczonej wyobraźni. To Street of Dreams, to nowe U2, Westerok. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Przypominam, że cały czas jest wakat na wokalistkę albo wokalistę formacji Skid Row i proszę tutaj mieć szerokie wyobrażenie. W końcu po odejściu Erika Grunwalda w marcu 2024 roku, by trochę uratować tę jeszcze wtedy trasę koncertową, do zespołu dołączyła wtedy gościnnie Lizzie Hale z formacji Hellstorm, która udowodniła, że potrafi bardzo dobrze zastąpić tego byłego lidera formacji Skid Row. Swoją drogą inny były lider formacji Skid Row, czyli pan Sebastian Bach, dosłownie się rozpływał nad pięknym talentem pani Lizzie Hale, więc kto wie, może nawet kobieta dołączy do zespołu Skid Row. Pożyjemy, zobaczymy.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej ma.

0: Wieki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: A rap?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Od czego zaczynamy?
10: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Reklama.
16: Hi, how's it going? We're called Muse.
17: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
18: My name is Trey and I play bass.
19: Oh, my name is Wolf, I play the drums.

to Patti Smith i Because the Night, to porozmawiajmy o tym, co dziać się będzie już niebawem w nocy, czy to w Edynburgu, w Dublinie, czy potrójnie w Londynie. Sam zespół Bon Jovi wraca po średnio udanej rezydenturze w Madison Square Garden w Nowym Jorku, bo bywały te koncerty świetne, naprawdę, bywały takie średnio na jeża, bywały też dosyć dramatyczne, kiedy trzeba było je po prostu przerywać. Pytanie, jak to wszystko będzie wyglądać za 6 dni, w końcu 28 sierpnia w Edynburgu. Pan John się pojawi za 2 dni później, czyli w Dublinie 30, a później już Wembley. I to 4, 6, 9 września. Liczę na to, że ratuje go trochę tę przerwę między tymi koncertami. To może być ten element rekonwalescencji. Tutaj będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za powrót do zdrowia, tego gardłowego zdrowia Johna Bon Jovi'ego. To jego Bad Medicine w SC Rock.

0: to panowie z Fate No More, którzy już się rozpędzają, jeśli chodzi o ten swój wielki powrót. To nie tylko Australia i Nowa Zelandia. Teraz ogłosili także swój specjalny koncert u boku System of a Down, także w Rio de Janeiro. To będzie styczeń przyszłego roku. A do tego jeszcze basista formacji Fate No More potwierdził to, że w ramach reaktywacji, także w 2027 roku panowie planują rozszerzyć swoją trasę koncertową o Europę, Stany Zjednoczone i pozostałe części Ameryki Południowej. Więc my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, co może się także wydarzyć przy okazji Fate No More także w Europie. I to w przyszłym roku.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: do sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50%.

0: to skoro już mamy tylu pasażerów także po 16, no to zapraszam na niezłą imprezę, którą będzie teraz rozkręcać Grzegorz Kupczyk. Mówi, że radość tryska z każdego słowa i z każdej nuty. Mówi, że ten kawałek to tak naprawdę o nas, o ludziach, którzy tworzyli ten materiał. Mówi, że każdy z muzyków jest człowiekiem bardzo pogodnym, choć nie zawsze przychodzi to łatwo. Jednak Party Doll pokazuje, jak bardzo jesteśmy zdystansowani do tego, co dzieje się wokół nas. Więc jeśli, drodzy Państwo, potrzebujecie tych muzycznych wodotrysków i brakuje Wam dystansu, no to od czego mamy Grzegorza Kupczyka? Zbliża się wielkimi krokami jego nowy album Aperitif, to już 9 października. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na to niezłe party, przynajmniej przez kolejne godziny.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I to jeden z tych utworów, który bardzo szybko stał się wizytówką tej grupy na całym świecie. A receptą na to, by tak się stało, jest włożenie w ten utwór wiele osobistych emocji. A zrobił to Adam Gontieri, to lata temu. Swoją drogą zresztą fani docenili tę kompozycję. W końcu na Spotify ten numer już w ubiegłym roku osiągnął 1 miliard wyświetleń. Więc robi to, drodzy Państwo, ogromne wrażenie. Nadal, po dziś dzień.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: W Europie, w tym w Polsce, pracy szukają tysiące mieszkańców Azji czy Afryki. Legalni migranci ekonomiczni, na przykład z Indii, swoją obecnością ratują wiele segmentów gospodarki. Bywają też jednak przyczyną społecznych napięć.
3: Od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna.
2: Moim gościem będzie Klaudia Fritz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Od czego zaczynamy?
4: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście.

0: na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Reklama.
2: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
3: This is Anthony Kiedis of
4: the Red Hot Chili Peppers.
3: And Flea, inviting you to keep it tuned.
5: Right here!

No i tylko rodzi się jedno pytanie. Kto będzie pierwszy? Czy Slash z nową płytą Guns N' Roses? Czy Slash z nową płytą z Milesem Kennedym? Czy może Red Hot Chili Peppers? Panowie, którzy już jakiś czas temu zapowiadali, że trwają prace nad nowym krążkiem. No obrodziło, jeśli chodzi o nowe pomysły na nowe krążki, a nam pozostaje się tylko przyglądać temu wszystkiemu codziennie w radarze, no i informować was a propos tego, co dziać się będzie w tym świecie, a dzieje się naprawdę sporo.

0: Do dzisiaj bawi mnie to, że to jest jedyny w karierze Erika Claptona utwór, który zajął pierwsze miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych. I prawda jest taka, że Clapton nawet nie chciał nagrywać tego numeru, tylko jego gitarzysta rytmiczny, pan George Terry, zasugerował, że w stylizacji reggae odnajdzie się znakomicie. No i udało się tak naprawdę sięgnąć po ten ważny numer Boba Marleya z 1973 roku i po roku zrobić także z niego wręcz światowy wielki hit. Do dzisiaj myślę, że świat reggae bardzo mocno dziękuje Ericowi Claptonowi.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
3: Papa Palant.
4: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
5: Na dzień dobry pojawiły się wątpliwości w sprawie Pumy, halo?
6: Co to jest pozycja na Pumę, bo nie znam?
4: Ja nie wiem, może z podniesionym ogonem.
5: Może kiedy masz luźną gumę?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?

0: każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: A rap?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
7: Alior Bank, pewni swego rytmu.
9: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Reklama.

0: Jeszcze chwilę temu sięgaliśmy po wspaniały cover Erika Claptona w kontekście Boba Marleya. Tutaj sięgamy po kolejny cover, tym razem pan Bob Dylan i wyjątkowa kompozycja The Man Who Sold the World. Natomiast to nie tylko covery, ale to także wielkie współprace. No i gitarzysta Billego Idola, pan Billy Morrison, ostatnio stwierdził, że warto jest zaprosić wielu artystów i między innymi na tej liście pojawił się Dexter Holland, czyli wokalista formacji The Offspring. I to będzie naprawdę bardzo ciekawa płyta. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by potwierdzić informacje, które płyną do nas z obozu fanów Rammsteina, którzy podobno mieli potwierdzić, że 4 i 7 listopada w niemieckich wybranych kinach będzie odbywać się pokaz filmu koncertowego Live in Mexico City. No, uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na ten pokaz, ponieważ o tym mówi się już od dłuższego czasu. Natomiast wokół Rammsteina no jest cicho. Także od dłuższego czasu, ale do tego tematu różnych plotek i różnych oskarżeń myślę, że nie będę póki co wracał.
1: Autopromocja. Melina.
2: Rock. Roman Kostelecki.
3: Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego. Melina.

0: Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
12: 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
20: Hi, I'm Hozier.
21: Hey, this is Jake.
22: And Josh from Greta Van Fleet.
23: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhacie Eski Rock.

I zespół, takie pamiętne koncerty. Był taki, drodzy Państwo, pamiętny koncert Lombardu, kiedy zespół pojawił się na festiwalu Mesam w Belgradzie w 1987 roku. Tak, taka międzynarodowa kariera. Z drugiej strony są dzisiaj takie zespoły, które marzą może nie, żeby grać w Belgradzie jak w latach 80., ale żeby grać w jednym szalonym miejscu wartym miliardy dolarów, czyli w kuli sferycznej w Las Vegas, gdzie już w październiku zamelduje się zespół Metallica. I to będzie, drodzy Państwo, bardzo epokowe wydarzenie, ponieważ ja jestem przekonany, że to, co przygotują wizualnie panowie w środku, przejdzie do historii muzyki. Zresztą nie po raz pierwszy panowie przychodzili już do historii muzyki wielokrotnie, od swoich pomysłów grania na wszystkich kontynentach w jednym roku i ściągając swoich fanów na Antarktydę. No, robili naprawdę dużo, a teraz w październiku moim zdaniem zrobią jeszcze więcej.

0: Oj, dużo się będzie działo w kontekście Lady Punk w przyszłym tygodniu, o czym jeszcze na pewno będziemy na antenie Eski Rock informować wielokrotnie, szczególnie w kontekście Dawida Zygmunta. Ale o tym może innym razem. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także w poniedziałek po 18. No i z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam jeszcze życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: A rap?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak,

0: Bank Polska. Kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A. Do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Miło mi się z wami przywitać. Michał Poklękowski. Witam i zapraszam. Co łączy, a co dzieli Polskę oraz Indie? Czego moglibyśmy nauczyć się od mieszkańców tego potężnego azjatyckiego kraju? Czego oni mogliby nauczyć się od nas? Czy Indie to kraj bezpieczny dla turystów? Jakie mity, jakie stereotypy go dotyczą? Czy da się i jak pogodzić w ogóle różnice kulturowe, na przykład w międzynarodowym zespole pracowników? Jest wiele wątków, które dzisiaj poruszymy. Mam nadzieję, że was zaciekawią. Wątków połączonych wspólnym mianownikiem. Moim i waszym gościem jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam ciebie w gościnnych progach Drogowskazów, Klaudio.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dlaczego Indie fascynują Polki i Polaków? Dlaczego zafascynowały ciebie? Od tego zacznijmy może.
2: Czy Polki i Polaków, czy mnie? Bo myślę, że ta odpowiedź może być różna, dlatego że...
1: No nie wszystkich oczywiście, nie generalizujemy, prawda? Ale jednak jest liczne grono Polek i Polaków, które to, no, jest zachwycone Indiami, tak? Tak to nazwijmy.
2: Chyba wyszłabym od tego, że Indie są po prostu bardzo, bardzo różnorodne. Ja wiem, że to brzmi jak klisza, kraj kontrastów, słyszymy to wszystko, ale Indie rzeczywiście są różnorodne. I nawet jak spojrzysz, wiesz, na ten kraj, jak on jest wielki, różnorodny i geograficznie, i językowo, i kulturowo. I więc z takiej perspektywy nas, Polaków, którzy też coraz częściej tam podróżują, myślę, że przede wszystkim mają dużo do zaoferowania, tak? Bo jeżeli chcesz pojechać w Himalaje, to możesz na południe, gdzie są piękne krajobrazy, możesz. Jeżeli szukasz duchowości, to znajdziesz. Jeżeli szukasz miast, to znajdziesz. Więc Indie naprawdę dużo mogą zaoferować. Ktoś się może fascynować Bollywoodem, ktoś jogą, ktoś po prostu doświadczeniem, bo myślę, że to Indie dużo dają. Mhm. Coraz bardziej podróżujemy dla doświadczeń, a nie tylko, żeby kolejny hotel z basenem zobaczyć, więc no, Indie na pewno nie zostawią cię obojętnym. Mhm.
1: A jak wynika, Klaudio, z twojego doświadczenia? Co przyciąga Europejczyków, tak, nas, tak, do Indii właśnie, zabytki, nie wiem, egzotyczna przyroda, street food, chociaż tutaj akurat są skrajne opinie w zachodnim świecie na temat indyjskiego street foodu, odmienna kultura, nie wiem, sztuka, co jest na szczycie tej piramidy tych takich przyciągających magnesów, tak, dlaczego Indie są też coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży?
2: Ja myślę, że to może być to wszystko naraz. I to, że w obrębie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś, przynajmniej na pierwszy rzut oka nam się nasuwa, że to jest inne. Bo jak się poszuka, to pod spodem też znajdziemy dużo podobieństw i ja to lubię podkreślać, bo jak ja się zajmuję, wiesz, różnicami kulturowymi, to się skupiamy na różnicach często, a my Polacy, zwłaszcza w kontekście Europy, znajdziemy z Indiami też dużo podobieństw, ale jednak na pierwszy rzut oka, a czasami też głębiej, to jest jednak bardzo inne. Czy jedzenie, czy klimat, czy ludzie, czy kultura, czy architektura, że jednak ciągnie nas do tego, co inne, co jakoś pokazuje inną stronę.
1: Ale rozmawiamy bez cenzury, Klaudio, do tego ciebie zachęcam, jak wszystkich moich gości drogowskazów. Indie mają też oczywiście jak każdy słabsze strony. Czy je też dostrzegasz, tak? Co wymaga naprawy w tym konkretnym kraju twoim fachowym okiem?
2: Ja myślę, że jest bardzo dużo takich rzeczy i wiesz, ja też nie lubię romantyzować rzeczy, które są trudne i myślę, że Indie ciągle się mierzą z, też jako kraj, jako społeczeństwo, z ogromem problemów i takich trudności i czasami to widzą bardziej, czasami to widzą mniej, ale pierwsza rzecz to jest właśnie to, że ciągle bardzo dużo kontrastów i biedy, tak? Czyli Indie z jednej strony lubi się podkreślać, że są coraz bardziej nowoczesne, rozwijają się, tylko zawsze drugą stroną medalu tam jest, że jednocześnie też rosną kontrasty i bieda na przykład, tak? Kwestia relacji, na przykład tego, że relacje w Indiach są ważne, że Indie są mocno relacyjne, no ale drugą stroną medalu często jest też korupcja na przykład, nie? Mhm. Więc na przykład to indyjskie, to się nazywa Jugaad w Hindi, czyli taka pomysłowość, innowacyjność, kreatywność, że potrafią z wielu problemów, dla wielu problemów znaleźć rozwiązanie, często przy ograniczonych zasobach. To się świetnie przydaje, ale też wiąże się z tym, że czasami kompromisem jest jakość. Więc tak, Indie to jest ciągle kraj, który z wieloma rzeczami się mierzy.
1: A czego koniecznie Europejka, Europejczyk, Klaudio, powinien w Indiach doświadczyć? Bez jakich wspomnień? Po prostu no nie można z tego...
2: Trudne pytanie, powiem ci, bo...
1: Jestem specjalistą.
2: Ja myślę, że znaczy, jeżeli nie pojedziesz do Indii w takim bardzo hermetyczny sposób, bo znam ludzi, którzy pojechali i

0: i tylko klimatyzowany hotel i tak dalej. Jeżeli wyjmiemy coś takiego i rzeczywiście wyściubisz nos poza pewnej bańki, co nie jest trudne, bo to Indie cię dopadną. Nawet jak się będziesz chciał chronić, to Indie i tak cię dopadną. Nawet jeżeli to będzie hermetyczna podróż biznesowa między, wiesz, biurem i hotelem, to ciągle gdzieś tam cię dopadną. Ale jeżeli się troszeczkę jeszcze wyściubisz bardziej niż to, to Indie po prostu tak czy inaczej będą dla ciebie doświadczeniem. I ja lubię mówić, że Indie odbiją to, co ty i tak tam do Indii przywieziesz, że trochę będą takim lustrem siebie samego, ciebie samego, więc zależnie obnażą coś, co w sobie nosisz. Teraz zależnie, co ty tam przywieziesz, to Indie to obnażą.
1: Z jakimi też oczekiwaniami tam się pojedzie, prawda? Uprzedzeniami na przykład, tak? Stereotypowym jakimś podejściem i tak dalej.
0: Tak, ale też założeniami na temat świata, tego, co jest dobre, co jest złe, co jest efektywne, co jest nieefektywne, wiesz, jak różne rzeczy powinny działać. To, co do Indii przywieziesz, to Indie to, mówiąc ze Staropolska, zchallenge'ują pewnie w jakiś sposób.
1: No,
0: nie?
1: No dobrze, to idźmy dalej. To, co dla przedstawicieli tak zwanego świata zachodniego, Claudio, może być absolutnym szokiem, takim nawet kulturowym, poznawczym podczas pobytu w Indiach. Co i dlaczego? Bo wiesz, bo w sieci jest mnóstwo filmów, nie wiem, Brud na ulicach, prawda? Ludzie, którzy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, prawda, gdzieś tam w kątach, w ogóle bezpardonowo. Ludzie na dachach pociągów, na przykład przepełnionych już do granic wytrzymałości. Taki wizerunek Indii też mamy w przekazie, nie tylko medialnym.
0: No, bo takie Indie istnieją. Takie Indie istnieją. Ja myślę, że to nie jest kwestia, czy Indie są biedne, czy bogate, nowoczesne, czy jakoś tam zacofane, bo Indie są w wielu aspektach i takie, i takie. Ja myślę, że to, co nas uderza często, jak przyjeżdżamy z Europy, to, że tam bardzo łatwo jest tego kontrastu doświadczyć naraz. To znaczy, że tam jest dużo mniejsza segregacja biedy od bogactwa. Na przykład obrazowo możesz mieć, wiesz, walący się sklepik albo już ten, posłużę się przykładem slumsu, tak? Slums obok bogatych dzielnic, biedny sklepik obok pięknego centrum handlowego, tak? Więc tam nie ma tej takiej segregacji mocno. Wiadomo, że są bogatsze dzielnice, biedniejsze, tak jak wszędzie, ale dla nas często jest uderzające to, że tam się nie da uciec przed pewnymi aspektami, bo one są razem, blisko, połączone.
1: Internautki, internauci, Claudio, planujący podróż do Indii, często pytają w sieci, czy jakoś specjalnie trzeba się przygotować do pobytu tam, w tym potężnym kraju. Jak się też zachowywać na miejscu, żeby nikomu się nie narazić naszym zachowaniem, europejskim zachowaniem, tak? Czy miałabyś jakieś praktyczne wskazówki?
0: Czyli ja myślę, że tak. Na pewno od takiej strony sprawdzić sobie, jakie szczepienia mogą ci się przydać. I tu są różne podejścia, bardzo zachowawcze, bardziej liberalne. Ja jestem za tym, żeby na pokarmowe rzeczy się na przykład zaszczepić, więc jako takie niezbędne minimum, bo to też zależy, jaki to będzie rodzaj podróży, bo wiesz, jeżeli ty masz zamiar spać w namiocie w Himalajach, gdzieś tam się szwendać i błąkać, to jest trochę inny rodzaj ewentualnych zagrożeń, niż jak będziesz gdzieś tam podróżować z biurem podróży na przykład, nie? Więc to też trzeba sobie odpowiedzieć, jaki rodzaj podróży to jest, więc od takiej strony, nie? Myślę, że jeżeli chodzi o takie różnice kulturowe, których turysta może doświadczyć, czy turystka, to trochę się nastawić na to, że zależnie od tego, gdzie się będzie, ciągle będzie się pewną atrakcją ze względu na kolor skóry. Że to ciągle jednak w Indiach czuć. W metropoliach mniej, w mniejszych miejscowościach bardziej, ale że ludzie się mogą na ciebie gapić po prostu. Raczej nie ma tam tej takiej nachalności, bo tego się często ludzie obawiają, bo jak podróżują do niektórych krajów, że się ich nagabuje na przykład. W Indiach jest tego mniej, mam wrażenie, że rzeczywiście aż tak bardzo nie jest przekraczana ta twoja sfera osobista.
1: W Afryce to jest problem.
0: Częściej to będzie patrzenie się z dystansu, czasami mogą cię poprosić o zdjęcie na przykład, więc bardziej w takich kwestiach. Kontakt wzrokowy jest na przykład taką ciekawą, dla mnie na przykład był takim wtopą, jeżeli mogę powiedzieć o jakiejś takiej wtopie, którą miałam na początku, to że ja jestem jednak nawykła do kontaktu wzrokowego, nawet gdzieś tam z obcymi ludźmi, targ, sklep i tak dalej. Życzliwy, sympatyczny. W Indiach trzeba uważać międzypłciowo na kontakt wzrokowy, bo on może sugerować zainteresowanie większe niż było to twoją intencją, więc...
1: Rozumiem. Mhm.
0: Więc ostrożnie z kontaktem wzrokowym, z uśmiechem, znaczy generalnie uśmiech, życzliwość, tak, tylko mieć na uwadze, że to też może być inaczej interpretowane.
1: Rozumiem. A czy Indie, to idźmy jeszcze dalej, czy Indie są bezpieczne dla turystów, Claudio, a zwłaszcza dla kobiet? No niektóre źródła piszą wręcz o tak zwanej straszne zupełnie kulturze gwałtu w tym kraju.

0: czy faktycznie Indie mają potężny problem z przemocą seksualną? Poproszę o taką odpowiedź bez cenzury.
1: Mają, tylko niekoniecznie w tym sensie, w jakim się to nagłaśnia u nas, bo oczywiście tak, zdarzały się i dalej się zdarzają gwałty na turystkach gdzieś tam z Europy czy z Zachodu, ale Indie rzeczywiście mają problem z przemocą i z gwałtami, tylko że w większości są to gwałty w obrębie rodzin.
0: Oczywiście,
1: od osób,
0: tak,
1: które... Więc tu tak, tu to jest ogromny problem i tu nie ma co koloryzować. Natomiast odpowiadając na to twoje pierwsze pytanie, czy Indie są bezpieczne, ja z dużą pewnością mogę powiedzieć, że mogą być. To znaczy, można spokojnie tak sobie zorganizować wyjazd do Indii, nawet będąc kobietą, nawet jadąc solo. I mówię to też z doświadczenia, bo jeżdżę do Indii sama często, żeby on był bezpieczny. I wcale nie trzeba, tak jak mówię, trzymać się bańki, hotel, taksówka, coś, bo naprawdę to można z głową bardzo łatwo zorganizować. Więc ja nie mam, osobiście ja nie mam poczucia, że Indie na każdym rogu czyhają na ciebie zagrożenia. Oczywiście granice rozsądku, tak? Czyli troszeczkę być może inny rodzaj uważności niż, ja to też zwłaszcza lubię mówić w kontekście Polski i tego, że my być może mamy tu taką trochę inną bańkę bezpieczeństwa. Ja na przykład mieszkam w Krakowie na co dzień i do mnie dotarło dopiero po czasie, że to, że ja mogę sobie z imprezy wracać od którejś nad ranem autobusem, komunikacją miejską i bezpiecznie dojść do domu i czuć, że to jest naturalne i normalne, nie wszędzie na świecie jest...
0: Trzeba mieć to z tyłu głowy.
1: Tak, ale absolutnie uważam, że trzeba też mieć taką trochę wiesz, to trochę tak jak z wypadkami samolotowymi, że my się boimy latać samolotem, bo każdy taki wypadek jest nagłaśniany, tylko statystycznie, jak często to się dzieje, tak? Statystyki gwałtów dla krajów takich jak Stany, czy dla wielu krajów europejskich są znacznie bardziej alarmujące niż dla Indii, jeżeli chodzi o turystów.
0: I ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania w studiu, Klaudio. Czy mieszkańcy Indii, tych, których spotkałaś w swoim życiu zawodowo, prywatnie, cokolwiek wiedzą o zachodnim świecie, także, a może zwłaszcza o Polsce, czy patrzą na nas wyłącznie jako, nie wiem, kierunek migracji ekonomicznej, biznesowo na nas patrzą. Co migranci z Indii konkretnie mogą dać Europie? Co mają do zaoferowania, twoim zdaniem? Pewnie będzie subiektywna opinia, może też oparta o jakieś wskaźniki przebadane naukowo. I czy łatwo na przykład Indusi się asymilują tutaj, powiedzmy, w tak zwanym zachodnim świecie?
1: Nie wiem, na które pytanie najpierw.
0: Jest ich sporo.
1: Jest ich sporo.
0: Możesz nawet na połowę odpowiedzieć tylko.
1: Postrzeganie mnie czasami uderza, bo to pewnie będzie zależało. Spotkałam się z osobami, które gdzieś tam, osoba, od której najmniej bym się spodziewała, że będzie Polskę kojarzyć, jakiś pan na targu, który pytał, skąd jestem. Jak powiedziałam, że z Polski, to okazało się, że kojarzy, nie wiem, papieża czy jakiegoś pisarza z Polski. A są osoby, i z tym na przykład się często w Indiach spotykam, że oni patrzą na Europę jak na jeden kraj. Jak zresztą my też tak patrzymy na Indie. No, Indie są jednym krajem, ale więcej sensu miałoby myśleć o Indiach jako o kontynencie. I bardzo często dla Indusów Europa to jest, czy ktoś jest z Europy, a poszczególne kraje są trochę jak Stany w Indiach, nie? Więc niekoniecznie dużo wiedzą o Polsce samej w sobie, konkretnie, nie? Bardziej mają jakiś obraz Europy, a poszczególne kraje to jest gdzieś już tam, albo kolega już pracuje w Polsce i mówił, że jest spoko i on też by na przykład chciał przyjechać, nie? Więc bardzo często to jest takie wyobrażenie, niekoniecznie jakiś bardzo szczegółowy obraz Polski.
0: Asymilacja, tak? Czy mają łatwość, na przykład, czy się tu odnajdują łatwo, w innej rzeczywistości, tak?
1: Czy w ogóle w Indiach konformizm jest wartością i tam ja widzę bardzo dużą taką gotowość i umiejętność dostosowywania się do warunków i do kontekstu. I to jest jakby wpisane w kulturę, co moim zdaniem też mocno Indusom ułatwia, jak są za granicą, żeby się integrować, żeby adaptować się do różnych rzeczy, wiele rzeczy przejmować. Więc tu mam taką obserwację, że ten rys kulturowy im to mocno ułatwia i tak się rzeczywiście dzieje, ale oczywiście są rzeczy, z którymi jest im tu trudno i takie powtarzalne wątki typu nawiązywanie relacji na przykład, które wygląda w Indiach zupełnie inaczej niż u nas.
0: Dziś w drogowskazach relacje polsko-indyjskie, trudności, zalety pracy w międzynarodowych zespołach, o tym jeszcze powiemy w dalszych dwóch częściach naszego programu, naszej audycji, naszego podcastu. Migranci ekonomiczni, łączenie kultur, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać skrajne, nawet bez szans na współistnienie. Na moje pytania cierpliwie odpowiada Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki przepięknie wydanej, gratuluję, Masala at Work. To jej tytuł, to przewodnik po współpracy z Indusami. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moi uszanowani, po raz drugi. Stosunki dyplomatyczne między Polską a Indiami nawiązano w 1954 roku. W sierpniu 2024 obustronne relacje podniesiono, może pamiętacie to wydarzenie, do rangi partnerstwa strategicznego podczas wizyty premiera

0: Narendry Modiego w Warszawie. Współpraca obejmuje sferę polityczną, gospodarczą, technologiczno-obronną, a jej rozwój wspierają regularne kontakty wysokiego szczebla, tak czytam w sieci. Mimo znaczących różnic kulturowych, możemy i potrafimy się dogadywać, między innymi na poziomie wspólnych interesów. Wiele mieszkanek i wielu mieszkańców Indii przyjeżdża w ostatnim czasie za pracą do Polski. Większość z nich planuje nawet pobyt na dłuższy czas, nawet na stałe nad Wisłą. Jaką z tego będziemy mieli korzyść, a może są też jakieś wady tej sytuacji? Rozmawiamy bez cenzury na ten między innymi też temat. W studiu cały czas jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Specjalizuje się Klaudia w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami właśnie z Indii i napisała przepięknie wydaną książkę Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie, Klaudio, po raz drugi.
1: Witam ponownie.
0: Masala at Work to Twojego autorstwa praktyczny przewodnik po poruszaniu się w złożoności kulturowej w miejscu pracy. Skupia się na kulturze biznesowej Indii oraz jej przecięciu z globalnymi oczekiwaniami, zwyczajami i sposobami pracy. Dlaczego go napisałaś, ten przewodnik?
1: Zmuszono mnie. Nie, a tak poważnie, to wzbraniałam się długo przed napisaniem książki i poza pewnie takimi mechanizmami jak, wiesz, jakiś imposter syndrome i innymi takimi rzeczami, i bo po prostu pisanie książki to nie jest łatwa sprawa, to stwierdziłam, że Indie są za duże, za szerokie, za różnorodne, że tego się nie da jakoś zamknąć. Ale potem, wiesz, przez 10, 12, 15 lat pracy z różnymi organizacjami i w Polsce i na świecie, zauważyłam, że pojawiają się te same pytania, te same wyzwania, te same interpretacje, te same frustracje, i stwierdziłam, że jakby może zawęzić to chociażby do tych obszarów, to już jest to projekt możliwy. Znaczy też taka trochę misyjność, nie ukrywam, bo jak ja pracuję i widzę, że dużo frustracji wynika z tego, że po prostu nie wiemy, nie rozumiemy i niepotrzebnie się ścieramy, to miałam takie, to po co? To po co? To jak już będziemy, wiadomo, że rozumienie, świadomość, jeszcze to nie jest magiczny guzik i wszystkie problemy znikają, ale to już jest pierwszy ważny krok i stwierdziłam, że może trochę przybliżenie tego pomoże.
0: Czyli tak się też głośno zastanawiam, taka też moja rola w drogowskazach, czy jest w ogóle sens zajmować się różnicami kulturowymi w biznesie? Czy jednak różnice kulturowe, Klaudio, mogą mieć wyraźny, znaczący wpływ na relacje biznesowe? Trzeba mieć je z tyłu głowy, żeby podpisać kontrakt, umowę i tak dalej. Trzeba mieć to z tyłu głowy?
1: Moim zdaniem to jest puzzle układanki. On nie wyjaśnia całości, bo często mamy też taką tendencję, że jak się już zaczynamy wgryzać w kultury i uczyć kulturach, to potem wszędzie widzimy kulturę, nie? To jest tak, mam młotek, to wszędzie widzę gwoździe i nadgeneralizujemy. I zamiast iść w takie, wiesz, przydatne generalizacje, to idzie nam w stereotypy. To też nie jest okej, ale to jest puzzle, który istnieje. Ja go wolę mieć, niż wolę go nie mieć. Ale traktować go z należytym dystansem, to znaczy, że to nie jest o każdym zawsze i w każdej sytuacji, nie? To jest tylko jakiś tam aspekt, który fajnie, żebyśmy mieli, bo on może wiele rzeczy wyjaśnić.
0: To wróćmy do Indusów. Dlaczego Indusi lubią pracować w Polsce? Bo tak zakładam, szykując się do naszego dzisiejszego spotkania w studiu, przeczytałem, że lubią, jak się okazuje. Chociaż też znowu dalecy jesteśmy od generalizowania, tak? Co robią w kraju nad Wisłą, tak? Tak to ujmę. Jak się też u nas odnajdują? Ci, z którymi masz kontakt, powiedzmy, nawet face to face, tak? Co mówią?
1: Na pewno cenią sobie ten, użyję pięknego angielskiego terminu, work-life balance, tak? Zresztą ja też jak szkolę w Indiach i czasami pytam, jakie mają pytania na początku warsztatu, to jedno z pierwszych pytań prawie zawsze to jest, o co chodzi z tym waszym work-life balance? Bo rzeczywiście to wygląda w Indiach często inaczej, przynajmniej w takim świecie korporacji. Oni tam pracują dużo, często pracują, są dostępni w weekendy. Jak wyjeżdżają na wakacje, to często ciągle są dostępni. Nie ma tego takiego mocno zakorzenionego rozdzielenia między czasem pracy a czasem prywatnym, a tu to jest i oni na początku się temu dziwią, a potem zaczynają bardzo to cenić. I na pewno w kontekście zawodowym to jest taka rzecz, którą mocno cenią. No pomijam takie aspekty pewnego komfortu ekonomicznego, który też tu mają, nie? Że jednak są w stanie tutaj często zarobić więcej, nawet mimo tego, że koszty życia są wyższe, nie?
0: A czy ci Indusi, Klaudio, których znasz, tak, spotykają się w Polsce też z przejawami rasizmu, ksenofobii, czy w inny sposób też boleśnie zderzają się z naszą europejską, polską rzeczywistością, tak?
1: Mniej niż nam się może czasami wydawać, bo ja wiem, że my Polacy też mamy często o sobie takie mniemanie, że jesteśmy zamknięci, że jesteśmy hermetyczni i tak dalej.
0: To trochę z historii wynika, tak. Też ostatnio o tym czytałem.
1: I oczywiście są i takie grupy, i takie incydenty, które się zdarzają, ale od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tyle.

0: rodzina. Ja myślę, że też może już czas, żebyśmy spojrzeli na siebie jako Polaków trochę inaczej, trochę bardziej
1: łaskawym okiem. Tak, bo jest taki pogląd, prawda, Polacy rasiści, ksenofobi i tak dalej. No mega to jest krzywdzące, tak, no bo wiadomo, że oczywiście tacy ludzie też funkcjonują w naszej przestrzeni bliskiej, natomiast no wrzucanie nas wszystkich do jednego worka, że jesteśmy tak bardzo hermetyczni, rasistowscy, ksenofobiczni, jest po prostu wstrętne, tak?
0: I ja też nie uważam, że to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wiesz, to może być też związane z jakimiś bardziej globalnymi zjawiskami, że my jeszcze w Polsce nadal w porównaniu do Europy nie mamy aż takiego tutaj w cudzysłowie to zrobię problemu z migrantami, że ciągle jesteśmy trochę gdzie indziej niż teraz już często są kraje zachodnie, ale ja nadal twierdzę, że jesteśmy otwarci i tolerancyjni. Indusi też to odczuwają i generalizując, ale odczuwają i doceniają.
1: A jak Polakom pracuje się z Indusami? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice w podejściu stricte do pracy, Klaudio, tak? Co dla przeciętnego Indusa będzie nie do przyjęcia w czasie pracy? Jaka praca, jakie zasady w niej panujące? A co dla aktywnych zawodowo Polek i Polaków będzie zupełnie normalne w miejscu pracy? A dla Indusa już niekoniecznie.
0: Największą taką różnicą, bo my mamy wiele podobieństw do Indii, tylko to jest takie, wiesz, trochę przesunięte na skali. Czyli jesteśmy na przykład dosyć hierarchiczni, ale mniej hierarchiczni niż Indie, nie? Więc, ale takim największą różnicą, którą ja widzę, to jest kwestia bezpośredniości w komunikacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikowanie jakichś takich trudniejszych rzeczy, czyli tego takiego, wiesz, powiedzenia, że spierdzieliłeś, tak? Czyli, że coś jest nie tak, dania takiego feedbacku, że coś jest nie tak, o błędach, albo że coś jest niemożliwe do zrobienia, albo że czegoś się nie da. Że to dla nas bardzo często kulturowo są obszary, gdzie właśnie zabiegamy o to, żeby to było w miarę bezpośrednie, bo to nam buduje zaufanie. Czyli jak ty mi, Michał, powiesz, że coś jest nie tak, to ja to docenię i wręcz to zbuduje moje zaufanie do ciebie, że mówisz, jak jest w trudnych czasach, można ci zaufać. W Indiach dużo częściej w takich sytuacjach trudnych, problematycznych, gdzie wiesz, gdzie może chodzić o to, że ktoś się jakoś poczuje, że można kogoś urazić, obrazić, znieważyć, oni będą się uciekać do takiej komunikacji bardziej dyplomatycznej, nie wprost między wierszami. I to generuje w obie strony bardzo dużo nieporozumień, bo my jesteśmy często postrzegani jako no niegrzeczni, trochę tacy brutalni w komunikacji, powodujący, powiem tak eufemistycznie, dyskomfort, ale to często jest dużo większa waga tego, a z kolei my postrzegamy ich, że nie wiem, często kłamią na przykład, tak? Albo nie mówią, jaki jest, kręcą i tak dalej. Gdzie wiesz, jestem świadkiem wielu sytuacji, gdzie dwie osoby wychodzą z rozmowy, na przykład miały czat gdzieś tam rozmowę i jeden wychodzi z przekonaniem obiecał mi, a drugi wychodzi z przekonaniem powiedziałem mu, że nie mogę. Nie? No, nieporozumienia.
1: A czy jest coś, Klaudio, czego Polacy oraz Indusi mogą nauczyć się od siebie nawzajem? Także też na takim gruncie zawodowym, jak się na nim spotykają na przykład, tak? Także pod kątem wspólnych działań właśnie, bo też z tego, co mnie pamięć nie myli, to powiedziałaś w pierwszej części drogowskazów, że Indusi mają taką łatwość w dobrym tego słowa znaczeniu kombinowania, prawda? Są tacy kreatywni. No o nas też tak się mówi, jak o nacji, że Polak to wykombinuje wszystko, chociażby z patyka i kamienia, to znaczy jest w stanie zrobić. No to tego pewnie się od siebie nie nauczymy nawzajem, bo to już potrafimy, tak?
0: Tak, to chociaż może tak, być tym, co... tak. Chociaż myślę, że tu jest też kwestia skali. To jest to, co powiedziałam, no tak, że my mamy wiele podobieństw i na przykład nam, tu Polakom, będzie łatwiej trochę zrozumieć ten mindset, to nastawienie Indusów do kombinowania niż na przykład Niemcom, którzy są bardzo, wiesz, kulturowo patrząc i generalizując usystematyzowani i zasadni, tak? Ta zasada sama w sobie jest wartością. Dla nas często jak zasada nie ma sensu, to dajemy sobie zgodę na to, żeby wokół tej zasady trochę pokombinować, tak? W Indiach ja myślę, że to po prostu jest przesunięte jeszcze dalej. I w takich sytuacjach, kiedy dla nas Polaków już by się pojawiła lampka, że dobra, tu to już nie, tu już trzeba według zasad, to w Indiach to będzie ciągle jeszcze dużo bardziej relatywne.
1: Rozumiem.
0: Nie?
1: A jakie zachowania Polek i Polaków, ludzi z naszego tak zwanego kręgu kulturowego, z naszej strefy geograficznej, mogą być trudne, szokujące, nie do przejścia, nie do zaakceptowania, tak, dla mieszkańców Indii? Czy możesz coś powiedzieć na ten temat? Na przykład nie, podejście do osób starszych na przykład, tak?
0: Czy ja myślę, że kwestia hierarchii, tak, tego jak my się odnosimy do... w życiu społecznym to będą na przykład osoby starsze, wiekiem, w życiu gdzieś tam w kontekście biznesowym to będą na przykład przełożeni menadżerowie i tego typu sytuacje, że rzeczywiście u nas ta hierarchia, mimo że jest, to jest dużo mniejsza, a zwłaszcza w takim, wiesz, w takiej korpobańce, jak ja to mówię, czyli w takim świecie biznesu, który u nas w Polsce też jest trochę odchylony od tej naszej kultury narodowej, gdzie tam dużo częściej mamy ten taki egalitaryzm, czyli że

0: szef to pierwszy pośród równych i mogę przyjść do ciebie, mimo że jesteś przełożonym, i ci powiedzieć wprost pewne rzeczy, no to tutaj rzeczywiście często te nasze zachowania, zwłaszcza, że coraz częściej jest tak, że te osoby z Polski raportują do przełożonych w Indiach, dawniej to nie było takie powszechne, teraz już jest, że jesteśmy odbierani jako tacy kwestionujący autorytet, nie szanujący hierarchii. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Zajmujesz się, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu Drogowskazów, Klaudio, zajmujesz się komunikacją międzynarodową. Na jakich filarach się ona opiera? Bez czego jest niemożliwa? Teoretycznie ze wszystkim da się dogadać, ze wszystkimi, choć czasem bywa trudno, zważywszy na właśnie owe różnice kulturowe, które tutaj dzisiaj się przewijają w trakcie naszej rozmowy. Jak nie dopuścić, żeby stały się one problemem, na przykład w grupie pracowników, różnice kulturowe?
0: Myślę, że przede wszystkim odczarować to, że my jesteśmy w stanie uniknąć nieporozumień. Nasz mózg jest zaprogramowany na to, żebyśmy się nie dogadywali. Ja wiem, że to brzmi ekstremalnie.
1: Szukanie problemów, tak.
0: Szukanie problemów, ale też to, że żyjemy tak bardzo w swoich, wiesz, tych subiektywnych matriksach, że my nie potrzebujemy jakichś wielkich różnic międzykulturowych, żeby wpadać w ten taki błąd założonej identyczności, że ja myślałam, że ty myślałeś, że ja myślałam, czyli że to jest oczywiste. A jak do tego jeszcze dołożysz, wiesz, różnice kulturowe, to w ogóle jest prawie pewne, że my będziemy mieć nieporozumienia. I dla mnie przede wszystkim taką kompetencją, którą warto ćwiczyć, to jest, jak my reagujemy na nieporozumienia. Nie tylko, żeby ich unikać, bo
1: nie unikniesz
0: za cholerę, tylko żeby potem nie rozkręcać tej takiej, no to kto zawinił i tak dalej, tylko umieć powiedzieć, że no pewnie się, mieliśmy inne mapy na tą sytuację, tak? Czyli mieliśmy różne rozumienie tej sytuacji, pogadajmy. I to pogadajmy jest ważne, bo ja czasami na szkoleniach słyszę, to dobra, to kto do kogo ma się dostosować, bo jak my teraz się uczymy o Indiach i jak oni mają z komunikacją, to znaczy, że my teraz musimy robić po ichniemu na przykład, tak? Czemu, wiesz, i jakby dostosowanie się, to jest jedna ze strategii. Ja też zachęcam, żeby do tego podejść tak zadaniowo, tak? Czyli jak ty lubisz kombinerki, lubisz kombinerkować, to świetnie, ale jak ktoś przyjdzie i poprosi cię, żebyś wbił gwoździa, no to pytanie, czy ty masz młotek w portfolio, nie? Więc żeby do tego podejść nie, kto ma rację albo kto do kogo powinien się dostosować, tylko czy ja chcę być efektywna i czy ja mam narzędzia, to jest raz, ale sama świadomość różnic, czy dostosowywanie się, to jest często za mało. I to też wiemy z badań, że takie różnorodne zespoły, czy różnorodne organizacje, poza świadomością różnic, potrzebują czegoś, co tak ze staropolska się nazywa voicing, czyli gadanie o tych różnicach w konstruktywny sposób. Czyli że ja umiem przyjść do ciebie, Michał, i powiedzieć, zauważyłam, że robisz to czy to w inny sposób, albo w taki sposób, ja mam inne przyzwyczajenia, albo ja mam inne oczekiwania, czy możemy o tym pogadać? Nie? Czyli, że ja nie traktuję tych różnic kulturowych jako takiego słonia w pokoju, a mam wrażenie, że to jest bardzo powszechne, że nawet w takich organizacjach, które mają wieloletnie doświadczenie pracy międzynarodowej, ciągle do tych różnic kulturowych podchodzimy, czy ja mogę o tym pogadać, czy to nie będzie dziwne, czy to nie będzie jakieś faux pas, czy ja nie urażę. Nie mamy wyjścia. Jak nie zaczniemy tego adresować trochę wprost, ale konstruktywnie, to będziemy się kręcić w kółko.
1: Z moimi pytaniami mierzy się dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, to przewodnik po współpracy z Indusami. Rozmawiamy o podobieństwach, różnicach kulturowych między Polską i Indiami. Rozmawiamy o też wyzwaniach związanych z pracą w międzynarodowym środowisku. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już za chwilę. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Od czego zaczynamy?
11: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
12: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci i ostatni w tej edycji. Relacje między Polską a Indiami, choć geograficznie odległe, charakteryzują się niezwykle bogatą historią, bardzo dynamicznym rozwojem, prowadzącym do ustanowienia partnerstwa strategicznego. Od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych, co miało miejsce, raz jeszcze przypomnę, w roku 1954, oba kraje budowały więzi oparte na wspólnych wartościach, wzajemnym szacunku i rosnącym zrozumieniu dla swoich strategicznych interesów. Dziś w obliczu zmieniającej się globalnej dynamiki, jak czytam, Polska i Indie widzą w sobie kluczowych partnerów zdolnych do wspólnego rozwiązywania wyzwań i wykorzystywania nowych możliwości zarówno w sferze politycznej, gospodarczej oraz też kulturalnej. O tym dziś w programie. W studiu drogowskazów niezmiennie Klaudia Frytz-Malik. Klaudia jest psycholożką międzykulturową.

0: Nową trenerką, ekspertką do spraw Indii, specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z tego kraju, z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, którą dostałem w prezencie. Bardzo Tobie, Klaudia, dziękuję. Leży bezpiecznie na studyjnym stole. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie po raz trzeci i też ostatni w tej edycji Drogowskazów.
1: Cześć.
0: Indie balansują między tradycją a nowoczesnością. To kraj potężnych kontrastów. Już o tym rozmawialiśmy trochę. Na moment jeszcze wróćmy. Te kontrasty, tak, tam nowoczesność plus na drugim biegunie jest, mamy to zacofanie, tak? Nas w Europie mogą szokować na przykład aranżowane małżeństwa, prawda? Mm-hmm. Czy takowe mają jakiekolwiek zalety? Może mają. Indusi patrzą na to zupełnie inaczej. Inaczej my na to patrzymy, tak? Tu w Europie. Czy jednak opierają się jednak na krzywdzie głównie kobiet?
1: Absolutnie nie. To jest pierwszy mit do obalenia, bo to w naszym postrzeganiu my patrzymy na małżeństwa aranżowane z pewnej perspektywy, czyli z perspektywy tak zwanych małżeństw z miłości, to się nazywa, tak? Love marriage. Co już w ogóle samo nazewnictwo jest takie skrzywione moim zdaniem, bo to sugeruje, że w tych małżeństwach aranżowanych nie ma miłości, albo ona się ma jakoś tam zrodzić z czasem, to jest po prostu inny aspekt miłości, tak? Czyli nam z kolei wtłoczona, się lubię przewrotnie pytać, jak się mnie ludzie pytają, czy małżeństwa aranżowane mają sens, to się pytam, czy małżeństwa romantyczne mają sens, nie? Że moja babcia miała małżeństwo aranżowane, żeby nie szukać daleko. One absolutnie logicznie wpisują się w kulturę, w której powstają, bo to nie jest unia jednostek, czyli dwie osoby teraz podejmują nieszkodliwą społecznie decyzję o tym, żeby ze sobą być, tylko to jest unia rodzin, tak? Czyli dwie rodziny się ze sobą łączą, a więc absolutnie w tym kontekście ma sens, żeby rodziny były w tą decyzję zaangażowane, niekoniecznie zmuszają. Ja wiem, że nam się to kojarzy, że to jest małżeństwo z przymusu. Zdarzają się i takie, ale większość z tych małżeństw aranżowanych jest jednak z włączeniem i za zgodą i akceptacją osób, które w małżeństwo wchodzą, więc to nie jest tak, z naszej perspektywy się czasami wydaje, że to jest jakiś przymus, bo nam się też, ciężko nam jest sobie wyobrazić, że wyobrażasz sobie, że pytasz swoich rodziców, dziadków, ciotki, żeby to oni ci gdzieś tam, jakby dla nas to jest nie do pomyślenia. Tam to absolutnie ma sens, bo to zwrotnie też. Po pierwsze, trochę hierarchia też tutaj wchodzi, że to jest duża decyzja, która będzie dotyczyła dużej grupy ludzi i ona musi być logiczna, mieć sens, więc powinny ją nosić te, wiesz, barki w rodzinie, które są doświadczone. Młodzi bardzo często mają zaufanie, że ci starszyzna wybierze lepiej niż oni sami by wybrali, więc jakby tutaj ten element przymusu wcale nie jest taki drastyczny, jak nam się wydaje, albo w ogóle go nie ma. Po drugie, potem zwrotnie to jest też po to, żeby mieć oparcie w tej rodzinie. Ja pamiętam taką sytuację, jak byłam w Indiach i rozmawiałam z taką dziewczyną, masażystką, gdzie w międzyczasie się okazało, że ona ma jakieś problemy osobiste, mąż, alkohol, przemoc w domu, więc ja ją tak zapytałam, wiesz, tak empatycznie, czy jakby, bo ona powiedziała, że myśli o odejściu. Ja mówię, czy będzie miała wsparcie w rodzinie, jak od niego odejdzie, wiedząc też, że być może, wiesz, jest jakoś uzależniona też nieco ekonomicznie. I ona wtedy tak na mnie spojrzała, taka zdziwiona, mówi nie, ale my mieliśmy małżeństwo z miłości, tak jakby, nie? Czyli dla niej było oczywiste, że w rodzinie męża nie będzie miała wsparcia, ale w swojej też nie, nie? A więc te małżeństwa aranżowane, zachęcam, żeby na nie spojrzeć w kontekście. I w kontekście one mają bardzo dużo sensu. No też opierają się na innych kryteriach, czyli nie na motylach w brzuchu i na takim dopasowaniu jednostek, tylko bardziej na, jak to powiedzieć po polsku, companionship, czyli na takim, wiesz, towarzyszeniu sobie, czyli na tych takich elementach, które też z zasady potrafią być trwalsze niż te motyle w brzuchu. Mm-hmm.
0: To o twoim związku małżeńskim z obywatelem Indii porozmawiamy sobie za chwilę, dobrze? Ale jest jeszcze jedna kwestia, do której chciałbym na moment wrócić, bo wiem, że też interesuje słuchaczki i słuchaczy takich rozmów, jakie prowadzimy w Drogowskazach. W Polsce i w Europie panuje taki pogląd, że Indie to kraj braku higieny, prawda? Takiego brudu, po prostu, tak? Mm. A skosztowanie takiego lokalnego street foodu dla przeciętnego Europejczyka może zakończyć się nawet w szpitalu. Co w Indiach należałoby też w tym zakresie, może tak, o którym teraz mówię, według ciebie poprawić w pierwszej kolejności, żeby nieco to jakoś poprawić po prostu?
1: Co? To są rzeczy, które są trudne do zmiany, myślę, globalnie, ale one dotyczą dwóch rzeczy. Pierwsze, takiego bardziej poczucia społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego dbania o ogół. Myślę, że tego jest w Indiach mało. Takiego poczucia, że jest się odpowiedzialnym za więcej niż tylko twój własny ogródek. Twój własny ogródek będzie bardzo czysty w Indiach. Twoje mieszkanie, twój sklepik. Mój mąż zawsze opowiadał, że kolegował się, miał kolegę ze slumsów i jak tam chodził do do tego slumsu go odwiedzać ku niepocieszeniu

0: swoich rodziców, to on mówił, że ta ich, to klepisko, ta chata, to było zawsze tak czyste, że tam można było siedzieć i a z drugiej strony zaraz obok, tak, może być, wyrzucisz te śmieci tylko, że za płot, nie? Więc jedna rzecz, i tego się nie buduje, wiesz, w dzień, tydzień no i tak, miesiąc, tak. A poza tym potrzebna jest współpraca wszystkich, tak? Bo jak ja będę dbać o ogół, ale inni wokół nie będą dbać o ogół, no to będę czuła, że zostaję w tyle, nie? Więc po pierwsze, że takie poczucie społeczeństwa bardziej obywatelskiego i takiej odpowiedzialności za dobro wspólne, tego myślę w Indiach jest mało, a po drugie jednak pewne standardy i regulacje, których trzeba się trzymać i że tutaj w tym obrębie przez to, że do zasad, do reguł podchodzi się w Indiach elastycznie i bardzo często nie jest to jakoś mocno egzekwowane i to może dotyczyć wszystkich.
1: No mają też problem z ochroną środowiska generalnie, prawda?
0: Tak, że jednak to jest często jednak wiele ludzi w Indiach funkcjonuje na zasadzie takiego, wiesz, survival mode, nie? Że
1: tak,
0: jakby
1: tak,
0: nie mają, tak, nie mają miejsca i przestrzeni na to, żeby się martwić wielkimi sprawami typu środowisko. I nie mówię tego w usprawiedliwiającym jakimś kontekście, tylko w takim, wiesz,
1: tłumaczącym pewne zachowanie.
0: Tak jest, nie? Tak. Że jakby to jest codzienność wielu osób w Indiach, więc myślę, że to i właśnie kwestia tego, że zasady często nawet jak są, to jest bardzo duże przyzwolenie na to, żeby je łamać, że to nawet widać, wiesz, w jakimś kwestii na przykład ruchu drogowego, przekraczania gdzieś tam zasad ruchu drogowego, że nawet jak jesteś złapany, to te konsekwencje nie są aż takie poważne, dotkliwe, a to gdzieś jakoś zwrotnie nie motywuje do tego, żeby się tymi zasadami jakoś tak mocno przejmować. I to też może dotyczyć jakichś standardów dotyczących, wiesz, BHP na przykład, czy higieny, nie?
1: Klaudio, szybkie strzały. Indus czy Hindus?
0: Według mnie Indus, jeżeli mówisz o obywatelu Indii, a Hindus, jeżeli mówisz o osobie, która się identyfikuje z hinduizmem. Więc oba terminy, tylko dotyczące czego innego. Mhm. Językoznawcy czasami uznają oba i tu jest debata. Ja uważam, że warto to rozdzielić w ten sposób właśnie. Mhm.
1: Święte krowy, nietykalne święte krowy. Czy faktycznie są aż tak nietykalne?
0: Tak.
1: Są nietykalne.
0: Tak, są, to widać. Ja też myślałam, że tam pojadę i się okaże, że to tylko było tak, wiesz, w filmach. Nie, rzeczywiście, te krowy, zdarza się nawet, że w dużych miastach na tych ulicach są. Ja sama kiedyś siedziałam w aucie pół godziny, bo krowa nie chciała zejść z drogi. Też było takie fajne poobserwować, jak ja na to zareagowałam, jak zareagowali na to współpasażerowie indyjscy, nie? Gdzie dla nich po pierwsze to było, no okej, okay. Norma, zdarza się, a dwa, że się nie niecierpliwili się tym jakoś, nie? Zrobiliśmy piknik na drodze generalnie wtedy, nie? Mhm. Ale no, mi skoczyło ciśnienie, a im nie.
1: System kastowy niszczy Indię, uniemożliwia temu krajowi spektakularny rozwój, czy właśnie skleja ten kraj, trzymając go w kupie po prostu?
0: I tak, moim zdaniem. Tak. To znaczy, w jakimś sensie, tak jak każda hierarchia, jest trochę po to, żeby w chaosie był porządek,
1: no tak.
0: Więc trochę porządkuje, trochę skleja, trochę pewne rzeczy utrzymuje w ryzach, a jednocześnie myślę, że jest takim hamulcowym i wiele rzeczy takich negatywnych też generuje. Nie? Mm-hmm.
1: Czas na twoje osobiste doświadczenia. Muszę cię o to zahaczyć.
0: Już się boję.
1: A skąd? Ja jestem łagodny. Czego nauczyło ciebie, Klaudia, małżeństwo z Indusem, tak? Jak wychowujecie razem dzieci, mając z tyłu głowy też te różnice kulturowe, inne tradycje, inne języki ojczyste, tak?
0: Cierpliwości nauczyło mnie na pewno, ale też w takim, wiesz, nie tylko w takim cynicznym sensie, nie? Że do nich to trzeba mieć cierpliwość, tylko w takim sensie, że no właśnie, na przykład w podejściu do czasu, ja mam bardzo tykający zegar od dziecka taki, że trzeba się spieszyć, że czas jest cenny, czas jest zasobem, jak się gdzieś spóźniam parę minut, to już wiesz, mam ogromny stres i tak dalej. Indie mnie trochę nauczyły zadawać sobie pytanie, no i co się stanie, tak? Czyli jeżeli, bo czasami coś się stanie, samolot na ciebie nie poczeka, a czasami nie stanie się wiele, tak? Nie stanie się nic i że czasami pośpiech i stres są niepotrzebne, więc tego się, za to jestem wdzięczna, bo tego mnie nauczyły Indie. Czyli nie to, żeby zupełnie olać, wiesz, zegarek i czas, tylko żeby zadawać sobie przytomne pytanie, z czego ten wewnętrzny pośpiech wynika. Mm-hmm. No ale też, no, tak jak każde doświadczenie międzykulturowe, a ono jest, wiesz, w małżeństwie jeszcze bardziej intensywne, to żeby zawieszać tą oczywistość, czyli że coś jest oczywiste, normalne, jedyny słuszny sposób robienia rzeczy. Pamiętam nasz konflikt o to, kiedy myjesz zęby rano. Kiedy myjesz zęby rano? Przed śniadaniem czy po śniadaniu?
1: Znaczy, powinno się chyba przed?
0: No
1: nie
0: właśnie.
1: Wiem.
0: A jak myjesz? No jak?
1: Wiesz co, ja myję raczej zaraz po przebudzeniu.
0: Najpierw. No właśnie. Tak. Ja miałam, wiesz, to takie też no, pewnie wyuczone, że po śniadaniu umyj zęby, po posiłku umyj zęby. Dla mojego męża było oczywiste, że trzeba, przecież wstajesz z tą, wiesz, śmierdzącą i tak dalej, że trzeba umyć przed śniadaniem. No więc bardzo długo trwała debata, czy przed i czego uczyć dzieci. Więc ja mówię, pójdziemy do specjalistów.

0: wszyscy pójdziemy do stomatologa, on nam to rozstrzygnie. No i kurczę, do cholery powiedział, że jedno i drugie ma sens, więc najlepiej myć i przed, i po. O. Bo są powody, czemu przed i są powody, czemu po. No i na tym się skończyło, że nasze dzieci, które nie lubią myć zębów, teraz muszą myć dwa razy.
1: A języki? W jakich językach, jakimi językami posługują się wasze dzieci?
0: Polskim i angielskim. Są płynnie dwujęzyczne. Ja oczywiście miałam ambicje, że jeszcze język któryś z Indii, bo to też...
1: Tak.
0: Ale że ten ojczysty mojego męża, albo chociaż Hindi będą znały. Tylko okazuje się, że trzeba do dzieci w tym języku mówić, żeby one w nim mówiły i że jakoś tak nie odziedziczyły języka w genach, nie? Tylko urodę, więc polski, angielski.
1: A jak to jest mieć rodzinę w ogóle w Indiach, tak? Jak ciebie ta rodzina twojego męża traktuje? Jakie są twoje odczucia? Czy zawsze pozostaniesz gdzieś tam, no jednak obca, może za mocne słowo, tak? Czy jednak duża serdeczność ciebie dotknęła z tamtej strony?
0: Absolutnie. Ja nie wiem, czy miałam takie szczęście, czy po prostu no, mój urok osobisty jednak i kwestia tego, że ja pięknie umiem w relacje, sprawiły, że ja jestem bardzo zakorzeniona i przyjęta przez rodzinę tam w Indiach. Nie odczuwałam tak naprawdę pierwszą, tylko miałam taką rozmowę, mówię taki wywiad, trochę jak rozmowę o pracę z teściem. Teś już nie żyje, ale jak się dowiedział o tym, że jego syn jest w związku z Europejką, to była najtrudniejsza rozmowa o pracę, jaką miałam. Już potem stwierdziłam, że idę na własną działalność, nie będę chodzić na... Ale wiesz, zdałam, nie? Zdałam i o to chodzi, że on potem w tym momencie, kiedy przeszłam u niego w głowie z obca do swoja, to już nie było kompromisów. To już byłam swoja i jestem swoja. I jak tam jeżdżę sama, to no, czuję się, że jadę do siebie. I oni też zawsze to podkreślają, że ty jesteś nasza.
1: To gratuluję. Cieszę się twoim szczęściem. Jeszcze też nam się tutaj otwiera, tak już kończąc powoli, też ważny temat, myślę, i chciałbym chociaż go liznąć, że tak to ujmę. Kryzys migracyjny. Ostatnie lata, no to problem w Europie, prawda? Taki pęczniejący, mam wrażenie, i trzeba go jakoś rozwiązać. Od tego nie uciekniemy. Czy w dobie też, Klaudio, to moje pytanie, czy w dobie technologicznego rozwoju, automatyzacji pracy, AI, tak, potrzebujemy na naszym kontynencie niewykwalifikowanych migrantów, także z Indii, chociaż mogę założyć, że akurat z tego kraju przyjeżdżają do nas ludzi, którzy coś potrafią, prawda, konkretnego, nie? Bo może dla nich nie być pracy na przykład, tak, w Europie, nie? No jest też taki scenariusz i on jest całkiem realny w dobie tych dynamicznych zmian, które dzieją się w sposób piorunujący absolutnie.
0: Może tak być i dlatego ja też nie czuję się, wiesz, jakby kompetentna odpowiedzieć, bo ja myślę, że my wszyscy stoimy przed jakimś takim ogromnym znakiem
1: zapytania. A nas też to dotknie, oczywiście, że tak.
0: Tak, więc ja myślę, że wiesz, nawet ja jako osoba, która mocno pracuje z ludźmi, pracuje z sobą, ja też mam pytania o to, czy kiedyś, wiesz, treningi online, czy warsztaty online, czy z jakimś agentem i tak dalej mnie nie zastąpią, a myślę, że w tych branżach, gdzie Indusów jest najwięcej i tu mówię o tych takich, może nie niewykwalifikowanych pracach, ale na przykład najprostszych pracach programistycznych, czyli takie IT, ale też takie to zwłaszcza to prostsze IT, to już nie jest obawa, to już jest rzeczywistość, nie? Więc
1: oni wiedzą, w co oni się pakują, nie? Tutaj i ja zmierzając w kierunku Europy, czy właśnie będzie sens w ogóle tutaj istnienia z takiego ekonomicznego punktu widzenia. Nawet.
0: Tak, zwłaszcza, że wiesz, jakby też z drugiej strony jest ogromny i teraz nasilony przez ostatni rok, dwa, to jest niesamowita skala tego, jak te procesy idą do Indii z firm tutaj. Ja pamiętam, że w grudniu tego roku jeszcze czytałam statystyki, ile jest tych takich centrów, tak? Centrów usług wspólnych w Indiach i to było około 1700, a teraz już aktualizowałam te statystyki i to jest ponad 2100, czyli w ciągu pół roku 400 nowych firm jakby otworzyło swoje centra tam. I wiesz, my to odczuwamy, bo my tracimy pracę teraz w Polsce tutaj. I to są trudne. Dla mnie to też są inne rodzaje szkoleń, kiedy ja szkolę osoby, które współpracują z Indusami, a kiedy szkolę osoby, które właśnie tracą pracę i mają tych Indusów szkolić i są pełne różnych emocji. Więc ja nie wiem, wiesz, czy nie będzie tak, że po prostu dla Indusów też coraz więcej pracy będzie na miejscu i coraz więcej sensu będzie zostać tam i pracować, no bo to się tam bardzo dynamicznie rozwija, więc ja nie wypowiem się, jak będzie, bo nie wiem, bo myślę, że wszyscy mamy dużo znaków zapytania, ale ja trochę z ciekawością, trochę z obawą obserwuję, ale ze znakiem zapytania. Nie.
1: Dobrze, zostawmy to też ekspertom, tak? Za takich tutaj w rynku pracy się nie uważamy, no ale możemy sobie swobodnie podyskutować, tak? Jest na to przestrzeń w drogowskazach. A czy Indusi jako migranci tworzą swoje enklawy? Czy jednak są chętni do integracji? Oczywiście na tę integrację też musi być przestrzeń. To my musimy im na to też jakoś pozwolić, prawda? Czy są otwarci, łatwo się asymilują? O to już pytałem, tak? Ale czy są raczej właśnie, może o to ciebie zapytam, czy są raczej skłonni do tworzenia takiego

0: trochę społeczeństwa równoległego. Co wiadomo, nie jest do końca dobre, czego przykładem jest zachodnia Europa, Skandynawia i tak dalej.
1: Ja mam wrażenie, że znowu dzieje się i to, mhm. czyli z moich doświadczeń oni i potrafią gdzieś tam trzymać się razem w tym sensie, że jakieś kulturowe wydarzenia razem świętują, szukają też może w sąsiedztwie osób, a teraz jest to coraz bardziej łatwe, z którymi mogą się trzymać razem, ale to nie wyklucza tego, że też szukają kontaktu z lokalnym społeczeństwem, że jak pracują tutaj, to mają relacje ze współpracownikami, którzy są stąd lokalni. Więc mam wrażenie, że oni i to robią jednocześnie.
0: Mm-hmm. Ja powiem tobie, że kilka tygodni temu miałem okazję być zaproszonym na tak zwany brunch, to tak się ładnie mówi, w takim no, fajnym hotelu nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą i jednym z kucharzy był obywatel Indii. Młody chłopak, młody mężczyzna, no miał, nie wiem, ze 30 lat, fantastyczne dania robił. I tak się go, wiesz, tak podszedłem, pogadałem, nawet po polsku już potrafił nieźle mówić, tam po angielsku, po polsku rozmawialiśmy i się go zapytałem. Ja mi powiedział, spojrzał mi w oczy, powiedział, że fantastyczny kraj, że on się tu czuje fantastycznie, jest pięknie, ma pracę przede wszystkim, jest tutaj szczęśliwy. To usłyszałem 3 tygodnie temu od obywatela Indii mężczyzny.
1: Tak, i myślę, że fajnie, żebyśmy podkreślali, że te głosy są, że ich jest dużo, bo mi się wydaje, że nam naprawdę jest czasami trudno spojrzeć takim życzliwym okiem na siebie samych, że ciągle gdzieś pokutuje ten taki, to takie poczucie, że u nas to zawsze gorzej, nie? To myślę, że troszkę nasza też przywara tego narzekania się włącza.
0: Tak, chyba właśnie jest w istocie. Ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, za którą już teraz bardzo tobie dziękuję, Klaudio. Czego dotyczą relacje biznesowe na linii Polska-Indie? Jakich sektorów? Nie wiem, czy masz wiedzę na ten temat, tak? Jakiego rodzaju biznesy może tak najczęściej robimy my, Polacy, z Indusami?
1: Poza tym takim korporacyjnym światem, w którym ja mocno funkcjonuję, to dużo się, czy dużo, nie wiem jaka to jest skala, żeby nazywać to dużo, ale taka branża automotive, produkcyjne branże, tam szukają bardzo często, czy to komponentów, czy żeby tam procesy właśnie mieć, czy dostawców stamtąd, więc na pewno dużo więcej ciągle importujemy niż eksportujemy, nie? Czyli to jest bardziej ciągle...
0: Ale nie tylko ciuchy generalnie, tak? Ściągamy
1: Nie. Dużo jest wokół, poza tym, co nam się kojarzy, czyli IT, to jednak mechaniki, tak? Okay. Czyli branża mechaniczna, branża automotive, maszyny, auta, samoloty.
0: Taka strefa technologiczna. Tak, że tutaj jest współpraca, tak? Taka indyjsko-polska,
1: tak,
0: okej.
1: Okay. Tak.
0: No i kończymy. Moim i waszym gościem była dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. Ja bardzo tobie pięknie, Klaudia, dziękuję za poświęcony czas i za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję za zaufanie.
0: Mam nadzieję, że warto było przejść do drogowskazu.
1: Absolutnie. Mam nadzieję, że słuchacze też podzielą ten entuzjazm, który my tutaj mamy.
0: To dziękujemy sobie nawzajem. Musi być równowaga. Po podcasty Drogowskazów zapraszam nieustająco na YouTube, a na Spotify, wszędzie tam, gdzie szukacie swoich ulubionych, mam nadzieję, wartościowych podcastów audio. Michał Poklękowski, dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego spokojnego.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W lewym narożniku Joanna Ziętarska, w prawym narożniku Konrad Olszewski. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
2: No, będziecie mieli naprawdę dzisiaj bardzo ładne zwarcie w ringu.
3: Udawaniu orgazmów.
2: Jesteście naprawdę słabi w tej kwestii.
4: Mów za siebie.
2: Przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Zakończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
4: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali. Nic nie braj na siebie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
11: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: audycja. Melina.
1: Roman Kostelecki.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących. Myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Powiedziałem, no spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.

0: prostu pastelowe samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: SK Rock Warszawa.

0: Polska Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za